imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 6.
1: Wiadomość z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Na pielgrzymi szlak wyruszyła 315 warszawska pielgrzymka piesza, a tak związana z nią pielgrzymka akademicka grup 17, której pierwszym przystankiem na szlaku była świątynia Opatrzności Bożej. Tam mszy świętej dla pielgrzymów przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, który mówił w homilii, że ich wędrówce najważniejszy jest cel.
2: Dojdziecie na Jasną Górę, to jest pewne, ale to jest za mało. Jaki jest twój cel? Dokąd chcesz w sobie dotrzeć? Do jakiego punktu? Co chcesz w sobie zdobyć? To rozróżni tę pielgrzymkę od poprzedniej, jeśli ta poprzednia też była pielgrzymką.
1: Hasłem pielgrzymki są w tym roku słowa prowadzeni i posłani. Warszawska pielgrzymka piesza akademickich grup 17 dojdzie na Jasną Górę 14 sierpnia. Uczestnicy 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej dotarli natomiast m.in. do Niepokalanowa. Przed tamtejszym sanktuarium mszę świętą w ich intencji odprawił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński w homilii. Podkreślił, że pielgrzymka służy budowaniu relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.
3: To, co jest pierwszorzędne w życiu człowieka, chociaż sam nawet nie wie, niekiedy nie wie, jak się do tego zabrać, to jest poznanie i umiłowanie Pana Boga. A my, mówiąc językiem dzisiejszej katechezy, chcemy zbudować tę jedność między nami a Bogiem. To jest pragnienie samego Boga, abyśmy byli jedno z Nim.
1: Biskup zaznaczył także, że budowanie pokoju na świecie zaczyna się od najbliższych relacji międzyludzkich.
3: Bratem swoim, najbliższym, potem z tymi, którzy tworzą najbliższą nam wspólnotę. Myślę tutaj o stałej, naprawdę wyjątkowej trosce, jaką trzeba uczynić wobec wspólnot małżeńskich i rodzinnych, bo one są gwarantem stabilności, spójności i wszelkich dobrodziejstw w życiu człowieka. A potem przychodzi wspólnota narodowa.
1: Pielgrzymi 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej dotrą na Jasną Górę w piątek 14 sierpnia.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Papież Leon XIV podczas mszy świętej na zakończenie spotkania z franciszkańską młodzieżą w Asyżu powiedział młodym ludziom, żeby nie bali się iść na peryferię i odpowiadać na współczesne wyzwania życiem według Ewangelii.
4: Papież wskazał, że chrześcijanin jest wezwany do odczytywania znaków czasu, podejmowania decyzji i pisania nowych kart dziejów razem z Chrystusem.
5: Go! Andate!
4: Go! Idźcie! A jeszcze lepiej idźmy, let's go, idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu, nazbyt wielu synów i córek Boga. Leon XIV wezwał młodych, by połączyli studia, kompetencje, pracę, przyjaźnie, miłość i modlitwę w służbie pokojowi. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Leon XIV wezwał młodych, by połączyli studia, kompetencje, pracę, przyjaźń, miłość i w służbie pokojowi także modlitwę. Franciszkańskie spotkanie z młodzieżą w Asyżu także Leon XIV przestrzegał przed kulturą potęgi, lękiem i budowaniem murów.
0: Dziś wreszcie odpoczniemy od wysokich temperatur. Maksymalne wskazania w Warszawie to dziś 25 stopni, w tym momencie około 20 kresek. Sporo słońca, ale bez aż takiej spiekoty, jak w ostatnich dwóch dniach. Jeszcze w nocy mogło popadać, natomiast noc z piątku na sobotę przyniesie nam wreszcie temperatury poniżej 20 stopni.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Jarek, to ty?
8: Jak dzwonisz na mój numer, to prawie pewne, że to ja.
7: No racja. Słuchaj, Wielki Kanion, Jarek, jest zupełnie nieradiowy. Strasznie tu cicho. Same skały, przepaści, mało roślinności, a ja wiem, że ty bardzo lubisz piękne zielone drzewa. No i rzeka Colorado. Trochę straszna, jak się patrzy z góry.
8: Oj, na rzekę Colorado to bym popatrzył. A Wisła spokojna.
7: I malownicza.
8: A w stolicy i w okolicy piękniej niż w Colorado. Kolorami warszawskiego lata budzimy się w letnim poranku z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Jarek Wydra, zapraszam.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz cztery oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik, w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
10: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
6: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na 106 i 2 FM. Radio Warszawa, piątkowy poranek. Rozpoczynamy w tym momencie. Bill Withers, Will Withers zaśpiewa nam już teraz. Nelly Furtado za kilka minut. Gorąco zachęcamy do tego, żeby z nami rozpocząć ten dzień.

0: Kwadrans po godzinie 6. To czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała Katarzyna Ejsymont.
1: Czytanie z księgi proroka Nachuma. Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, Twe uroczystości, wypełnij Twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po Tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. Bo przywrócił Pan świetność Jakuba jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle. Biada miastu krwawemu, całe, kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i głos turkotu kół i konie galopujące i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący i połyski mieczy i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych i moc trupów i bez końca ciał martwych, także o zwłoki ich się potykają. I rzucę na Ciebie obrzydliwości i zelżę Ciebie i wystawię Cię na widowisko. I każdy, kto Cię ujrzy, oddali się od Ciebie i zawoła: spustoszona Niniwa, któż ulituje się nad nią? Skąd mam szukać pocieszycieli dla Ciebie?
2: Dzisiejsze pierwsze czytanie wprowadza w nasze serca ogromny niepokój i poczucie chaosu. Prorok Nachum z jednej strony ogłasza radosną nowinę o pokoju i powrocie Judy do dawnej świetności, by chwilę później pokazać przerażający, brutalny obraz pobitewnego zniszczenia, pełen galopujących koni, rannych i stosów trupów. Stajemy przed tym tekstem zagubieni, a w głowie rodzą się trudne pytania, na które po ludzku nie znamy jasnej odpowiedzi i nie rozumiemy głębokiego źródła tych bolesnych wydarzeń. To doświadczenie duchowego rozdarcia jest bardzo bliskie naszej codzienności. Często w życiu doświadczamy sytuacji, w których Boże obietnice pokoju przeplatają się z bolesnymi zgliszczami naszych osobistych planów. Czytanie to nie daje łatwych odpowiedzi, ale staje się przestrzenią, w której uczymy się stawać przed Panem w całej swojej bezradności. Uczy nas wierności w chwilach, gdy burza szaleje, a dotychczasowy porządek obraca się w ruinę. Bóg zaprasza nas do zaufania Mu w samym środku naszego życiowego chaosu. Bóg nie opuszcza człowieka, nawet w chwilach największego zamętu. To słowo przypomina nam, że pośród niepokoju i pytań możemy szukać oparcia w Jego obecności i wierności.

0: Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, które skomentuje ksiądz Maciej Rafalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim.
2: W świecie, którym nieustannie zachęca się do wygody, samorealizacji i szukania własnych korzyści, słowa Jezusa brzmią bardzo wymagająco. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jezus nie mówi, że życie ucznia będzie łatwe. Nie obiecuje drogi bez cierpienia, rozczarowań czy wyrzeczeń. Ale pokazuje coś bardzo ważnego. Człowiek nie odnajduje szczęścia wtedy, gdy żyje wyłącznie dla siebie. Dlatego pyta, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Można zdobyć pieniądze, sukces, uznanie i wiele rzeczy, o których marzymy, a jednocześnie zagubić to, co najważniejsze. Krzyż, o którym mówi Jezus, to nie tylko wielkie cierpienia, to często codzienna wierność, uczciwość, gdy łatwiej byłoby oszukać, przebaczenie, gdy serce podpowiada zemstę, wypełnienie obowiązków, gdy brakuje sił, miłość okazywana wtedy, gdy nie otrzymujemy nic w zamian. Paradoks Ewangelii polega na tym, że człowiek najpełniej odnajduje siebie wtedy, gdy potrafi dawać siebie innym. Kiedy żyje nie tylko dla własnych planów, ale także dla Boga i drugiego człowieka. Dlatego warto dziś zadać sobie pytanie, za czym naprawdę biegnę? Co jest największym skarbem mojego życia? Bo są rzeczy, które przemijają bardzo szybko. Jest jednak jedna wartość, której nie da się zastąpić niczym innym. Nasza relacja z Bogiem. I właśnie o nią Jezus upomina się dziś z wielką miłością, bo zależy mu nie tylko na naszym doczesnym powodzeniu, ale przede wszystkim na naszym wiecznym szczęściu.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Gromadzi nas dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, dzień szczególny w tradycji Kościoła, w historii, w naszym życiu, dzień, w którym oddajemy cześć sercu Pana Jezusa, wpatrujemy się w Jezusa, by Go naśladować i złożyć świadectwo przed Nim naszej miłości. Polecam w tej mszy świętej zmarłą Bronisławę Flagę. Prośmy wspólnie o życie wieczne dla niej. Łączymy się w naszej modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego z redakcją i słuchaczami Radia Warszawa. Wzbudźmy na początku akt żalu i przeprośmy za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się.

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Nachuma. Oto na górach kroki dobrego zwiastuna, co ogłasza pokój. Święć, Judo, swe uroczystości, wypełniaj swe śluby, bo nie przejdzie już więcej po Tobie nikczemni.

całkowicie został zgładzony, bo przywraca Pan świetność Jakuba, jak i świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle. Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i turkot kół i konie galopujące i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący i połysk mieczy i lśnienie oszczepów i mnóstwo poległych i moc trupów i martwych ciał bez liku, także o zwłoki ich się potykają. I rzucę na ciebie obrzydliwości i zelżę ciebie i uczynię z ciebie widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie i zawoła: spustoszona Niniwa. Któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie? Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Oto słowo Pańskie. Jeśli mamy dzisiejszego poranka wyciągnąć jakieś wnioski ze Słowa Bożego, które Bóg nam daje, to z pewnością będzie to ten jeden, że nasze życie jest przestrzenią pewnej duchowej walki, zmagania. Czyli z jednej strony dostrzegamy zło obecne w świecie, a z drugiej to piękno Boga. To zło w świecie pojawia się w różnym wymiarze. W księdze proroka Nahuma słyszymy o tych wszystkich, jak mówi księga, obrzydliwościach, ogromnym złu, o pysze, o śmierci, a z drugiej strony widzimy, że Bóg nad tym wszystkim panuje, że do Niego należy ostatnie słowo, że zapanuje Boża sprawiedliwość. Jeszcze nie teraz, ale ona nadejdzie. Dzień sądu przyjdzie. I tak jest w naszym życiu. Pośród różnych zadań, które Bóg nam wyznaczył, tego miejsca, w którym jesteśmy, następuje to ta duchowa przemiana, nasza duchowa przemiana, to zmaganie się. Ewangelia dzisiaj nam podpowiada, że jeśli kto chce pójść za Jezusem, musi się zaprzeć samego siebie, czyli musi całkowicie złożyć swoje życie w ręce Boga, musi być gotowym na poświęcenie, na wyrzeczenia, na rezygnację. Ale ceną tego pójścia za Jezusem jest przynależność do Jezusa. Wtedy odczuwamy, że jesteśmy uczniami, że nasz los złożyliśmy w Jego dłonie. Wtedy człowiek nabywa wewnętrznego pokoju, radości. Jest uczniem Chrystusa, jest uczniem Królestwa Bożego. Życie jest więc konfrontacją między złem a dobrem, między tym, co pochodzi od świata, a tym, co jest duchowe, piękne, wzniosłe, co w Bogu otrzymuje przeznaczenie. Spróbujmy dzisiaj, w ten pierwszy piątek miesiąca, właśnie tak pomyśleć o sobie, o naszym życiu, że jest to ta przestrzeń, którą mamy wypełnić jednością z Bogiem, jednością, która daje pokrzepienie, umocnienie, siłę do wytrwałości, która daje człowiekowi po prostu szczęście. Bóg, który rządzi całym światem, oczekuje naszej miłości, wdzięczności. Z takimi uczuciami, myślami stajemy dzisiaj do złożenia tej najświętszej ofiary, modlitwami naszymi, obejmując nie tylko swoje własne sprawy, ale także innych. Módlmy się więc w intencji Ojca Świętego Leona, biskupów i kapłanów,
aby z gorliwością sprawowali tajemnice powierzone im przez Jezusa Chrystusa, Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, powołanych do małżeństwa, aby mieli odwagę kroczyć za Chrystusem i budować swoją przyszłość w oparciu o Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wszystkich pielgrzymów udających się na Jasną Górę o opiekę, pomoc Bożą, wysłuchanie ich modlitw. Ciebie prosimy. Módlmy się także za wszystkie osoby będące w kryzysach, w depresji, w uzależnieniach, aby dostąpili łaski, mocy Bożej, nawrócenia, zerwali z nałogiem, w którym trwają, uporządkowali swoje życie i zaufali Bogu. Ciebie prosimy. Polecamy dzisiaj szczególnie w tej mszy świętej Bronisławę Flagę i prosimy, aby za jej piękne, dobre życie Pan Bóg dał jej udział w swoim królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach wszystkich chorych, cierpiących. Módlmy się we wszystkich intencjach, z którymi dzisiaj przystępujemy do tej mszy świętej, abyśmy przez współpracę z łaską Bożą coraz lepiej, bardziej odkrywali bezcenną wartość życia w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty jesteś Panem całego świata i pragniesz być z nami przez całe nasze życie. Usłysz modlitwę, którą Tobie dziś przedstawiamy, przez Chrystusa, Pana naszego.

Say.

Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze Święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają, łącząc się z nimi razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię wołając.

0: Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenia, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował i gdy spożywali wieczerze, wziął chleb, błogosławił i łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Boże Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa i Jego zstąpienie do otchłani. Wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, a oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy Ci, Boże, Jego ciało i krew jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. Wejrzyj, Boże, na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Pamiętaj, Boże, o wszystkich, za których składamy tę ofiarę. Przede wszystkim o Twoim słudze, naszym papieżu Leonie, o naszym biskupie Romualdzie, o wszystkich biskupach i całym duchowieństwie, o składających ofiarę i tutaj zgromadzonych, o całym Twoim ludzie i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają. Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. O dobry Ojcze, daj nam swoim dzieciom dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, z apostołami i wszystkimi świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Boga, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku, ciało i krew naszego Pana Jezusa, który gładzisz grzechy świat, miłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świat, Baranku Boże, który gładzisz grzechy świat, obdarz nas pokojem.
0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Jest 7:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Mateusz Szpytman nie będzie prezesem IPN. Wiadomo też, co z wnioskiem prezydenta o referendum. Pracownik lotniska w Lipsku prawdopodobnie zapobiegł wybuchowi drona. Polskie drużyny grały w eliminacjach do europejskich pucharów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Senat odrzucił kandydaturę Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zdaniem wskazanego przez kolegium IPN kandydata o decyzji Senatu przesądził fakt, że był w przeszłości bliskim współpracownikiem obecnego prezydenta.
2: Nie jest to dla mnie jakieś zaskoczenie. Nie traktuję tego w kategoriach rozczarowania. Dawano mi wielokrotnie do zrozumienia, że to, że byłem zastępcą Karola Nawrockiego, nie działa na moją korzyść.
1: Senat odrzucił kandydaturę Mateusza Szpytmy, ponieważ ten legitymizował złe działania Instytutu, powiedziała po głosowaniu marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej.
3: IPN w ostatnich latach nie był instytucją, która działała w taki sposób, żebyśmy powiedzieli, że to jest świetna instytucja, dobrze zarządzana. Trudno powołać na to stanowisko osobę, która nie robiła niczego, żeby tę sytuację zmienić.
1: Odrzucenie kandydatury Mateusza Szpytmy ma podłoże polityczne, uważa senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
4: Smutna konstatacja, bo i Prawo i Sprawiedliwość, i część PSL-u głosowała za. Najwyraźniej zależy koalicji, by ta instytucja nadal była sparaliżowana.
1: Mateusz Szpytma powiedział, że nie będzie ponownie kandydował na stanowisko prezesa Instytutu. Po decyzji Senatu cała procedura wyboru prezesa rozpocznie się od nowa. Izba odrzuciła też wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senacka większość uważa, że Karol Nawrocki dąży do wyprowadzenia Polski ze struktur wspólnoty. Prezydent i opozycja zwracają uwagę, że koalicja rządząca nie jest zainteresowana zdaniem Polaków na ten temat. Senat już po raz drugi odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Do poważnej eksplozji na lotnisku w Lipsku nie doszło, prawdopodobnie w efekcie działania pracownika portu. W nocy z wtorku na środę na płycie lotniska znaleziony został uzbrojony dron. Mężczyzna, który go znalazł, fizycznie go unieszkodliwił. Według doniesień prasowych pracownik miał kopnąć w lecącego nisko drona, w innej wersji nadepnął na niego, gdy już leżał na ziemi. Śledczy nie chcą się odnosić do tych twierdzeń. Prokuratorzy zapowiedzieli, że nie będą informować o cząstkowych ustaleniach. Sprawę przejęła prokuratura generalna, która jako jedyna w Niemczech zajmuje się terroryzmem. Dron na lotnisku w Lipsku jest pierwszym w kraju obiektem z materiałem wybuchowym, mimo setek aktów sabotażu stwierdzonych w ostatnich 4 latach na terenie Republiki. Dlatego lotniska mają zostać szybciej wyposażone w systemy obrony przed dronami. Tak zabezpieczony jest już m.in. port lotniczy we Frankfurcie.
5: Dzieje się blisko.
1: A teraz Warszawa i niski poziom wody w Wiśle na stacji Bulwary. W czwartek odnotowano 109 cm, natomiast absolutne minimum to 104 cm zanotowane w sierpniu 2025 roku. Wielu spacerujących w okolicy mieszkańców miasta i turystów jest zaniepokojonych sytuacją na rzece.
6: To jest niepokojące, jak jest tak niski stan wody.
7: Niepokoimy się bardzo.
8: Nawet rozmawiałyśmy o tym, to nie jest normalne.
7: Przyjechałyśmy z Trójmiasta na wycieczkę, żeby tutaj sobie Wisłą przepłynąć, a tu proszę bardzo, nic, wszystko wstrzymane. Susza, niski poziom wód, no i chyba kolejne lato tak samo to wygląda.
9: Chyba jest to niepokojące, ale cóż my możemy zrobić?
10: Jest lato, się lato skończy, to się poziom zmieni.
1: W najbliższych dniach możliwe jest dalsze obniżanie się stanu wody i zbliżenie do rekordowo niskich wartości.
5: Dzieje się w sporcie.
1: Lech Poznań wygrał z Klaksvik 1-0 w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Swoje spotkanie wygrała też Jagiellonia Białystok, która pokonała Rangers 2-1. Z kolei Raków i GKS Katowice grały w eliminacjach do Ligi Konferencji. W meczu trzeciej rundy częstochowianie zremisowali bezbramkowo z Hammarby. Gieksa przegrała na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Rewanże 12 i 13 sierpnia.
0: Dziś będzie ciepło, ale o poranku deszczowo. Popaduje sobie tu i ówdzie mały deszcz i jeszcze przed południem może on lokalnie wystąpić, ale to będą niewielkie opady. W ciągu dnia słońce będzie dominować. Chłodniej już, zdecydowanie chłodniej niż w ciągu ostatnich dni, ale 25 stopni to absolutnie nie są niskie wartości na termometrach.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: I rozpoczynamy nasze piątkowe spotkanie. Dziś 7 dzień sierpnia. Ach, ten sierpień, tak szybko uciekają te kolejne wakacyjne dni. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

0: Zderzenie czołowe doszło do niego na drodze krajowej numer 61 między Serockiem a Pułtuskiem. Konkretnie to miejscowość Strzyże i w tym miejscu są problemy. Mamy taką informację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że droga jest zablokowana.
1: Tu i teraz.
2: Plecak bezpieczeństwa i to, co w nim powinno się znaleźć. Na ten temat porozmawiamy z dr inżynier Magdaleną Gikiewicz z Akademii Pożarniczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czy my musimy w ogóle wiedzieć, co w tym plecaku powinno być? Tak odkładamy to pewnie na ostatnią kolejność rzeczy, które mamy do wykonania na takie święte nigdy. No ale czy rzeczywiście ten plecak bezpieczeństwa warto mieć w domu? Czy on może nam się przydać?
3: Szanowni państwo, obecnie możemy spotkać się z różnego rodzaju zagrożeniami, z powodziami, z pożarami, z długotrwałymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, również z awariami wodociągów. Również możemy spotkać się z akcjami sabotażowymi, z akcjami dywersyjnymi i również musimy brać pod uwagę to, że toczy się wojna na naszej wschodniej granicy, czyli na Ukrainie. Taki plecak bezpieczeństwa, jak pan tutaj redaktor powiedział, no w dzisiejszych czasach jest nam nie tyle potrzebny, uważam, co wręcz niezbędny, dlatego że pozwala nam zadbać o naszą taką samowystarczalność w przypadku wystąpienia właśnie zagrożeń, które wymieniłam.
2: No właśnie, bo to nie tylko o działania wojenne chodzi, nie tylko o zagrożenie właśnie związane z konfliktami zbrojnymi, ale właśnie żywioł. Może dojść do awarii prądu. Takie historie z ostatnich miesięcy z Hiszpanii, z Francji, gdzie w zasadzie duże miasto w całości zostało sparaliżowane, a my wtedy jesteśmy na to przygotowani. Właśnie, jak taki plecak bezpieczeństwa w ogóle wygląda? Bo pani taki plecak bezpieczeństwa ma ze sobą, on wygląda jak zwykły, dość napakowany plecak. Czy on musi być jakiś szczególny? Czy to chodzi po prostu o zwykły plecak, jaki możemy kupić w każdym sklepie? Jeśli chodzi o sam plecak.
3: Oczywiście, szanowni państwo, no oczywiście ja tutaj dla państwa przyniosłam taki pokazowy plecak, który sama zapakowałam. Natomiast taki plecak, pamiętajmy, aby miał każdy, nawet dzieci powyżej 10 roku życia. Również zaleca się taki plecak, aby posiadały osoby starsze. Taki plecak, no najlepiej by było, żeby on był w optymalnej wielkości dla nas, taki zwyczajowo, który po prostu używamy. Oczywiście, żeby był wodoodporny, z takiego bardzo twardego materiału. Natomiast, szanowni państwo, oczywiście umówmy się, że to jest sytuacja idealna. Natomiast ja też państwu rekomenduję, abyście państwo po prostu w swoim domu poszukali plecaka, który być może gdzieś tam zalega w szafie. Wyciągnęli ten plecak i po prostu spakowali do niego najpotrzebniejsze rzeczy, które przydadzą się państwu właśnie w takiej sytuacji kryzysowej.
2: Czy każdy w rodzinie taki plecak powinien mieć swój, czy pakujemy jeden plecak na rodzinę?
3: No najlepiej by było, gdyby każdy miał swój taki plecak. Tak jak powiedziałam, nawet dzieci powyżej 10 roku życia powinny taki plecak mieć. Oczywiście wielkościowo dopasowane do ich możliwości.
2: Co powinno w tym plecaku się znaleźć?
3: Absolutne minimum, no to oczywiście to jest woda butelkowana. Można również przemyśleć o tym, aby do plecaka zapakować filtr do uzdatniania wody albo tabletki właśnie, które uzdatniają nam wodę. Warto pomyśleć również o elektrolitach, bo wiadomo, w sytuacji też takiej stresowej szybko te elektrolity wypacamy. Na pewno absolutnym minimum jest apteczka i nasze leki osobiste, które zażywamy. Pamiętajmy również, żeby te leki osobiste były zapakowane w oryginalne opakowanie. Ważne również jest spisanie po prostu na kartce, jakie leki zażywamy oraz w jakich dawkach. Absolutnym minimum również są nasze dokumenty. Te dokumenty powinny być albo zapakowane w takie wodoodporne opakowanie, albo zgrane na pendrive, który powinien być zaszyfrowany. Również pamiętajmy o żywności, ale żywności takiej gotowej do spożycia, taka, która po prostu nie wymaga ani gotowania, ani chłodzenia. Czyli taka po prostu, którą od razu zażyjemy. I oczywiście ważna jest nasza komunikacja i też łączność. Tutaj w tym przypadku na pewno polecałabym radio na baterię albo na tak zwaną korbkę lub dynamo, jak to się powszechnie teraz nazywa. Ale również pamiętajmy o powerbanku, który pozwoli nam naładować nasz telefon.
2: No właśnie, to radio w dzisiejszych czasach nadal jest najszybszym medium. Może nie działać internet, może być jakaś awaria prądu, która spowoduje, że stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej nie będą działać. Mamy taki przykład z południa Polski nie tak dawno, gdzie ta łączność w związku z powodzią była utrudniona. Radio tutaj cały czas daje radę, wszystkie komunikaty błyskawicznie są przekazywane, więc ja myślę, że to radio jest chyba nawet, może nie tyle, że bardziej potrzebne niż telefon komórkowy, powerbank, ale równie ważne.
3: Jak najbardziej. No właśnie poprzez radio będziemy otrzymywać komunikaty ostrzegawcze oraz sposób, w jaki powinniśmy postąpić w przypadku konkretnego zagrożenia. Więc to jest oczywiście dla mnie absolutne minimum właśnie w plecaku, które powinno się znajdować. Tutaj jeszcze nawiasem mówiąc, pamiętajmy, jeśli to jest radio właśnie na baterie, no to właśnie pamiętajmy również o tych zapasowych bateriach, no bo one również mają ten termin ważności.
2: To, co pani mówi i rzeczy, które się powinny znaleźć w plecaku bezpieczeństwa, mówią nam, że tym plecakiem cały czas trzeba się zajmować. To nie jest tak, że go pakujemy i zapominamy o nim na 10 lat, oby on się nam nigdy nie przydał. Ale załóżmy, że spakowaliśmy, zapomnieliśmy i po 10 latach go wyciągamy, no to średnio nam się przyda.
3: No tak, no dobre praktyki, szanowni państwo, w ogóle w pakowaniu takiego plecaka i w jego posiadaniu są takie, żeby właśnie ustalić sobie to wspólne miejsce przechowywania plecaka, ale także ustalić sobie aktualizację, prawda, zawartości. No bo bierzemy tutaj właśnie pod uwagę chociażby te baterie, które mają swój termin ważności. Bierzemy pod uwagę również żywność, którą tam przechowujemy, ale także i wodę, bo woda również ma swój termin ważności. Ja tutaj pragnę podpowiedzieć, że oczywiście mamy aplikację mObywatel, w którym również jest plecak właśnie ewakuacyjny, akurat taka nazwa jest zastosowana. I tam możemy sobie właśnie również odhaczyć, które elementy w tym plecaku mamy. Myślę, że też właśnie dobrym sposobem jest ustawienie po prostu jakiejś takiej zwykłej przypominajki tutaj sobie w zakresie aktualizacji zawartości plecaka. No ale tak, no rzeczywiście trzeba te zawartości aktualizować, ale umówmy się, że taka minimalna przydatność rzeczy, które pakujemy do plecaka, to jest 2 lata.
2: No właśnie, też o lekarstwach należy pamiętać, żeby ten termin ważności lekarstw nie został przekroczony. No dobrze, a teraz taki trochę rachunek sumienia. Czy istnieją jakieś badania, ankiety, które mówią nam o tym, ile osób rzeczywiście ma spakowany ten plecak ewakuacyjny, plecak bezpieczeństwa?
3: Szanowni państwo, no tak, no są realizowane badania, ja również opieram się na swoich badaniach, akurat tutaj przeprowadzonych na terenie województwa mazowieckiego, ale też ogólnopolskie badania były robione dla Gazety Rzeczypospolita Polska. No i tutaj te wyniki tych badań są bardzo podobne, bo pokazują, że no tylko 10% respondentów jest przygotowanych pod kątem właśnie posiadania plecaka bezpieczeństwa.
2: To niedużo. To niestety niedużo, ale mam nadzieję, że po tej rozmowie, jak pani przeprowadzi jeszcze kilka takich badań, to ta świadomość wzrośnie, bo konflikt czy żywioł rzadko kiedy się zapowiadają.
3: No właśnie, są to niespodziewane sytuacje i właśnie na te niespodziewane sytuacje powinniśmy być tak naprawdę każdego dnia przygotowani, bo one mogą nas spotkać i w domu, ale także w pracy, także jadąc samochodem, więc no po prostu powinniśmy każdego dnia być gotowi do reagowania na sytuacje, które nas spotkają.
2: Gdzie możemy znaleźć informacje, które pomogą nam w spakowaniu takiego plecaka? Wspomniała pani o aplikacji mObywatel. Pani też ma poradnik bezpieczeństwa, który każdy z nas otrzymał. Tam też można takie informacje znaleźć, wrócić, zapoznać się. No, w internecie też jest miejsce, gdzie można znaleźć potrzebne rzeczy.
3: Jak najbardziej. Panie redaktorze, tutaj będę podążała za słowami, które pan powiedział. Oczywiście pierwszym źródłem to jest właśnie poradnik bezpieczeństwa, gdzie tutaj mamy wyszczególniony zakres, co powinno znajdować się w takim plecaku bezpieczeństwa. Mamy checklistę z zawartością. Oczywiście te informacje możemy uzyskać na stronach internetowych, stronach rządowych, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja również, jako że reprezentuję Akademię Pożarniczą, to tutaj z całą odpowiedzialnością chciałabym państwu polecić stronę internetową www.ochronaludności.edu.pl. Jest to specjalna platforma informacyjno-edukacyjna, która została przygotowana właśnie na cel właśnie ochrony ludności i również tam państwo mogą odnaleźć całą zakładkę tak naprawdę związaną z plecakiem ewakuacyjnym, jak taki plecak należy spakować krok po kroku, ale także zachęcam państwa do korzystania ze szkoleń. I takie szkolenia mogą być organizowane przez organy ochrony ludności, ale także możecie państwo spotkać już takie szkolenia e-learningowe. Jednym z takich szkoleń e-learningowych, znaczy te szkolenia e-learningowe zamieszczone są również na naszej stronie, o której wspomniałam, ochronaludności.edu.pl. Są to szkolenia dedykowane właśnie dla ludności i one są oczywiście bezpłatne, ale również z tego, co zauważyłam, już wiele urzędów przygotowuje podobne szkolenia e-learningowe, więc warto, myślę, tutaj spojrzeć na strony internetowe swojego urzędu miasta czy gminy i sprawdzić po prostu, czy takie szkolenia są dostępne.
2: Tę wiedzę warto sobie utrwalać, bo w sytuacji stresowej nawet jak coś wiemy, ale nie jest to tak, powiedzmy, taka wiedza, która w nas siedzi w nocy o północy, to można wtedy spanikować i jednak nie zapamiętać, więc ta wiedza jest niezwykle ważna, warto do niej wracać, warto ją utrwalać i odświeżać. Bardzo dziękujemy. Doktor inżynier Magdalena Gikiewicz z Akademii Pożarniczej była w naszym studiu. Dziękuję.
3: Dziękuję.
4: Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy.

0: Kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
2: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Karol Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się debata publicystów i występy artystów. Nowy niechlubny rekord Wisły, rzeka na przy warszawskich bulwarach notuje obecnie 103 cm i jest to absolutny rekord najniższego stanu wody na tym wodowskazie w historii pomiarów. Krzaki marihuany rosnące na rabatce kwiatowej i susz roślinny w garażu. Policjanci z Piaseczna zatrzymali 51-latka za posiadanie środków odurzających. Mężczyźnie grożą 3 lata pozbawienia wolności. W sobotę w Budach Zosinych pod Grodziskiem Mazowieckim odbędzie się Mazopiknik. W programie m.in. plenerowe gotowanie, pokazy iluzjonisty i warsztaty tańca. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. O 20:30 Polonia Warszawa zagra z Ruchem Chorzów w ramach trzeciej kolejki pierwszej ligi. Czarne koszule wygrały dotąd 2 pierwsze spotkania nowego sezonu. 1-0 z Puszczą Niepołomice i 3-1 z Unią Skierniewice. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dzisiaj o poranku możemy spodziewać się deszczu, ale później się rozpogodzi i będzie już bardzo dużo słońca. Już bez upału, ale nadal bardzo ciepło. 25 stopni będzie w stolicy i okolicy. Już teraz równie ciepło, mimo deszczu, który lokalnie może padać, bo 21 stopni. Wiatr dziś słaby.
1: Budzimy stolicę i okolice.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: I przenosimy się teraz na trasę warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. Małgorzata Kielak razem z Państwem. Dzień dobry, szczęść Boże, witamy.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: No dzisiaj już chyba odpoczywamy od upału, ale czy nie moczy pielgrzymów deszcz, który kropi w Warszawie?
2: Zdecydowanie moczy. Właśnie jesteśmy po mszy świętej w Warce. I przyznam szczerze, że dzisiejsza noc była też wymagająca. Już nie tak ciepła, natomiast dość mokra. Mieliśmy burzę, także niektórzy musieli szukać schronienia w kościele. Natomiast tak naprawdę w Warce tych namiotów wcale nie było dużo. Spotkaliśmy się tu z ogromną gościnnością parafian, więc tak naprawdę ta burza nie była tak inwazyjna, jak mogłaby być.
1: Dzisiaj powinno być już zdecydowanie lepiej. A czy bagaże nadal jest czym wozić? Bo wczoraj wspominała pani, że jest ich coraz więcej, co z jednej strony było bardzo pocieszające.
2: Znowu mamy duży znak zapytania, ponieważ jak co roku w Warce docierają do nas nowi pielgrzymi. Jest cała jakby grupa tutaj parafian, która rusza z nami. Także zobaczymy, czy panowie dzisiaj, nasi bracia bagażowi, domkną samochód.
1: Gdzie dzisiaj finał pielgrzymowania?
2: Dzisiaj zmierzamy do Białobrzeg i w Białobrzegach będzie odpoczynek i nocleg.
1: Pozdrawiamy serdecznie i modlimy się także za pielgrzymów i pielgrzymujemy duchowo z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Problemy na drodze numer 61 między Serockiem a Pułtuskiem. Droga jest zablokowana. Miejscowość Strzyże, tam doszło do zderzenia czołowego. Jeśli chodzi o Warszawę, to mamy też problemy na południowej obwodnicy Warszawy. Tutaj kierowcy zgłaszają kolizję i w obu kierunkach te problemy się pojawiają, a kolizja zgłaszana jest tak na wysokości schroniska na Paluchu. Poza tym powinno być w miarę spokojnie teraz na warszawskich ulicach, a jeszcze sprawdźmy tak na szybko sytuację w komunikacji miejskiej, czy wszystko działa. Jest jakieś utrudnienie, ale dotyczy ono tylko zawieszonego przystanku Zapustna 02. Tam nie zatrzymują się autobusy linii 129, 178, 191 i N35.
1: Radio Warszawa na lato.

0: Za 11 minut będzie 8.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy Marcin Luther ogłaszał w 1517 roku swoje tezy, nikt nie sądził, że owe teologiczne rozważania pewnego niemieckiego augustianina mogą okazać się tak brzemienne w skutkach. A jednak z tego duchowego chaosu rodzi się w Kościele nowy porządek. Nie rodzi się jednak sam z siebie, tylko z działania ludzi, którzy zamiast załamywać ręce nad końcem znanego im świata, gorąco pragnęli odczytać znaki czasu i wprowadzić je w życie bez opuszczania wspólnoty Kościoła. Jednym z nich był właśnie dzisiejszy patron, święty Kajetan, który już w roku 1524, ledwie 8 lat po swych święceniach i po wystąpieniu Lutra, powołał do istnienia zupełnie nowy typ zakonnego zgromadzenia. Jego członkowie tworzyli wspólnotę, ale inną niż dotychczasowe. Jej siłą miała być indywidualna wewnętrzna religijność kapłanów. Praca duszpasterska, rozumiana jako głoszenie kazań, spowiadanie i praktykowanie ćwiczeń duchowych, a także szeroko rozumiana edukacja. Takie cele stawiali sobie klerycy regularni, których od świętego Kajetana zwykło się nazywać Kajetanami albo Teatynami. Po nich przyszli wkrótce kolejni – jezuici, pijarzy, kamilianie i dzięki nim moment kryzysu Kościoła stał się jednocześnie zupełnie nowym początkiem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: I deszczyk sobie kropi. Czy będzie kropił dziś przez cały dzień? O tym już za chwilę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
2: Po reklamie.
3: Minuta po ósmej, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Prezydent Karol Nawrocki po roku prezydentury. Świętowanie odbyło się przed Pałacem Prezydenckim. Rumunia ogranicza zużycie energii dla firm. Węgry odwołują apel o ograniczenia. Ponad 1000 interwencji na początek o działaniach strażaków po przejściu frontu burzowego. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Strażacy interweniowali ponad 1200 razy po nawałnicach, które przeszły nad Polską. 4 osoby zostały ranne. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
5: W większości działania dotyczyły usuwania wiatrołomów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów, czy też wypompowywania wody. Jeżeli chodzi o zdarzenia charakterystyczne, odnotowaliśmy ponad 100 zerwanych dachów, najwięcej w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
4: W sumie na Mazowszu strażacy interweniowali 251 razy. Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami. Zjawiska te występują lub mogą występować w południowo-wschodniej części Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 90 km na godzinę.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Przed Pałacem Prezydenckim odbyło się świętowanie i podsumowanie pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Na wystąpieniu głowy państwa przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
7: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że chce zmienić oblicze urzędu prezydenta, który musi być aktywny w tworzeniu prawa. Przypomniał, że złożył 22 projekty ustaw,
8: z których 21 jest w zamrażarce. Jest zblokowany w polskim Sejmie. Nie jest zblokowanych przeciwko mnie, ale jest zblokowanych przeciwko polskim obywatelkom i polskim obywatelom.
7: Karol Nawrocki odpowiedział też na zarzuty, że zbyt często wetuje ustawy.
8: Matematyczny bilans podpisanych i zawetowanych ustaw. 259 ustaw podpisanych i 41 ustaw zawetowanych.
7: A politycy koalicji rządowej właśnie prezydenckie weta wypominają Karolowi Nawrockiemu najczęściej.
4: Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku. Rumunia przygotowuje się do wprowadzenia ograniczeń w dostawach energii dla największych odbiorców przemysłowych. Rząd przyjął mechanizm, który w sytuacji zagrożenia stabilności systemu elektroenergetycznego pozwoli operatorowi sieci czasowo ograniczać pobór energii przez największe zakłady. Nowe przepisy obejmą wyłącznie odbiorców energii duże przedsiębiorstwa, które dotkną ograniczenia, mają być informowane co najmniej dobę przed tym, aby mogły dostosować procesy produkcyjne i ograniczyć straty. Premier podkreślił, że jest to środek awaryjny, który zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy będzie to konieczne dla utrzymania stabilności systemu. Zapewnił też, że ograniczenia nie obejmą gospodarstw domowych, szpitali ani innych usług o kluczowym znaczeniu. Tymczasem sytuacja energetyczna polepsza się w sąsiednich Węgrzech. Premier Peter Madziar poinformował, że nie ma już potrzeby dobrowolnego ograniczenia konsumpcji prądu. Woda w Dunaju systematycznie się podnosi, więc nie ma w tym momencie zagrożenia całkowitego zamknięcia elektrowni atomowej w Poksz. Rekordowo niski poziom wód Dunaju powoduje natomiast coraz większe problemy w żegludze na wschodzie Chorwacji, na odcinku rzeki w okolicach Vukovaru. Ruch statków został poważnie ograniczony. Problemy z żeglugą to kolejny skutek długotrwałej suszy i fali upałów, które od kilku tygodni dotykają Europę Środkową i Bałkany.
6: To dzieje się w okolicy.
4: Szkielet słonia naturalnej wielkości stanął w warszawskim ZOO. Nie są to jednak prawdziwe kości, ale druk 3D. Przygotowanie Zatrzymanie trwało wiele lat, mówi dyrektor warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz.
2: No to trwało w sumie wszystko by kilka lat, ale to trzeba lepiej było wygotować, wysuszyć, zabezpieczyć. Później każda kostka była drukowana, znaczy skanowane, potem drukowane, potem składane. No i fachowcy, którzy to drukowali, nie byli fachowcami od składania, więc wszystko im się udawało odsuwać.
4: Słoń, którego szkielet zrekonstruowano, to Erna, która w stołecznym ZOO mieszkała od 2009 roku. Miała silny charakter, wspomina kierownik sekcji megafauna warszawskiego ZOO, Patrycja Kasprzak.
9: Zarządzała nie tylko słoniami, ale też zarządzała opiekunami. To Erna decydowała, jak będzie wyglądał nasz dzień. Jeśli czegoś nie chciała, bo nie miała po prostu nastroju, to musieliśmy to zaakceptować. Miała bardzo nietrudny charakter, no taki mocny. Mówiliśmy na nią troszeczkę żelazna dama, bo właśnie w ten sposób zarządzała też swoją grupą słoniową.
4: Szkielet będzie dostępny dla zwiedzających ogród, posłuży także do nauki studentom weterynarii.
3: Za naszym oknem pada i ten deszcz nie jest wcale taki mały. No i zdaniem synoptyków całkiem intensywne, ale spokojne opady deszczu będą nam towarzyszyć o poranku. Później rozpogodzi się, będzie słonecznie, będzie ciepło, ale nie upalnie. Maksymalnie 25-26 stopni. Teraz w Warszawie 20 stopni, podobnie w Legionowie i Otwocku. Natomiast 19 w Mińsku Mazowieckim i Wołominie.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: Będzie dzisiaj słońce, ale także słońce będzie tym motywem przewodnim budzika, który dzisiaj mamy dla Państwa. Będzie to brytyjski zespół rockowy The Stranglers i ich jeden z największych hitów wydanych w 1986 roku, Always the Sun. Piosenka o takich przeciwnościach losu, o tym, że życie jest nieprzewidywalne, często mamy jakieś trudności, ale zawsze dzieje się coś, co powoduje, że to słońce zaczyna świecić nad nami. Jeden z większych hitów tego zespołu, zespół brytyjski, ale jak tak popatrzymy po pozycjach, na które ten utwór się wspiął w różnych krajach, mówię o listach przebojów, to w Polsce chyba najpopularniejszy ten utwór, bo na 7 miejscu list przebojów właśnie w naszym kraju, a w rodzimej Wielkiej Brytanii było to miejsce 30. Always the Sun, The Stranglers, Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam.
6: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Na warszawskich ulicach korków nie ma zbyt dużo, ale pada deszcz, może być ślisko i niestety na południowej obwodnicy Warszawy sytuacja jest fatalna. Od węzła Opacz Kolonia korek do wysokości lotniska Chopina w Warszawie, w przeciwnym kierunku także do lotniska i tutaj mniej więcej od wysokości ulicy Puławskiej już w korku stoją samochody. No, sytuacja skrajnie niekorzystna w tym miejscu.
1: Tu i teraz.
0: Weronika Ostrowska i jej gość.
2: Przede mną w studiu trochę słodyczy. Słodyczy prosto z Grodna na Białorusi, gdzie była niedawno, żeby pomagać w posłudze ewangelizacyjnej. Joanna Gadoś, ewangelizatorka świecka. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Asiu, jak to się stało, że wyjechałaś na Białoruś na kilka dni?
3: Duch Święty jak mnie prowadzi, to prowadzi dając wprost informacje, żebym nie miała wątpliwości. Byłam w Tuchowie na spotkaniu środowisk redemptorystów, które się nazywało Razem w Misji. Było to na koniec maja. Tam dałam świadectwo, tu już kiedyś u was byłam, na temat Kazachstanu i misji w Kazachstanie, na której byłam w zeszłym roku w Domu Dziecka. Po tym moim podsumowaniu tego roku Wspólnoty Warszawskiej, tego kawałka, podszedł do mnie ojciec Andrzej z Grodna i mówi, wiesz, ty przyjedziesz w połowie lipca do mnie na kurs, do Grodna. Bo wschód cię wzywa, więc zobacz ten wschód. Oczywiście po ludzku miałam bardzo dużo lęków, bo nie znałam nikogo, jak to się stanie, no ale Duch Święty tak pokierował, że wszystkie lęki zabrał. Nawiązałam kontakt z Jolą Zatorską, która jest świecką misjonarką z Torunia, która posługuje w Grodnie od wielu lat. I tak się stało, że znalazłam się w Grodnie, w przepięknym mieście, które kiedyś było polskim miastem, gdzie czuję się tego ducha, tego dawnego królewskiego miasta polskiego.
2: Co trzeba zrobić, żeby w ogóle wyjechać dzisiaj na Białoruś?
3: W tej chwili do końca roku nie jest ruch bezwizowy, także tutaj nie było problemu z wizą, natomiast są jakieś opłaty, które trzeba wnieść na granicy białoruskiej i jest jeden warunek, można być maksymalnie 10 dni. Na tym polega ten ruch bezwizowy.
2: Pamiętasz swoje pierwsze wrażenia, jak przekroczyłaś granicę i potem jak dojechałaś do Grodna?
3: Tak, jest to niesamowicie zielone miasto i zielone tereny. No i to, co wcześniej wspomniałam, to błękitna kopuła katedry nad Grodnem, tej starej katedry przepięknej. To były te moje pierwsze wrażenia związane z Grodnem.
2: Grodno zdecydowanie miasto polskie czy białoruskie w tym momencie?
3: Jeżeli mówimy o centrum miasta, jest to zdecydowanie czuć to, że jest to polskie miasto. Są tabliczki z dawnymi nazwami ulic, gdzie jest ta ulica Batorego. Widziałam stary zamek, nowy zamek, gdzie Poniatowski urzędował. No i gdzie zdarzyła się ta wielka tragedia polska, czyli trzeci rozbiór Polski, tam z Katarzyną się dogadał i tam te dokumenty zostały podpisane. No przepiękna katedra, w której jest i tablica pamiątkowa dotycząca Batorego, króla i naród polski, Kościuszce i przepiękna Matka Boska Nieustającej Pomocy, z którą też tak krocza od wielu już lat i też wszędzie ją fotografuję, żeby jest taki profil na Instagramie przez jednego z ojców redemptorystów prowadzony Nieustająca Pomoc i tam są wizerunki Matki Bożej, także polecam do śledzenia, jak ona wygląda.
2: Byłaś tam po to, żeby ewangelizować, po to, żeby nieść prawdę Ewangelii. Co to była za misja i w jakiej parafii posługiwałaś?
3: Tutaj może tak trochę powiem przekornie, ponieważ mamy rok uczniów misjonarzy. Rok 2026 jest to rok uczniów misjonarzy, więc jak Jezus posyła, to posyła, żebyś ty był uczniem, czyli czerpał słowo i żebyś głosił też to słowo. Ja wzięłam udział w kursie Jezus w czterech Ewangeliach. Był to kurs prowadzony we wspólnocie przy kościele Najświętszego Odkupiciela w Grodnie, gdzie jest bardzo duża wspólnota, tam jest około 100 osób we wspólnocie i która właśnie nazywa się uczniowie misjonarzy. Tam ja uczestniczyłam we wszystkich zajęciach, byłam w tej grupie niesamowitych ludzi, niesamowicie serdecznych, gościnnych i żyjących wiarą. To jest dla mnie takie Boże prowadzenie w tym wszystkim, że ja czułam wśród tych ludzi, którzy często byli jako dorośli chrzczeni, przyjmowali chrzest, komunię świętą i oni mówią o tym, którzy mówią, że mieli 55 lat, jak spotkali Jezusa. Niesamowite ich świadectwo i ten taki młody kościół, ta młoda wspólnota, wspólnota z czasów świętego Pawła, który pisał, że teraz jesteście jak niemowlęta, karmieni mlekiem, musicie dojrzeć, żeby ten pokarm stały przyjmować. I tak się tam wydarzyło. Oni istnieją tam od 2008 roku. Posługiwała wspólnota z Torunia Pieśń Nowa, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, a od 2017 roku, od pierwszego kursu Alfa, no tam po prostu Duch Święty tak to zapalił, to miejsce, że oni też już głoszą i są naprawdę takimi i uczniami, ale już i apostołami, czego dowodem ja jestem, ponieważ z Tuchowa ja trafiłam do nich, to też tam w Tuchowie, to nie był tylko ksiądz ojciec Andrzej, ale też były dwie osoby świeckie, które pierwsze do mnie podeszły i zaczęły ze mną rozmawiać. I potem serdecznie mnie zapraszały i rzeczywiście miałam tam też takiego w Grodnie anioła stróża, taką Anię, która mi towarzyszyła.
2: Jakie są trudności, z którymi mierzą się ludzie wierzący tam? Powiedziałaś o tym, o czym w Polsce jeszcze rzadko słyszymy, czyli o tym, że ktoś jest chrzczony w wieku dorosłym. U nas, co prawda, ten proces powoli się zaczyna, że nie wszyscy są chrzczeni jako dzieci i coraz więcej pewnie będzie tych chrztów także osób dorosłych. Jak tam to wygląda? Ta sytuacja z wiarą, czy jest coś takiego jak wiara tradycyjna, czy raczej ludzie w większości są ateistami?
3: Myślę, że tak jak tutaj zaczęłaś, to są różne aspekty. Jest i część wiary tradycyjnej, natomiast jej już jest też to pokolenie przedwojenne i wojenne, no ci ludzie już umierają, odchodzą, już odeszli często, którzy ci ta wiara z dziadków, babć, które przekazywały. Jest aspekt wiary tradycyjnej, natomiast to jest to, co te konsekwencje bycia Republiką Radziecką, czyli ateizm i życie w kraju, w którym nie powinno być wiary. Także tutaj te kursy alfa, które są kursami takimi nawróceniowymi, żeby spotkać Jezusa. No myślę, że to jest taki początek i to, że rzeczywiście spotkałam osoby, których na przykład małżonkowie byli wierzącymi osobami, a oni byli niewierzący jeszcze przed ślubem. I tam jeden przykład był taki nawet podawany, że chłopak posługiwał w kościele, był ministrantem, lektorem, a dziewczynę miał, która kompletnie nie była w kościele i najpierw stała przed tym kościołem, a potem stopniowo wchodząc i w związek, to wchodziła w relację z Jezusem, bo on chciał, żeby jego żona też czuła to, co on, żeby żyła Chrystusem, żyła Ewangelią i nadzieją. No i to są takie niesamowite przemiany. Miałam okazję wziąć udział w odpuście, bo akurat było święto Najświętszego Odkupiciela i powiem, że tych dzieci było całkiem sporo, które szły w procesji w tym kościele, także to widać, że też jest młodość. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę też z ciężkiej sytuacji tych osób. To są, jednak emigracja jest bardzo duża i większość tych osób, które spotkałam, to ich dzieci, wnuki, te, którzy byli starsi, no to są w Polsce.
2: Czy oni zostali tam sami?
3: Tak, oni zostają tam sami, oni przyjeżdżają do Polski wtedy, kiedy mogą odwiedzić, natomiast no, w tej chwili wizy są drogie. Jeżeli nie mają wizy Schengen, która jest przyznana na ileś, na jakiś dłuższy okres czasu, to ta wiza jest bardzo droga, żeby ją dostać.
2: Jeśli chodzi o samą parafię, to przede wszystkim Polacy, czy też Białorusini?
3: Nie jestem w stanie tak do końca o tym powiedzieć, bo Kościół nie dzieli, Kościół łączy, Kościół jest wspólnotą. Msze są odprawiane po polsku, w tych, w których brałam udział, poranna msza odpustowa. Chór śpiewa po polsku, organistka gra po polsku.
2: Można się poczuć jak u siebie.
3: Można się poczuć jak u siebie. Ojcowie, ojciec Andrzej, którego tam poznałam, no to jest, jego rodzina jest tam od zawsze, od pokoleń. Jest iluś ojców Białorusinów z obywatelstwa, z narodowości. Grodno w większości, no to są dawne tereny polskie, więc to są osoby, które mają polskie korzenie.
2: Jaka jest ta rzeczywistość mieszkańców Białorusi? Czy jest to rzeczywistość nadziei, czy jednak bez nadziei bardziej?
3: Te osoby, które ja poznałam z tej wspólnoty, one żyją nadzieją i one żyją ewangelizacją. To jest niesamowite, że jak oni już niosą Jezusa, jego nadzieję, że w zmartwychwstaniu Jezusa jest nasza nadzieja. Jak posługują już po innych miejscowościach okolicznych, rozpalając tam wiarę.
2: Jeśli chodzi o twoje serce, czym się zapaliło właśnie tam? Czego nauczyłaś się i co zaczerpnęłaś od ludzi, którzy żyją mimo wszystko w trudniejszych warunkach niż w Polsce?
3: Moje serce po prostu było tak przepełnione dobrocią i wdzięcznością tam. Ja nie sądziłam, ale jadąc z wieloma lękami, no bo mamy jakąś rzeczywistość, w której tu teraz żyjemy, takich sankcyjną, represyjną. Natomiast tam doznałam takiej dobroci ludzi, serdeczności, otwartości, gościnności przede wszystkim. Ci, którzy mają mało, dają wszystko, co mają. I to jest czasami, no z perspektywy mnie jako wdowy, bo jestem wdową, to nawet już nie ten wdowi grosz, tylko czasami już się czujesz jak ta skarbona, w którą rzucają te grosze.
2: Jak dzisiaj rozumiesz to swoje wdowieństwo?
3: I ja nie wiem, czy je rozumiem. Ja je po prostu przyjęłam. I ja nawet tam w Grodnie szłam z modlitwą wdowy Judyty, z księgi Judyty. Panie, wysłuchaj mnie, wdowy, i rozpalaj. I zrób tak, jak ty chcesz, i żeby się twoja wola wypełniła. Tak jak tam stoi figura świętego Gerarda, którego mamy rok i którego relikwie za chwilę będą też i w Warszawie na jesieni, który wszędzie mówił, niech się twoja wola wypełnia i niech się twoja wola stanie.
2: Z pokojem w sercu wróciłaś do Polski?
3: Bardzo, bardzo, z dużym pokojem, z takim i z taką wdzięcznością, że Duch Święty mnie posłał, a ja wsłuchałam się w jego głos i byłam tam, będąc i uczniem, i misjonarzem.
2: Są jakieś słowa, które najmocniej do ciebie przemówiły i z którymi wyjechałaś stamtąd?
3: Tak jak wcześniej wspomniałam, byłam na kursie Jezus w czterech Ewangeliach i ten Jezus przez te cztery Ewangelie szedł ze mną tą drogą. I no pierwsze to było cały czas wracające z Ewangelii Marka, wierzysz w to. Potem z Ewangelii Łukasza wracało do mnie to miłosierdzie, jakie tam Jezus miał w tej Ewangelii, ale też w tym miłosierdziu wolność, jaką daje Ojciec. Czyli i wolność oddania się w decyzji. Jeżeli możesz, oddal ode mnie ten kielich. Ale tam jest to jeżeli. Ale niech się stanie twoja wola. I na koniec to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Po ludzku jest wiele rzeczy niemożliwych, ale Bóg jest wielki i dla Niego nie ma nic niemożliwego.
2: Joanna Gadoś, bardzo dziękuję. Ewangelizatorka, ale też przypomnij, w jakiej wspólnocie jesteś na co dzień.
3: Na co dzień jestem w wspólnocie Missio Christi przy Kościele Świętego Benona, która funkcjonuje, jak również we wspólnocie Woda Żywa z Kościoła Świętego Benedykta.
2: Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę i czekamy na kolejne relacje z misji, które być może w Twoim życiu się pojawią. Dzięki.
3: Dzięki.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi

0: Wszystkie latarnie w Warszawie sterowane z jednego miejsca. Miasto wprowadza nowy system, który ma pozwolić na zdalne zarządzanie nawet 110 tysiącami opraw LED. Koszt inwestycji to blisko 79 milionów złotych. Wisła przy warszawskich bulwarach notuje obecnie 103 centymetry. To absolutny rekord najniższego stanu wody na tym wodowskazie w historii pomiarów. Przebudują ulicę Romaszewskiego na Bielanach. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta prowadzi przetarg na wykonawcę inwestycji, dzięki której na około 800-metrowym odcinku ma powstać bezpieczniejsza jezdnia i chodniki po obu stronach ulicy. Szkielet słonie naturalnej wielkości w warszawskim zoo, druk 3D uwiecznia Ernę, która niegdyś mieszkała w placówce. Szkielet ma służyć też studentom weterynarii. Wylosowali pary pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Legia Warszawa zmierzy się z Motorem Lublin, a Polonia Warszawa zagra z trzecioligowym Górnikiem Polkowice. Mecze odbędą się w pierwszym tygodniu września. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Pada deszcz, no i on jeszcze trochę sobie popada o poranku, później się rozpogodzi i będzie dużo słońca i ciepło, 25 stopni. Na razie jeszcze te temperatury trochę niższe, ale nadal jest ciepło. O poranku 20 stopni w Warszawie, Legionowie, od Focku, 19 stopni na pozostałym obszarze, dzisiaj wiatr słaby, a ciśnienie w normie.
1: Poranek z Radiem Warszawa.

0: I znamy już przyczynę utrudnień na południowej obwodnicy Warszawy. Trasa S2 na wysokości lotniska. Tu doszło do zderzenia czołowego. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Terespola i lewy pas w kierunku Poznania. Generuje to bardzo duże utrudnienia, bowiem do tego zdarzenia doszło tak na wysokości lotniska Chopina w Warszawie. Korki z jednej i z drugiej strony, no ale od strony Piastowa właśnie w kierunku lotniska zdecydowanie większe, bo właśnie już od Piastowa w korku stoimy. Zatem sytuacja tutaj nie jest najlepsza. No i na drodze krajowej numer 61 także cały czas problemy, bo ta droga jest zablokowana. Tu też doszło do zderzenia czołowego między Pułtuskiem a Serockiem, miejscowość Strzyże. Te utrudnienia w tym miejscu nawet jeszcze godzinę mogą trwać co najmniej wedle przewidywań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: To już dziś rozstrzygnięcie naszej zabawy, w której do wygrania jest wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Czekamy na Państwa SMS-y 7248, hasło Podlasie. Ale jak ten SMS powinien wyglądać? RW. Imię i nazwisko wpisujemy i hasło Podlasie i wysyłamy pod 7248. Koszt takiej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. I można wygrać, można zdobyć pobyt dla dwóch osób właśnie w tym wyjątkowym miejscu w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem w pobliżu Milejczyce i Drohiczyna, a także wiele innych ciekawych miejsc. I tak przez cały tydzień mówimy o tej naszej zabawie, bo dziś jej rozstrzygnięcie. Dziś przekonamy się, kto uda się właśnie do tego miejsca. Pani Natalia napisała, że wiadomość o tym, że dzięki Radiu Warszawa można wybrać się do folwarku księżnej Anny, wywołała u niej mnóstwo radości, bo właśnie 11 sierpnia 2017 roku odbyło się tam wesele pani Natalii i pani Natalia dzieli się swoimi odczuciami, że to był piękny dzień, gorący, słoneczny i radosny. Zatem pozdrawiamy panią Natalię i wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w naszej zabawie, wybrać się do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem, to właśnie ten SMS daje szansę na to, żeby się tam wybrać. 7248 RW. Imię i nazwisko wpisujemy swoje i hasło Podlasie. Koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT. Już dziś rozstrzygnięcie tej zabawy i poznamy szczęśliwców, którzy wybiorą się do Anusina.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10 minut będzie godzina 9, kropi sobie deszczyk, a w studiu pojawił się Wojciech Dudkowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: No tak, przegląd dobrych wiadomości, to pewnie coś dobrego chcesz powiedzieć.
2: Dobra wiadomość dla miłośników zabytkowych tramwajów.
1: No to dla ciebie.
2: Dla mnie też, można powiedzieć. Niebieski tramwaj się teraz pojawi na ulicach Warszawy, na liniach turystycznych. Niebieski, bo z Wrocławia.
1: O.
2: Kolejne miasto bierze udział w wymianie tramwajów z Warszawą i tym razem będzie to Konstal 105, czyli popularne akwarium. Tym razem w wersji wrocławskiej, chociaż to jest tramwaj, który służbę zaczynał w Krakowie i potem został sprzedany do Wrocławia, przeszedł modernizację, ale kilka lat temu znów został przywrócony do stanu pierwotnego, czyli drewniane obicia ścian, plastikowe czerwone siedzenia. No wygląda tak jak w latach 80-tych, 90-tych, a za szybą wrocławski krasnal.
1: Czyli jak ktoś tam przyśnie na przystanku, to może się trochę zdziwić, że we Wrocławiu nagle wylądował, ale nie, to Warszawa. Można wypatrywać właśnie takiego niebieskiego tramwaju. Wojciech Dudkowski, dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
2: Minuta po dziewiątej, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: PiS zapowiada nową politykę wobec cudzoziemców. Chodzi o mężczyzn z Ukrainy. Strzelanina w szkole w Tajlandii. Są ofiary śmiertelne. Warszawska żeglówka odczuwa skutki suszy. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że po ewentualnym przejęciu władzy wdroży plan deportacji części Ukraińców, którzy przebywają w Polsce. Europoseł PiS Tobiasz Boheński mówił podczas konwencji programowej ku nowemu rządowi, że jego partia chce wydalać z Polski mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia.
4: Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i żeby była wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.
3: Pomysł Prawa i Sprawiedliwości krytykują politycy koalicji rządzącej.
5: To jest ultrapopulizm przeciwskuteczny dla gospodarki, dla społeczeństwa polskiego. Kiedykolwiek takie postulaty mają być realizowane, to wyłącznie na wniosek państwa, którego obywateli to się tyczy. Takiego wniosku nie ma.
3: Mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w Polsce liczba obywateli Ukrainy z ważnymi dokumentami pobytowymi utrzymuje się na poziomie około 1,5 miliona osób.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Co najmniej 7 ofiar śmiertelnych to najnowszy bilans strzelaniny, do której doszło w jednej ze szkół w Tajlandii. Co najmniej 15 osób zostało rannych, z czego dwie są w stanie krytycznym. Na razie nie jest jasne, jakimi motywami kierował się sprawca.
7: Do zdarzenia doszło w cieszącej się dobrą opinią, jak piszą tajlandzkie media, szkole średniej w rejonie Bang Krwai na północ od Bangkoku. Jeden z uczniów otworzył ogień do nauczycieli i innych uczniów. Napastnik zabarykadował się potem w jednej z sal lekcyjnych. Policja podaje, że popełnił samobójstwo. Na miejscu prowadzone jest dochodzenie. Policja zabezpieczyła teren szkoły.
3: Relacjonował Tomasz Sajewicz.
6: To dzieje się w okolicy.
3: Warszawska żegluga odczuwa skutki suszy. W związku z niskim poziomem wody w Wiśle ruch na rzece jest ograniczony. Andrzej Stański, który pływa po Wiśle, mówi, że największym problemem są wyłaniające się z wody kamienie i kłody.
8: Mamy rzeczywiście świetnych sterników, mamy płaskodenne jednostki, które są na tą rzekę. No zakładamy, że będziemy pływali jeszcze do 90 cm. Potem musimy znów przepatrzeć szlak i zobaczyć, czy jakieś kamienie się nie pokazały.
3: Jak dodaje, pływać po Wiśle da się jedynie niewielkimi jednostkami.
8: Pływamy oczywiście niewielkimi jednostkami, one tam mają może 15 metrów długości, te 30 cm zanurzenia ma największa chyba z nich, najgłębiej chodząca. Ale czy jeżeli mogłyby statki wypływać takie, nazwijmy to, regularne, większe, no...
3: A na stacji Warszawa Bulwary dziś rano poziom wody wynosił 103 cm.
6: Dzieje się w sporcie.
3: Holender Bart Lemmen wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza. Lemmen został nowym liderem generalnej klasyfikacji wyścigu. Z 24 czasem finiszował Michał Kwiatkowski, 28 był Filip Gruszczyński. W klasyfikacji najaktywniejszych prowadzi Radosław Frontczak. Polak brał udział w kraksie, do której doszło na około 40 km przed metą.
9: Wytrzymałościowo może spokojniejszy, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to dzisiaj trochę stresu, bo mieliśmy taką nieprzyjemną kraksę, ale nikomu się nic nie stało. Mi osobiście udało się wyratować, nie przewróciłem się, ale jeden kolarz wpadł pod mój rower i no, chcąc nie chcąc musiałem się przewrócić. Peleton stanął na około 10-15 minut, także wszyscy się zjechali i mogliśmy rozpocząć kolejny raz ściganie.
3: A dziś piąty etap z Opola do Kociesz Resort. Wyścig potrwa do niedzieli.
2: Dzisiaj pochmurno przed południem, ale po południu będzie już, a nawet w południe, dużo, dużo słońca. Będzie także ciepło, choć już nieupalnie, 25 stopni. Na razie jeszcze może trochę sobie pokropić deszcz, ale on już powoli będzie zanikał i niebo coraz bardziej przejrzyste. No i czekamy na słońce.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Peleryny, parasole dziś towarzyszą o poranku przynajmniej pielgrzymom po tych dwóch bardzo upalnych dniach. Dzisiaj poranek trochę deszczowy, ale to taki deszcz, myślę, że niezbyt przeszkadzający, bo nie ma wiatru. Będziemy jeszcze się łączyć z pielgrzymami w naszym dzisiejszym porannym programie, a przed nami Ricky Poveri, także Julia Kopala i Grzegorz Kopala. Muzycznie także Ten Sharp, to wszystko przed nami. Także Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic zaproszą na audycję Czas to Miłość, ABC Społecznej Krucjaty Miłości. I tak ten czas nam do 10 będzie mijał wspólnie. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Można wyjść jako turysta, dojść jako nawrócony człowiek, pielgrzymka jako droga przemiany. Na ten temat mówił w Radiu Warszawa ksiądz Marcin Przywara, pallotyn i główny przewodnik grup w akademickiej pielgrzymce grup 17. Trasa tej pielgrzymki prowadzi przez lasy i pola, bowiem wspólnota ta pielgrzymkowa skupiona jest też na tym, żeby być blisko Boga, być blisko natury i podziwiać to piękno stworzenia. Zatem unikają pielgrzymi asfaltu właśnie dlatego. Główny przewodnik tej pielgrzymki, ksiądz Marcin Przywara, mówił, że właśnie trasa jest jednym z ważniejszych nawet elementów tej pielgrzymki. Na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl można wysłuchać rozmowy, którą wczoraj przeprowadził Krzysztof Flis właśnie w Radiu Warszawa. W pielgrzymce uczestniczą różne grupy, salezjanie, związane z salezjanami, chrystusowcami i misjonarzami krwi Chrystusa, ale to właśnie pallotyni prowadzą od wielu lat właśnie tę pielgrzymkę. Będziemy także ją relacjonować dla Państwa w kolejnych dniach.

0: 14,5 minuty po godzinie 9, trasa S2, południowa obwodnica Warszawy. Tutaj problemy, zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Terespola. Sytuacja już trochę lepsza, bo w jednym kierunku te korki szczególnie duże wcześniej były w dwóch. No teraz na wysokości Piastowa już utkniemy w korku, jadąc w kierunku lotniska Chopina.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 6. Działaj na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
3: Ty jesteś winien innym. Takie trudne słowo. Być komuś coś winnym, to mi się kojarzy trochę z długiem jakimś.
4: No tak, jesteś winny. Hej, ja nie jestem winny. Jestem niewinny.
3: No dobra, no ale no prymas mówi, myśl o tym, co ty jesteś winien innym, a nie co inni z tobie są winni. Mówi prymas znów o myśleniu, czyli że mamy wrócić w działaniu, też mamy wrócić do myślenia, czyli żeby nasze działanie nie było tylko automatyczne, ale żeby było ukierunkowane na coś. Na kogoś.
4: I mi się wydaje, że z tą pewną powinnością, bo to chodzi o to hasło prymasowi, tak to interpretuję, mamy w jakimś sensie w sercu poustawiane relacje. Z kim jestem bardzo blisko? Nie wiem, dzwoni do mnie mama, dzwoni do mnie ksiądz kolega, dzwoni do mnie parafianin, którego w ogóle nie znam, albo ewentualnie numer prywatny i nawet się nie wyświetla, prawda? Mhm. Co powinienem odebrać, kiedy mam jeszcze jakąś pracę, akurat coś wykonuję, nie wiem, coś piszę na komputerze, co jest ważne i teraz ktoś dzwoni, bo chce z nami porozmawiać o jakiejś sprawie. Jaka jest gradacja tego, do kogo oddzwonię, z kim pogadam, z kim się spotkam, ile czasu poświęcę dla danej osoby? Pewnie to zależy właśnie od pewnej powinności, od bliskości relacji, od tego, jaką mam z nim jakąś umowę społeczną, umowę w relacji, że jestem za niego jakoś odpowiedzialny bardziej lub mniej, że obiecałem mu, że będę go przez pewien czas holował, jak to się tak mówi troszeczkę językiem drogowym, prawda, że mogę mu pomóc, że mogę być z nim, że mu coś obiecałem. Ale to musi być sytuacja, w której te relacje są opowiedziane, mają jakąś taką swoją narrację.
3: Myślę, że te granice w relacjach, o których powiedziałeś, są bardzo ważne i żeby tutaj bardzo mądrze tym dysponować, ale myślę, że jest też inny aspekt właśnie dokładnie tego punktu, bo my jako ludzie najczęściej jednak chyba z automatu, tak ja myślę o sobie oczywiście, jak to typowy człowiek egoista, no ale też mam tylko swoją perspektywę, że w ciągu dnia dużo łatwiej mi przychodzi myśleć o tym, co ktoś mi powinien uczynić, tak? To znaczy, że ktoś powinien mi, nawet sytuacja w tramwaju, ustąpić teraz miejsca. A trudniej mi jest pomyśleć, jak ja siedzę na tym miejscu, że to ja powinnam ustąpić miejsca drugiej osobie. Wydaje mi się, że prymas Wyszyński troszeczkę zachęca nas znów do tego, żeby zmienić tę perspektywę, żeby jakby spróbować z tej naszej ego skorupy wyjść.
4: Nie jest to proste i rzeczywiście tutaj będzie to dużo zależało od tego, jak ja sam siebie poznałem, jak ja znam swoje potrzeby i ewentualnie ten swój egoizm, ale też to zauważenie drugiego człowieka, jego potrzeb. Kiedy jest się mężem i żoną, obiecałem i moja powinność jest mocno skupiona na mojej żonie, na moim mężu, na mojej rodzinie, moich dzieciach. Czyli jak siedzę w pracy, kończę o godzinie 18, to nie idę sobie do kolegów siedzieć i mnie nie obchodzi, co jest w domu, a później przychodzę do domu i bo żona mi robi awanturę. Tak? Znaczy, bo to już jest pewna powinność. Ja jestem dla niej, my już jesteśmy jedno. Teraz jestem księdzem, tak? Mam swojego księdza proboszcza, mam swojego księdza biskupa, ale w drugiej diecezji i też fajne akcje robią, to może sobie tam pojadę, tak? Nie, moja powinność jest wobec mojej diecezji, wobec mojej parafii. Ja mam konkretny dekret wyznaczony na konkretne zadania. To jest moje powołanie, w tym zdobywam świętość. My znamy takich, można powiedzieć, apaczów, jak to się mówi, którzy wszędzie są, tylko nie tam, gdzie trzeba, prawda? Aha. Wszędzie ich pełno, tylko swoich obowiązków nie potrafią wykonać. Wszystkim by pomagali, ale w chałupie nie potrafi posprzątać i się zaopiekować swoimi dziećmi. dziećmi, które trzeba przywieźć ze szkoły, trzeba nakarmić, ugotować obiad. Oni się będą we wszystko angażowali, a jednak to jest pewna powinność.
3: Czyli gradacja. Kto jest najważniejszy, to znaczy komu złożyłem ślub w tym wypadku,
4: jakąś umowę społeczną. Tak,
3: tak.
4: Obiecałem mu na przykład zawiążę cię do szpitala, masz teraz trudniejszy czas, dobrze, ja ci ofiaruję swój czas. Nawet powiedzieć to naprawdę, mam dla ciebie pół godziny każdego dnia, mam dla ciebie godzinę we wtorki, raz w tygodniu, możemy się umówić, mogę ci potowarzyszyć. Ten ktoś decyduje się na to, prawda, można to powiedzieć, my się tego nie bójmy, bo wtedy, wiecie, wykasowujemy z głowy drugiego człowieka te oczekiwania, pragnienia, scenariusze, te szajby w głowie takie, powinien, nie powinien, coś tam nie zrobił, nie przyjechał, nie zadzwonił.
3: A co ja powinienem tym bliźnim?
4: Powinienem im ofiarować oczywiście siebie tyle, ile mogę. Tyle, ile mogę. Ja tutaj muszę to rozeznać. Ja muszę zobaczyć w swoim sercu. Nie zostawię całego swojego życia. Ja mam po drodze zatroszyć się o siebie, o swoje serce, o te swoje obowiązki. A w danych sytuacjach mogę też powiedzieć w pewnym momencie, nie mogę dla ciebie znaleźć czasu. Musisz kogoś szukać innego. Ja sobie też teraz nie radzę. Nie jestem w stanie ci teraz ofiarować siebie. Naprawdę, można tak powiedzieć. My nie wiem, dlaczego się tego boimy. Boimy się może zawieść, cały czas myślimy o tych oczekiwaniach i tak w konsekwencji wyjdzie i tak naprawdę na złe, jeżeli rzeczywiście takich rzeczy się nie uzgadnia.
3: I to, co myślę, że podsumuje nasze rozważania też i rozmowy o powinnościach i niepowinnościach, to może takie słowa, że jak my się zastanawiamy nad tym, co my winniśmy innym, to wchodzimy w tę postawę sługi, której uczy nas przecież sam Jezus.
4: A ona się będzie nawet najpełniej realizowała, jeżeli nie możemy komuś ofiarować czasu, takiego stricte bycia z nim, to pamiętajmy, każde działanie, zaczynajmy od modlitwy. Ja mogę mu powiedzieć, ja się mogę za ciebie pomodlić. Proszę nigdy nie wierzyć w to, że takie działanie bez tej modlitwy jest naprawdę lepsze. Modlitwa naprawdę przynosi dużo łaski, dużo dobra.
2: Czas to miłość.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy dziś o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
4: Jest 9:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. Leon XIV spotkał się z młodymi w Asyżu do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Przybyły tysiące uczestników międzynarodowego spotkania Go Franciscan Youth Meeting, organizowanego z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu.
6: W programie papieskiej wizyty znalazło się spotkanie z młodzieżą z całej Europy. Młodzi pytali Leona XIV między innymi o to, jak zachować nadzieję i odwagę w świecie wojen i podziałów oraz jak rozeznać własne powołanie. Papież podczas mszy mówił z kolei, że trzeba odrzucić kulturę siły i budować cywilizację miłości, tak jak czynił to święty Franciszek. Zachęcał młodych do działania i solidarności. Drodzy przyjaciele, powód, dla którego święty Franciszek nadal nas przyciąga, tkwi w jego niezwykłej ludzkiej postawie. Zachęcał, by porzucić kłótnie i spory, by się pojednać i objąć jak bracia. Idźmy razem, naprzód, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu, zbyt wielu dzieci bożych. Mówił Leon XIV. W spotkaniu w Asyżu uczestniczyły tysiące młodych w wieku od 18 do

0: jesteśmy wciąż wszyscy w drodze.
1: Podczas mszy świętej odnowiono zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Niektórzy pielgrzymi podjęli je po raz pierwszy.
2: Nastąpi teraz obrzęd duchowej adopcji dziecka poczętego. Jest to owoc trudu pielgrzymów i konkretna forma miłosierdzia wobec najsłabszych i bezbronnych. Ci, którzy podjęli się duchowej adopcji po raz pierwszy, odmówią modlitwę, którą odtąd powtarzać będą każdego dnia.
0: Pokornie prośmy Boga Ojca, aby nasze siostry i nasi bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętego. Jeszcze nienarodzonych dzieci.
1: W pieszym i rowerowym pielgrzymowaniu od grobu świętego Wojciecha uczestniczyło około 1500 osób. Towarzyszyła im zachęta programu duchowego Wzrastaj. Na pielgrzymi szlak wyruszyła natomiast wczoraj 315 warszawska pielgrzymka piesza, a także związana z nią pielgrzymka akademickich grup 17, której pierwszym przystankiem na szlaku była Świątynia Opatrzności Bożej. Tam mszy świętej dla pielgrzymów przewodniczył arcybiskup Adrian Galvas, który mówił w homilii, że ich wędrówce najważniejszy jest cel.
3: Dojdziecie na Jasną Górę, to jest pewne, ale to jest za mało. Jaki jest twój cel? Dokąd chcesz w sobie dotrzeć? Do jakiego punktu? Co chcesz w sobie zdobyć? To rozróżni tę pielgrzymkę od poprzedniej, jeśli ta poprzednia też była pielgrzymką.
1: Hasłem pielgrzymki są w tym roku słowa prowadzeni i posłani. Z kolei uczestnicy 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej modlili się w czwartek w Niepokalanowie. Przed tamtejszym sanktuarium mszę świętą w ich intencji odprawił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. W homilii podkreślił, że pielgrzymka służy budowaniu relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.
4: To, co jest pierwszorzędne w życiu człowieka, chociaż sam nawet nie wie, niekiedy nie wie, jak się do tego zabrać, to jest poznanie i umiłowanie Pana Boga. A my, mówiąc językiem dzisiejszej katechezy, chcemy zbudować tę jedność między nami a Bogiem. To jest pragnienie samego Boga, abyśmy byli jedno z Nim.
1: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą w piątek 14 sierpnia.
5: Dzisiejsze ciśnienie waha się, ale nie jest ani niskie, ani wysokie w takich normalnych ramach, jeśli chodzi o wartość. Wiatr niezbyt silny, choć zmienił już swój kierunek na północny. Na razie jeszcze może pokropić, tak będzie przed południem, ale później rozpogodzi się, będzie słonecznie i pięknie. A temperatura 25 stopni, ta maksymalna dziś.
6: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 22 minuty będzie godzina 10. To już tylko kilka dni. 15 dzień sierpnia i wtedy przypada 106. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 roku, nazywanej Cudem nad Wisłą. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, ale także historii Europy, które do dziś pozostaje symbolem odwagi, wiary i walki o wolność. Z tej okazji na terenie diecezji warszawsko-praskiej odbędą się liczne uroczystości religijne, patriotyczne oraz historyczne. Msze święte, modlitwy, apele pamięci, rekonstrukcje historyczne, koncerty oraz wydarzenia organizowane przez samorządy, parafie i lokalne instytucje. To uroczyste świętowanie rozpocznie się już w czwartek 13 sierpnia na Kamionku, gdzie mszy świętej w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej będzie przewodniczył biskup Jacek Grzybowski. Później wydarzenia przeniosą się do Ossowa już w piątek o 21:00. Uroczysty apel poległych i złożenie wieńców przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć księdza Ignacego Skorupki. W tej uroczystości weźmie udział biskup Romuald Kamiński, a w sobotę 15 sierpnia o 9:30 właśnie w Ossowie uroczysta msza święta na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Będzie koncelebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza i biskupa Romualda Kamińskiego. Tę mszę będziemy transmitować w Radiu Warszawa. Sobota, 15 dzień sierpnia, godzina 9:30.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Dzisiaj niebezpieczny to poranek jest, południowa obwodnica Warszawy, tutaj problemy na mniej więcej na węźle Opacz, S2, zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Terespola i tu naprawdę przeogromne problemy są, bo korek do lotniska Chopina jest od wysokości Piastowa. W przeciwnym kierunku też tworzy się korek, ale jest zdecydowanie mniejszy. Dziś niebezpiecznie także na drodze numer 61 między Serockiem a Pułtuskiem doszło do wypadku, konkretnie w miejscowości Strzyże i tutaj też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o problemach, bo ta droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A razem z nami teraz dr Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Bo chcemy przypomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu, o wykładzie o niezwykłej postaci, choć nadal mało znanej.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy na wykład o ojcu Józefie Warszawskim, jezuicie, kapelanie Powstania Warszawskiego. Wykład odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 13 na ekspozycji głównej pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej. Wstęp wolny, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Warszawa i naszych drogich gości. A sam ojciec Warszawski jest postacią bardzo ciekawą. Przeszedł niemal cały szlak bojowy ze zgrupowaniem Armii Krajowej Radosław. Był na Woli, na Starym Mieście, w Śródmieściu, na Czerniakowie, ale także piękna historia jego czasów powojennych, kiedy przebywał w Rzymie, kiedy był między innymi redaktorem Przeglądu Powszechnego. No, wiele, wiele ciekawostek znanych i mniej znanych, a może kompletnie nieznanych, więc myślę, że każdy coś dla siebie w tej postaci odnajdzie. Serdecznie zapraszam.
1: Kapłan Powstania Warszawskiego, historia ojca Józefa Warszawskiego o godzinie 13, początek tego wykładu w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. A na to wydarzenie zapraszał dr Edgar Sukiennik. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję, dobrego dnia wszystkim.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jeszcze 3 minuty i będzie godzina 10, a 10 będzie oznaczała spotkanie z Anią Bobko, która już czeka i nie może się doczekać, ale za chwilę się doczeka.
2: Dzień dobry. Mogę już powiedzieć? Dzień dobry?
1: Dzień dobry, możesz powiedzieć.
2: Chociaż tyle.
1: Chadzasz w różne miejsca i spotykasz ciekawych ludzi.
2: To prawda, wczoraj byłam w sklepie i...
1: Byłaś w sklepie?
2: To jest takie ciekawe miejsce, do którego wszyscy chyba chadzamy. Byłam w sklepie i przede mną była bardzo przemiła pani, z którą jakoś tak od słowa do słowa zaczęłyśmy rozmawiać i okazało się, że ta przemiła pani była na pielgrzymce, uwaga, 40 razy.
1: 40
2: I naprawdę razy. Byłam pod ogromnym wrażeniem i bardzo żałowała, że w tym roku jej się nie udało pójść, no ale ze względu już na troszkę, powiedzmy, dojrzalszy wiek i też warunki pogodowe, przez to, że ta pogoda taka właśnie skrajnie, a to gorąco, a to burzowo, to tak troszkę się bała i bardzo, bardzo żałowała, ale ją namawiałam, żeby duchowo się połączyła z pielgrzymką, więc mam nadzieję, że to zrobi, bo naprawdę no myślę, że 40 razy być na pielgrzymce to już jest piękny.
1: To jest wyczyn.
2: Pozdrawiamy panią Marię.
1: Jakiś rekord też. Pani Mario, też pozdrawiam. Ale duchowo można też pielgrzymować razem z Radiem Warszawa. 14:20 będzie połączenie
2: tak.
1: Z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą. Także zapraszamy na spotkanie z Anią Bobko już
2: ze mną
1: teraz.
2: Szybciej niż 14:20.
1: Tak jest, już teraz. A ja dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek o 7:00 wspólnie z Weroniką Ostrowską.
2: A ja zapraszam.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz 4 oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
8: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 10.
9: Decyzje w sprawie obniżek cen paliwa w przyszłym tygodniu. Kurs pilotażu dronów w szkole średniej w Estonii. To bezcenny dar, latem w całej Polsce brakuje krwi. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia obniżek cen paliwa zapadną najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Na razie jest za wcześnie na rządowe deklaracje w kwestii ponownego wprowadzenia mechanizmu obniżającego ceny na stacjach, powiedział.
10: Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu. Coś, co jest niezwykle dynamiczne pod kątem tej sytuacji geopolitycznej, widzimy. Ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji. Deklaracja padła ze strony pana premiera. Na 2 ostatnie tygodnie pakiet CPN miałby wrócić.
9: W środę Donald Tusk zapowiadał, że rząd podejmie decyzję o ewentualnych obniżkach w ciągu około 48 godzin. Na powrót obniżek liczą kierowcy.
11: Ceny baryłki stają w miejscu, a ceny są coraz wyżej.
12: Według mnie dobrze było, jak był ten program. Kiedyś jak podjeżdżałam na stację, no to płaciłam o wiele mniej, a teraz już odczuwam to. Widać to po rachunku, jaki płacę.
9: Pakiet CPN, ceny paliw niżej, potrwał do czerwca. Według szacunków resortu finansów kosztował budżet państwa niemal 5 miliardów złotych.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Władze estońskiego Tartu planują wprowadzenie do programu nauczania szkół średnich kursu pilotażu dronów. Zajęcia mają mieć charakter fakultatywny i ruszą po przygotowaniu programu oraz niezbędnego zaplecza technicznego.
13: Jeszcze w tym miesiącu przedstawiciele miasta, dyrektorzy szkół oraz estoński Departament Zasobów Obronnych mają ustalić, jak będzie wyglądał program i sposób prowadzenia kursu. Jak pisze portal ERR, władze Tartu podkreślają, że jednym z powodów uruchomienia zajęć jest rosnące znaczenie obronności państwa. Kurs ma również zachęcić młodzież do rozwijania praktycznych umiejętności oraz zainteresowania się inżynierią i nowymi technologiami. W wielu szkołach w Tartu pracują już nauczyciele posiadający uprawnienia do szkolenia operatorów bezzałogowców. Wyzwaniem może być jednak znalezienie miejsca dla nowych zajęć w programach nauczania.
9: Relacjonował Kamil Zalewski.
14: To dzieje się w okolicy.
9: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zaprasza na próby generalne przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Próba lądowa odbędzie się w nocy z 8 na 9 sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie. Lotnicza 8 sierpnia w południe. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć kunszt i przygotowanie naszych żołnierzy jeszcze przed oficjalnymi uroczystościami, zachęca Dowództwo Generalne we wpisie w mediach społecznościowych. Jak podkreślono, próby są okazją do obserwowania przygotowań do jednej z najważniejszych uroczystości wojskowych w całym kraju. Główna defilada obchodów Święta Wojska Polskiego odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie oraz na Zatoce Gdańskiej. W defiladzie i paradzie na lądzie, w powietrzu i na morzu zaangażowanych będzie nawet kilka tysięcy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz armii sojuszniczych. Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel dodawców, by dzielili się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. Do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa można zgłaszać się od poniedziałku do piątku. Procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum w Radomiu.
15: Przeciwwskazaniem jest m.in. to, jeżeli dawca w ciągu ostatnich 4 miesięcy miał wykonywany zabieg operacyjny, tatuaż, zabieg kosmetyczny połączony z naruszeniem powłok skórnych, przykucie uszu lub innych części ciała, czy wszczepienie implantu stomatologicznego.
9: Honorowych dawców nawet w sezonie urlopowym nie trzeba zachęcać czy namawiać do oddawania krwi.
16: Widziałam informacje o tym, że brakuje krwi, no i zdecydowałam się przyjść.
17: Byłem dawcą regularnym, przez pewien okres nie mogłem oddawać krwi, natomiast dowiedziałem się, że mogę z powrotem i wróciłem.
16: Poza tym też pracuję w służbie zdrowia, no i myślę, że warto.
17: Uczucie jest później, no myślę, niesamowite, pomaga się komuś.
9: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników.
2: –18 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 17 stopni. No i drobny deszcz jest też tutaj obecny. Myślę, że to takie trochę przyjemne ochłodzenie po tych dwóch bardzo upalnych dniach. Ten deszcz będzie nam towarzyszył do południa, później już słońce będzie bardziej się pojawiać zza chmur i będzie też zdecydowanie cieplej, maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Taka jest też temperatura odczuwalna. Pięć minut po godzinie 10, Ania Bobko, Latte na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną, na pierwszą godzinę naszego spotkania. Cieszę się bardzo, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem. W tej godzinie dobre słowo świętego Jana Pawła II, też co słychać na Mazowszu, więc dużo lokalnych informacji i prosto z serca, czyli ksiądz Piotr Pawlukiewicz. A oprócz tego, jak zawsze, dużo dobrej muzyki. Howard Jones i What is Love nas wita, ale będzie też Kasia Popowska, będzie też Oskar Cymc i wiele, wiele więcej, więc warto zostać razem z nami na 106,2 FM.

0: Kasia Popowska, przyjdzie taki dzień, 12 minut po godzinie 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Zaglądam sobie na stronę radiowarszawa.com.pl i gorąco zachęcamy Państwa też, żeby tam właśnie zajrzeć. Tam bardzo dużo o pielgrzymkach. Mamy rozmowę odnośnie pielgrzymki jako droga przemiany. Można wyjść jako turysta, a dojść jako nawrócony człowiek. To jest odnośnie akademickiej grupy 17 warszawskiej pielgrzymki pierwszej. O znaczeniu pielgrzymowania opowiadał w Radiu Warszawa ksiądz Marcin Przewara-Pallotyn i główny przewodnik grupy. Bardzo jest to przyjemna rozmowa, warto jej posłuchać. Jest też na ten temat artykuł, jeśli ktoś z Państwa woli przeczytać, to też taka jest możliwość. Oprócz tego też Niepokalanów, miejsce, w którym święty Maksymilian był na maksa. Bardzo ciekawy tytuł, nie będę zdradzać więcej, tylko zaproszę Państwa. radiowarszawa.com.pl. A to już Roy Orbison i Oh Pretty Woman na 106.2 FM.

0: Oskar Cymsy, zabierz mnie na antenie Radia Warszawa. 19 minut po godzinie 10. Posłuchajmy teraz dobrego słowa świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie kościoła świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Człowiek ma żywą świadomość, iż prawda jest poza i ponad nim samym. Człowiek prawdy nie tworzy, ale ona sama się przed nim odsłania, gdy jej wytrwale szuka. Poznanie prawdy rodzi jedyną w swym rodzaju duchową radość, Gaudium Veritatis. Któż z was, drodzy Państwo, w mniejszym lub większym stopniu nie przeżył takiego momentu w swojej pracy badawczej? Życzę wam, aby chwil takich w waszej pracy było jak najwięcej. W tym przeżyciu radości z poznania prawdy, Gaudium Veritatis, można widzieć także jakieś potwierdzenie transcendentnego powołania człowieka, wręcz jego otwarcia się na nieskończoność.

0: Kamil Bednarek, bądź przy mnie na antenie Radia Warszawa, 29 minut po godzinie 10, a już teraz co słychać na Mazowszu, program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Radni zdecydowali, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miliony na rozwój bazy sportowej. A na koniec sprawdzimy program kolejnego Mazopikniku, tym razem dobra zabawa w budach zasinnych. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Co roku samorząd województwa przeznacza środki na realizację inicjatyw wybranych przez mieszkańców. Projekty są opracowywane i zgłaszane przez Mazowszan, a te, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają dofinansowanie na realizację. Głosowanie potrwa do 7 września, a udział w nim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy województwa, także dzieci. Do głosowania na projekty regionalne i ogólnowojewódzkie zachęca członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: Możemy głosować na wymarzony projekt, który chcemy, żeby był zrealizowany blisko nas. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do głosowania. Warto, żeby środki finansowe, publiczne były realizowane w waszych miejscowościach na wasze projekty.
2: W Warszawie oraz regionach warszawskim, zachodnim i wschodnim wybierać można łącznie spośród 83 projektów, zaś w puli ogólnowojewódzkiej znalazło się ich 59. Więcej informacji na stronie bom.mazowia.pl.
1: Co w naszym regionie?
2: Miliony na infrastrukturę sportową. Sejmik Województwa Mazowieckiego na ostatniej sesji zatwierdził listę beneficjentów Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2026. Na program realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Mazowsze przeznaczy niemal 30 milionów złotych. O szczegółach marszałek Adam Struzik.
4: Kolejny rok z rzędu realizujemy wspólnie z Ministerstwem Sportu wsparcie dla rozwoju bazy sportowej na terenie województwa mazowieckiego. Pieniądze pochodzą w 60% albo z Ministerstwa Sportu, albo z samorządu województwa. Beneficjenci dokładają 40%. Przeznaczamy na to około 30 milionów.
2: Dofinansowanie

0: 7 milionów złotych z programu Mazowsze Pomaga przekazał Samorząd Województwa dwóm warszawskim dzielnicom na przebudowę i modernizację placówek edukacyjnych. O szczegółach tych inwestycji wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
1: Ursynów to remont, modernizacja przedszkola, natomiast dzielnica Wola gruntowna, przebudowa, też modernizacja szkoły. W obu przypadkach Samorząd Województwa Mazowieckiego desygnował na ten cel po 3,5 miliona złotych, życzymy beneficjentom sprawnej i szybkiej realizacji rozliczenia projektów.
0: Szkoła podstawowa przy ulicy Elekcyjnej zostanie powiększona o nowe skrzydło, a na Ursynowie przedszkole przejdzie gruntowny remont. Obie placówki staną się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. O znaczeniu dofinansowania dla Ursynowa mówi burmistrz tej dzielnicy Robert Kępa.
2: Przedszkole przy ulicy Kajakowej, które znajduje się na tak zwanym Zielonym Ursynowie i tam rzeczywiście te potrzeby są niezmienne i cały czas mamy bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Od 1 września 2027 to przedszkole ponownie będzie pełne. Dotychczas dzielnica Ursynów to jest ponad 26 milionów złotych uzyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.
0: W tym roku Samorząd Województwa w ramach programu Mazowsze Pomaga przeznaczy łącznie ponad 200 milionów złotych na inwestycje w regionie.
3: Warto wiedzieć.
0: Wsparcie finansowe dla uzdolnionych uczniów z Mazowsza. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził regulamin przyznawania stypendiów naukowych na lata 2026-2029. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz liceów będą mogli otrzymać jednorazowo ponad 7 tysięcy złotych na swój rozwój. O szczegółach i warunkach programu mówiła Magdalena Nowacka, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które jeszcze nie składały na takie stypendium wniosku. W kwestii kryteriów społeczno-ekonomicznych one się nie zmieniły. Tu się bierze pod uwagę dochód na jednego członka rodziny. Czy to jest uczeń z rodziny wielodzietnej, czy jest na przykład uczeń, gdzie jest wskazana niepełnosprawność oraz średnia ocen.
0: Pieniądze będzie można przeznaczyć na różnorodne pomoce naukowe, podręczniki, kursy językowe czy też laptopy. W zależności od wybranego przez ucznia obszaru zainteresowań, wyjaśnia radna województwa Magdalena Nowacka.
4: Uczeń wybiera kategorię, z czego będzie się specjalizował, czyli z czego będzie na przykład poszerzał swoją wiedzę. Jeżeli na przykład wybiera język obcy, może sobie zakupić kurs językowy, może wykupić sobie na przykład wyjazd szkołę językową. To jest poszerzanie tego, co już uczeń, można powiedzieć, umie, jest tego naprawdę wybitny, ale jeszcze chciałby taką wiedzę koneserską posiąść.
0: Stypendium finansowane jest ze środków samorządowych i państwowych, a także dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
3: Gdzie na weekend?
0: Przed nami kolejny weekend i kolejny Mazopiknik. Tym razem w sobotę 8 sierpnia impreza odbędzie się w Budach Zosinych, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Na uczestników czeka wiele atrakcji, podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
5: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą grę, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 8 sierpnia zapraszamy do miejscowości Budy Zosine w gminie Jaktorów na Mazopiknik. Tego wieczoru gwiazdą będzie Landberry.
0: Mazopiknik w Budach Zosinych odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia, w godzinach od 13 do 22 przy ulicy Armii Krajowej.
3: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: No i perfekt. 20 minut zostało do 11. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz już teraz na 106.2 FM.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część trzecia. Nie bądź jak solniczka.
2: Kościół zawsze wspomagał potrzebujących i to powiedziałem materialnie. Jezus uzdrawiał, Jezus dawał zdrowie, dawał nowe oczy, dawał nowe nogi. Ale też szło to wszystko w uzdrowieniu duchowym. Państwo zresztą wiecie, że nasze kłopoty fizyczne, somatyczne są związane z kłopotami z psychiki. Ile razy Państwo słyszeliście u lekarza to, co ja słyszę? I proszę się nie denerwować. Jak lekarz mi mówi, proszę się nie denerwować, to ja się już właśnie denerwuję w tym momencie, że mam się denerwować. Znaczy, że mam się nie denerwować. To jest błędne koło. Na szczęście my nie jesteśmy wezwani do takiego fajerwerku, jakiegoś popisu komercyjnego, jeśli chodzi o Kościół. Powtarzam, Jezus mówił, żebyśmy robili to dyskretnie. Gdy lewa ręka daje, prawa niech o tym nie wie. Ja pamiętam takich moich świadków w życiu, którzy mi Chrystusa przybliżyli. Pamiętam, byłem kiedyś w klasztorze pewnych sióstr zakonnych. To był lipiec, było z 30 stopni w dzień, a w słońcu to z 40 pewnie. I taka jedna młoda siostra, która w habicie, z takiego sukna, ona miała takie habity grube, pieliła jakieś tam truskawki w ogrodzie. Jak ją widziałem, to mi się tego urlopu mojego odechciało. A potem ją spotkałem o 11 godzinie jeszcze w kaplicy, gdzie miała wzniesione ręce do góry i odmawiała różaniec. Ja nie wiem, skąd ta dziewczyna miała wtedy siły nad. Ale to jest właśnie świadek Chrystusa. Czy mój kolega, z którym jechałem autobusem gdzieś tam koło Zakopanego i nie skasował biletu, bo był taki tłok, że nie można było dojść do kasownika i wyszedł i przedarł ten bilet i wyrzucił do śmieci. Ja mówię, coś ty zrobił, dobry bilet żeś podarł. Jechałem, muszę zapłacić. Wiecie, ilu by z nas ręce zatarło, może myślę według siebie, że bilet ich ocalał. Miałem kolegę, który był niewierzącym człowiekiem, nieoszczonym. Ojca miał komunistę i kiedyś ktoś mi o nim opowiedział, on mi sam tego nie opowiadał, wiesz, on jest znany, pracował w telefonach, on jest znany na całą okolicę, a z czego jest znany? Jak się rzucało pieniądze do automatu telefonicznego, to był taki kanał, w którym te pieniążki leciały i do puszki, puszka się zrobiła pełna, to pieniążki zostały w kanale i coraz wyżej i w końcu pieniążek jeden był na wierzchu prawie. I wszyscy pracownicy telefonów, co wymieniali puszki, brali tą puszkę dla Telekomunikacji Polskiej, a to, co było w kanaliku, do kieszeni. On był jedynym z wszystkich tych mechaników, którzy przyjeżdżał po objeździe trasy i mówił, to są wszystkie pieniądze z puszek, a to są te z kanalików. Jedyny oddawał te pieniądze. To też taki mój wielki świadek, bo nikt tego nie zauważył, nikt tego nie widział. Ktoś musiał to sprytnie podpatrzeć. Kto daje dyskrecja dawania świadectwa i dyskrecja miłosierdzia Bożego. U Dominikanów w Warszawie jeden ojciec zakonnie był już tak chory, że potrzebował opieki całodobowej i ojciec przeor wywiesił listę, by się ojcowie zapisywali na dyżury przy tym chorym i ten chory wstał i zapisał się pierwszy. Sam nad opiekę nad sobą. I mi to, proszę Państwa, daje bardzo ciekawe ujęcie, że miłość to jest dawanie i branie. Są tacy ludzie, którzy jak do nich przyjdziesz na imieniny, to tak w tobie wypchają te kurczaki, te różne dewolaje, że ledwo wychodzisz, a jak przyjdą do ciebie, to nic. Nie, a broń Boże, odchudzam się. Nic. Prawdziwa miłość to jest przyjść i nakarmić drugiego, nie wpychając w niego tych dewolaj. I samym jak się przyjdzie on, to też go poczęstować, żeby przyjął. Prawdziwa miłość to jest dawanie i branie. Państwo wiecie, wy, którzy byliście w Ziemi Świętej, ale to w zasadzie lepiej widać nawet na mapie. Dwie rzeczywistości, jeziora Genezaret i Morza Martwego. Jezioro Genezaret żyje, tam są rybki, żabki, kijanki, co tam może być w wodzie, nie wiem. I to jezioro żyje i to jezioro od wieków karmi ludzi. A potem przepływa woda przez to jezioro, wpada w następny strumyk i do Morza Martwego i Morze Martwe już nie ma żadnego życia. Dlaczego w jeziorze Genezaret jest życie, a w Morzu Martwym nie ma życia? Dlatego, że jezioro Genezaret bierze i oddaje. A Morze Martwe tylko bierze. Wiecie, dlaczego wielu ludzi przychodzi do księży, czytają książki mądre, uczestniczą w procesjach formacyjnych, a nic to nie zmienia, bo oni chcą tylko dostać dla siebie, żeby mi było fajnie z mężem. żeby mnie przestało boleć moje sumienie, żebym już nie popełniał tego grzechu. Ale nie mówisz, daj mi, to ja oddam innym. Sam wykorzystam, może ubogacę i oddam innym. Wielu ludzi chce dla siebie.

Prism Peseron za nami na antenie Radia Warszawa, a przed nami młodość. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski. Piękny to czas, trzeba przyznać. 11 minut zostało do godziny 11.

0: Whitney Houston, Love Will Save the Day. Kończy godzina 10 w Radiu Warszawa. Za 3 minuty godzina 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Człowiek żyje po to, żeby Pana Boga znał, miłował i wiernie Mu służył. Mam po co żyć, żeby Boga znać, miłować, ale jak znaleźć ten sens bez wiary, nie wiem.
6: Wielu ludzi cierpi dziś z powodu depresji, braku celu i sensu życia. Jak odnaleźć utracony sens? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
2: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
3: Po reklamie. Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 11.
4: Decyzje w sprawie obniżek cen paliwa w przyszłym tygodniu. Kurs pilotażu dronów w szkole średniej w Estonii. To bezcenny dar, latem w całej Polsce brakuje krwi. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia obniżek cen paliwa zapadną najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Na razie jest za wcześnie na rządowe deklaracje w kwestii ponownego wprowadzenia mechanizmu obniżającego ceny na stacjach, powiedział.
5: Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu. Coś, co jest niezwykle dynamiczne pod kątem tej sytuacji geopolitycznej, widzimy. Ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji. Deklaracja padła ze strony pana premiera. Na dwa ostatnie tygodnie pakiet CPN miałby wrócić.
4: W środę Donald Tusk zapowiadał, że rząd podejmie decyzję o ewentualnych obniżkach w ciągu około 48 godzin. Na powrót obniżek liczą kierowcy.
6: Ceny baryłki stoją w miejscu, a ceny są coraz wyżej.
7: Według mnie dobrze było, jak był ten program. Kiedyś jak podjeżdżałam na stację, no to płaciłam o wiele mniej, a teraz już odczuwam to. Widać to po rachunku, jaki płacę.
4: Pakiet CPN, ceny paliw niżej, potrwał do czerwca. Według szacunków resortu finansów kosztował budżet państwa niemal 5 miliardów złotych.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Władze estońskiego Tartu planują wprowadzenie do programu nauczania szkół średnich kursu pilotażu dronów. Zajęcia mają mieć charakter fakultatywny i ruszą po przygotowaniu programu oraz niezbędnego zaplecza technicznego.
9: Jeszcze w tym miesiącu przedstawiciele miasta, dyrektorzy szkół oraz estoński Departament Zasobów Obronnych mają ustalić, jak będzie wyglądał program i sposób prowadzenia kursu. Jak pisze portal ERR, władze Tartu podkreślają, że jednym z powodów uruchomienia zajęć jest rosnące znaczenie obronności państwa. Kurs ma również zachęcić młodzież do rozwijania praktycznych umiejętności oraz zainteresowania się inżynierią i nowymi technologiami. W wielu szkołach w Tartu pracują już nauczyciele posiadający uprawnienia do szkolenia operatorów bezzałogowców. Wyzwaniem może być jednak znalezienie miejsca dla nowych zajęć w programach nauczania.
4: Relacjonował Kamil Zalewski.
8: To dzieje się w okolicy.
4: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zaprasza na próby generalne przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Próba lądowa odbędzie się w nocy z 8 na 9 sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie. Lotnicza 8 sierpnia w południe. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć kunszt i przygotowanie naszych żołnierzy jeszcze przed oficjalnymi uroczystościami, zachęca Dowództwo Generalne we wpisie w mediach społecznościowych. Jak podkreślono, próby są okazją do obserwowania przygotowań do jednej z najważniejszych uroczystości wojskowych w całym kraju. Główna defilada obchodów Święta Wojska Polskiego odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie oraz na Zatoce Gdańskiej. W defiladzie i paradzie na lądzie, w powietrzu i na morzu zaangażowanych będzie nawet kilka tysięcy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz armii sojuszniczych. Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel dodawców, by dzielili się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. Do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa można zgłaszać się od poniedziałku do piątku. Procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum w Radomiu.
10: Przeciwwskazaniem jest m.in. to, jeżeli dawca w ciągu ostatnich 4 miesięcy miał wykonywany zabieg operacyjny, tatuaż, zabieg kosmetyczny połączony z naruszeniem powłok skórnych, przekucie uszu lub innych innych części ciała czy wszczepienie implantu stomatologicznego.
4: Honorowych dawców nawet w sezonie urlopowym nie trzeba zachęcać czy namawiać do oddawania krwi.
11: Widziałam informację o tym, że brakuje krwi, no i zdecydowałam się przyjść.
12: Byłem dawcą regularnym, przez pewien okres nie mogę oddawać krwi, natomiast dowiedziałem się, że mogę z powrotem i wróciłem.
11: Poza tym też pracuję w służbie zdrowia, no i myślę, że warto.
12: Uczucie jest później, no myślę, niesamowite, pomaga się komuś.
4: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników.
3: Dziewiętnaście stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Wołominie, w Pruszkowie, w Kierszku, w Otwocku i w Wiązownej. Odczuwalna temperatura to 23 stopnie. Słońce za chmurami, ale widzę, że już coraz bardziej, coraz śmielej się do nas uśmiecha i tak też będzie coraz śmielej wychodzić, bo maksymalna temperatura to 26 stopni, chociaż te chmury cały czas nam będą towarzyszyć. Nie przewidujemy natomiast już opadów dzisiaj. Witam się z Państwem bardzo serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Ania Bobko, latę na wynos. W tej godzinie Alicia Keys i Falling nas przywita, ale będzie też trochę po polsku, bo będzie Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Będzie też dobre słowo Ojca Świętego przed godziną 12. Słowo na wieki, słowo na dziś, także warto zostać razem z nami. Gorąco zapraszam.

0: Nick Kershaw, White Boy, 12 minut po godzinie 11.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: I to już dzisiaj będzie to wielkie losowanie, podczas którego wyłonimy zwycięzcę dwuosobowego pobytu, dwóch noclegów weekendowego w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu, w Anusinie koło Siemiatyczy nad Bugiem. Przepiękne miejsce, przepiękne tereny, blisko Miłoszyc, blisko Drohiczyna, z przepysznym jedzeniem. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę wziąć udział w naszej zabawie, to gorąco zachęcam. Jeszcze można wysłać do nas SMS 7248, koszt to 2,46 zł z VAT. W treści wpisujemy rw. Imię i nazwisko, hasło Podlasie, no i potem te SMS-y będą losowane. Im więcej SMS-ów, tym więcej szans na to, żeby właśnie ten weekendowy pobyt dla dwóch osób w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu wygrać. Kiedy to losowanie? Na pewno dzisiaj, czy w tej godzinie, czy w kolejnej, to nie powiem, bo to warto nas słuchać po prostu. Także nie mówię tak, nie mówię nie. O której? Tak samo jak Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówią tak, nie mówią nie. W tym utworze, co już teraz na 106,2 FM.

0: Mike and the Mechanics and their cup of coffee. To jest bardzo dobry pomysł podczas latte na wynos, aby kolejny kubek kawy właśnie wypić. 11:21 na zegarach. Czas na dobre słowo Ojca Świętego na 106.2 FM.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 80 i 81. Zasada sprawiedliwości społecznej. W dzisiejszych czasach sprawiedliwość społeczna musi mierzyć się także ze środowiskiem kształtowanym przez technologie cyfrowe. Rozpowszechnianie globalnych sieci, platform i systemów sztucznej inteligencji zmienia sposób pozyskiwania informacji, komunikowania się i uzyskiwania dostępu do usług. Sprawiedliwość domaga się, by nie dopuszczać do powstawania nowych form wykluczania i pozbawiania wolności osób i narodów, którym odmawia się lub ogranicza dostęp do podstawowych technologii, społeczności narażonych na inwazyjną inwigilację, grup społecznych krzywdzonych przez nieprzejrzyste algorytmy powielające uprzedzenia i dyskryminację. Sprawiedliwy porządek społeczny w epoce cyfrowej to taki, który gwarantuje wszystkim równy dostęp do możliwości, chroni najmniejszych i najsłabszych, przeciwstawia się nienawiści i dezinformacji, poddaje publicznej kontroli korzystanie z danych i technologii tak, aby kryterium nie był wyłącznie zysk, lecz godność każdej osoby i dobro narodów. Jednym z decydujących sprawdzianów sprawiedliwości społecznej pozostaje dziś sytuacja migrantów, uchodźców i wszystkich tych, którzy zmuszani są do przemieszczania się z powodu biedy, przemocy, zmian klimatycznych i katastrof środowiskowych. Sposób, w jaki społeczeństwo ich traktuje, pokazuje, czy jego rozumienie sprawiedliwości opiera się na strachu, czy też braterstwie. Papież Franciszek zachęcał, by dostrzegać w migrantach nie tylko problem do rozwiązania, lecz żywy obraz ludu Bożego w drodze, osób obdarzonych godnością, zasobami i marzeniami, które mają prawo do bycia traktowanymi z szacunkiem i proszą o możliwość stania się czynną częścią społeczeństw, które je przyjmują. Sprawiedliwość społeczna w tej dziedzinie zakłada co najmniej dwa wzajemnie dopełniające się zobowiązania. Z jednej strony strzec prawa do nadziei tych, którzy są zmuszeni do wyjazdu, zapewniając im drogi bezpieczne i legalne, godne warunki przyjęcia oraz rzeczywiste ścieżki integracji. Z drugiej zaś wspierać także prawo do pozostania na własnej ziemi, w pokoju i bezpieczeństwie, stawiając czoła głębokim przyczynom, które zmuszają do migracji, także tym związanym z niesprawiedliwościami gospodarczymi i kryzysem klimatycznym. Gdy prawa te są szanowane, migracje mogą stać się okazją do spotkania i wzajemnego ubogacania narodów.

0: Coldplay Higher Power na 23 minuty przed godziną 12.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ze mną w studiu Wojciech Dudkowski. Cześć Wojtek.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Ty jak zawsze masz bardzo ciekawe informacje dla nas.
2: Tak, pierwsza informacja to z gatunku... Właśnie, najpierw dobra czy najpierw zła?
0: Trudne. To może najpierw zła, żebyśmy dobrze skończyli.
2: To najpierw zła. Wisłostrada będzie od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranka, w zasadzie przedpołudnia, zamknięta.
0: To jest zła, ale

0: jest zła, dlatego, bo dlatego, są dobre wiadomości.
1: Bo będzie próba do defilady i ci, którzy nie mogą spać w nocy albo specjalnie się obudzą i przyjdą, będą mogli tak mniej więcej do 6-7 rano oglądać żołnierzy, wozy. No i być może ci, którzy mieszkają niedaleko Wisłostrady, kilkadziesiąt, kilkaset razy usłyszą:
2: pododdziały baczne na ramię goni, prezentuj goni, na prawo baczne.
1: Tak, w ramach próby. Cały ceremoniał będzie przećwiczony od początku do końca, od przejazdu prezydenta wzdłuż pododdziałów, oczywiście prezydenta nie będzie, aż do samego przemarszu i przejazdu wszystkich pododdziałów i pojazdów.
0: Także to jest ważna informacja dla wszystkich mieszkańców. Gorąco zachęcamy też, jeśli Państwo mają ochotę i nie śpią o tych porach takich mocno porankowych i nocnych, można obejrzeć. I zapraszamy 15 na defiladę już oficjalną.
1: O 12.
0: O 12. Dziękujemy, Wojtek.
1: Dziękuję.

0: Deusmeus Tomasz Budzyński, ogłaszamy Królestwo Boże w nas. 3,5 minuty zostało do godziny 12. Już teraz słowo na wieki, słowo na dziś. Fragment Pisma Świętego czyta Waziętek, rozważenie opracowała Katarzyna Eismont, a czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Nachuma. Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, Twe uroczystości, wypełnij Twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po Tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. Bo przywrócił Pan świetność Jakuba jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle. Biada miastu krwawemu, całe, kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i głos turkotu kół i konie galopujące i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący i połyski mieczy i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych i moc trupów i bez końca ciał martwych, także o zwłoki ich się potykają. I rzucę na Ciebie obrzydliwości i zelżę Ciebie i wystawię Cię na widowisko. I każdy, kto Cię ujrzy, oddali się od Ciebie i zawoła: spustoszona Niniwa, któż ulituje się nad nią? Skąd mam szukać pocieszycieli dla Ciebie?
2: Dzisiejsze pierwsze czytanie wprowadza w nasze serca ogromny niepokój i poczucie chaosu. Prorok Nachum z jednej strony ogłasza radosną nowinę o pokoju i powrocie Judy do dawnej świetności, by chwilę później pokazać przerażający, brutalny obraz pobitewnego zniszczenia, pełen galopujących koni, rannych i stosów trupów. Stajemy przed tym tekstem zagubieni, a w głowie rodzą się trudne pytania, na które po ludzku nie znamy jasnej odpowiedzi i nie rozumiemy głębokiego źródła tych bolesnych wydarzeń. To doświadczenie duchowego rozdarcia jest bardzo bliskie naszej codzienności. Często w życiu doświadczamy sytuacji, w których Boże obietnice pokoju przeplatają się z bolesnymi zgliszczami naszych osobistych planów. Czytanie to nie daje łatwych odpowiedzi, ale staje się przestrzenią, w której uczymy się stawać przed Panem w całej swojej bezradności. Uczy nas wierności w chwilach, gdy burza szaleje, a dotychczasowy porządek obraca się w ruinę. Bóg zaprasza nas do zaufania Mu w samym środku naszego życiowego chaosu. Bóg nie opuszcza człowieka, nawet w chwilach największego zamętu. To słowo przypomina nam, że pośród niepokoju i pytań możemy szukać oparcia w Jego obecności i wierności.

0: Jest godzina 12, pomódlmy się wspólnie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska,
3: niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
2: Amen.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiejszej Ewangelii. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Maciej Rafalski.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim.
1: W świecie, którym nieustannie zachęca się do wygody, samorealizacji i szukania własnych korzyści, słowa Jezusa brzmią bardzo wymagająco. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jezus nie mówi, że życie ucznia będzie łatwe. Nie obiecuje drogi bez cierpienia, rozczarowań czy wyrzeczeń. Ale pokazuje coś bardzo ważnego. Człowiek nie odnajduje szczęścia wtedy, gdy żyje wyłącznie dla siebie. Dlatego pyta, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Można zdobyć pieniądze, sukces, uznanie i wiele rzeczy, o których marzymy, a jednocześnie zagubić to, co najważniejsze. Krzyż, o którym mówi Jezus, to nie tylko wielkie cierpienia, to często codzienna wierność, uczciwość, gdy łatwiej byłoby oszukać, przebaczenie, gdy serce podpowiada zemstę, wypełnienie obowiązków, gdy brakuje sił, miłość okazywana wtedy, gdy nie otrzymujemy nic w zamian. Paradoks Ewangelii polega na tym, że człowiek najpełniej odnajduje siebie wtedy, gdy potrafi dawać siebie innym. Kiedy żyje nie tylko dla własnych planów, ale także dla Boga i drugiego człowieka. Dlatego warto dziś zadać sobie pytanie, za czym naprawdę biegnę? Co jest największym skarbem mojego życia? Bo są rzeczy, które przemijają bardzo szybko. Jest jednak jedna wartość, której nie da się zastąpić niczym innym. Nasza relacja z Bogiem. I właśnie o nią Jezus upomina się dziś z wielką miłością, bo zależy mu nie tylko na naszym doczesnym powodzeniu, ale przede wszystkim na naszym wiecznym szczęściu.

23 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, 24 w Wołominie, 24 w Nieporęcie, w Legionowie też 24, w Łomiankach też 24, w Józefowie 23, w Otwocku 23, w Dawidach 23. Odczuwalna temperatura jest taka sama. Ta temperatura będzie rosnąć. Około godziny 17.30 w Warszawie przewidziane jest 26 stopni. Słońce cały czas za chmurami, ale walczy, żeby troszkę do nas się bardziej uśmiechnąć. Witam się z Państwem już po południu, bo to już 11 minut po godzinie 12, Ania Bobko latę na wynos. Witam się i oczywiście gorąco zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie wiadomości z życia Kościoła, także przegląd tygodników katolickich, więc warto zostać. A muzycznie Words Ever David nas przywita, ale będzie też Pektus, będzie też Makarena, więc bardzo tanecznie. Myślę, że można tak troszkę przy piątku potańczyć sobie już. Ja zachęcam, bo to zawsze humor lepszy.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
2: Po dwóch bardzo, bardzo upalnych dniach dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień takiego trochę odpoczynku od tego upału, kiedy temperatury wynoszą 21, 23, 24 stopnie. Tak jak mówiłam, około 26 możemy się spodziewać, ale zobaczymy, jak to będzie w tej drugiej połowie dnia. Natomiast mamy dopiero tak naprawdę początek sierpnia, więc jeszcze być może podróże wakacyjne przed Państwem. W związku z tym warto pomyśleć, jak przygotować siebie i samochód do wakacyjnej podróży, aby ten upał za kierownicą był dla nas bezpieczny i jak najlepszy, no i żeby ta podróż też była jak najbezpieczniejsza, bo rozgrzany asfalt, wielokilometrowe korki, ostre słońce i kilka godzin spędzonych za kierownicą, wakacyjna podróż w czasie upałów może być dla kierowcy znacznie bardziej wymagająca niż się wydaje. Nasze reakcje ulegają spowolnieniu. Przypomniał na antenie Radia Warszawa Wojciech Szmetyło, ekspert ruchu drogowego, podpowiadał też, co sprawdzić przed wyjazdem i jak przygotować się do długiej trasy. Cała rozmowa jest na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, jest i artykuł i też jest rozmowa nagrana, więc można posłuchać, można przeczytać, jak Państwo wolą, do wyboru, do koloru. Natomiast myślę, że jest to obowiązkowa lektura, jeśli planujemy wakacyjny wypoczynek właśnie samochodem. Planujemy na ten wakacyjny wypoczynek się samochodem wybrać, to zdecydowanie warto się z tym materiałem zapoznać. radiowarszawa.com.pl. Tam wszystkie informacje.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Leon XIV wczoraj w Asyżu spotkał się z uczestnikami franciszkańskiego spotkania młodych GO. Papież przypomniał, że franciszkanie od wieków inspirowali dialog i pokój między wyznawcami różnych religii, a podczas mszy świętej na zakończenie spotkania powiedział młodym ludziom, żeby nie bali się iść na peryferię i odpowiadać na współczesne wyzwania życiem według Ewangelii.
2: Papież wskazał, że chrześcijanin jest wezwany do odczytywania znaków czasu, podejmowania decyzji i pisania nowych kart dziejów razem z Chrystusem.
3: Go! Andate!
2: Go! Idźcie! A jeszcze lepiej idźmy! Let's go! Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu, nazbyt wielu synów i córek Boga.
3: Di troppi figli di Dio.
2: Leon XIV wezwał młodych, by połączyli studia, kompetencje, pracę, przyjaźnie, miłość i modlitwę w służbie pokojowi. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Do Asyżu przybył także łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa. Purpurat w rozmowie z mediami watykańskimi opowiadał o sytuacji w Ziemi Świętej. Przyznał, że to, co go obecnie najbardziej niepokoi, to utrzymywanie się tej sytuacji, w której nie ma ani wojny, ani pokoju. Sytuacja jest niejednoznaczna, brak konkretnych rozwiązań decydentów i nieufność społeczeństwa jest największym zagrożeniem, jakie obecnie dostrzega. Kardynał nawiązał też do wizyty Leona XIV w Asyżu na zakończenie spotkania młodych. Musimy z ufnością patrzeć w przyszłość. To oni będą kształtować przyszłe pokolenia. Musimy więc w nich inwestować, ucząc się na naszych błędach, ponieważ to oni mogą budować i proponować coś innego niż to, co my im przekazaliśmy, wskazał kardynał Pizzaballa, mówiąc o młodzieży.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna w kolejnym dniu trasy. Dziś pątnicy zatrzymali się w sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Mszę świętą odprawił tam biskup łowicki Wojciech Osial. W homilii podkreślił, że pielgrzymka to symbol drogi przez życie z krzyżem.
5: Co jest moim krzyżem? To jest pytanie na dzień dzisiejszy. Co jest moim krzyżem? Pewnie choroba to największy krzyż. Ale może trudny mąż, trudna żona, dzieci sprawiające kłopoty, może relacje rodzinne są bardzo trudne, może są trudni sąsiedzi, może są trudni ludzie w pracy.
1: Biskup poradził także pielgrzymom, by ofiarowali swój trud w wybranej przez siebie intencji.

0: sam ponad 20 razy smakował pątniczego chleba. Zapewnia, że Jasna Góra jest przygotowana na spotkanie z pielgrzymami i z radością przyjmie każdego. W najbliższym czasie na uroczystość odpustową w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do sanktuarium dotrzeć mają dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Piesze pielgrzymowanie to najstarsza forma pielgrzymowania, która wciąż pozostaje fenomenem, mówi ojciec Prus.
1: Jest coś niezwykłego w tym pielgrzymowaniu pieszo, kiedy człowiek od samego początku decyduje się na niewygody, na pewne ograniczenia. I te niewygody i ograniczenia przede wszystkim wymagają z własnej fizycznej kondycji. I okazuje się, że dla wielu osób nie jest to wcale przeszkoda. Są w stanie przekraczać siebie, te swoje ograniczenia. Oczywiście musi być roztropność.
0: Najwięcej pątników Jasna Góra spodziewa się 13 i 14 sierpnia, a dzień później 15 w uroczystość Matki Bożej i rocznicę Cudu nad Wisłą odbędą się tam główne uroczystości odpustowe.

0: Avignon na antenie Radia Warszawa na 22 minuty przed godziną 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: I jak co piątek nadszedł czas na nasz przegląd tygodników katolickich. Dziś zaczniemy od gościa niedzielnego. W tym tygodniu w gościu niedzielnym na okładce znajdziemy hasło Głęboki Kościół. To jest też tytuł felietonu Jana Maciejewskiego. No właśnie, ale co to jest ten Głęboki Kościół? Tego dowiedzą się Państwo czytając ten felieton. Taki mamy też piękny cytat na okładce. Od nich zależy przyszłość Kościoła, od tych, których nie widać, eminencji szarych jak chwila przed świtem. Zachęcam do tego, aby ten felieton właśnie przeczytać. Temat gościa to jest grzech pierworodny, jeden z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów. Szpital czy salon dyskusji? Takie pytanie. Mówimy o dialogu Kościoła ze światem tak, jakby świat był neutralnym partnerem. Wiara uczy inaczej. Ludzkość jest zraniona i potrzebuje zbawienia. Jeśli o tym zapomnimy, pomylimy rolę, przestaniemy widzieć, kto ma kogo prowadzić. Skutki grzechu nigdy nie ograniczają się do osoby, która je popełniła. Zło zaraża innych, szkodzi innym. To nie Bóg naznaczył ludzi grzechem pierworodnym, ale to konsekwencja grzechu człowieka jako istoty społecznej. Również bardzo ważny temat. Warto się właśnie z tym tematem w gościu niedzielnym zapoznać. Kolejny bardzo ważny artykuł to dlaczego ludzie przestali wierzyć w diabła. Zaginiona książka Sługi Bożego arcybiskupa Fultona Sheena właśnie się ukazała. Arcybiskup zapowiedział jej napisanie już w 1974 roku, ale nie zdołał ukończyć jej przed śmiercią. To lektura obowiązkowa. To jest tekst Piotra Legutko i jeszcze mamy taki cytat arcybiskupa Fultona Sheena. Bóg jest z nami, nie możemy przegrać, a tak naprawdę już zwyciężyliśmy, tylko wieść o tym jeszcze się po świecie nie rozeszła. Pierwsza broń przeciw demonom to imię Jezus, ponieważ na to imię zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Druga broń to krew Jezusa, przez którą wszyscy dostępujemy zbawienia. Dalej mamy bardzo martwiący artykuł na temat znikających klasztorów we Francji, bo w 2026 roku Francja pożegnała się z kilkoma symbolicznymi domami zakonnymi. Proces ten trwał od kilku lat. W latach 2007-2026 we Francji zniknęło aż 91 klasztorów, czyli niemal 30% wszystkich, które funkcjonowały dwie dekady wcześniej. Też zachęcam, aby o tym właśnie przeczytać. Również bardzo ciekawy artykuł na temat genealogii genetycznej. Dwa lata pracy genealogów, drzewo obejmujące blisko 10 tysięcy osób, prowadzące do jednego nazwiska. Po 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej z Gdyni śledczy ustalili sprawcę dzięki genealogii genetycznej. Myślę, że też bardzo warto się z tym zapoznać. No i znajdziemy też kilka słów o bardzo pięknej kaplicy położonej we Francji. Kaplica położonej w Prowansji, niewielkim miasteczku, więc nie zachwyca bogactwem, zachwyca harmonią, a wszystkie elementy podporządkowane są światłu. Są piękne zdjęcia z tej kaplicy, myślę, że też warto zobaczyć, być może nawet się tam udać. Może kogoś z Państwa właśnie ten artykuł w gościu niedzielnym do tego zainspiruje. To wszystko w gościu niedzielnym, dokładnie. A teraz zajrzyjmy, co w tygodniku Niedziela. Tygodnik Niedziela. Miłość z Bożym atestem. I to jest główny temat właśnie w tygodniku Niedziela. I to jest odnośnie miłości, która pojawiała się na pielgrzymkach, podczas pielgrzymek, w trakcie pielgrzymek, która budziła się podczas pielgrzymowania, więc temat bardzo na czasie, można powiedzieć. Historie kilku par, które poznawały się podczas pielgrzymki, które brały śluby podczas pielgrzymek, które do tej pory pielgrzymują już, mają rodziny. Bardzo zachęcam. Jest to naprawdę piękny tekst. Są też piękne zdjęcia, chociażby ze ślubu i wesela Zosi i Filipa, który odbył się podczas ubiegłorocznej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Jest historia Eweliny i Krzysztofa, którzy poznali się 17 lat temu na pierwszej pielgrzymce kaszubskiej, czyli najdłuższej, jaka wędruje do Częstochowy. Pielgrzymka to dobry czas na to, by się poznać, gdy przychodzą zmęczenie, frustracja i niemoc. Nie da się tego ukryć. To przestaje być kolorowo. To jest temat numeru Niedziela, a co więcej w tygodniku Niedziela, o tym powiemy już za chwilę.

Wracamy do przeglądu tygodników katolickich. W tygodniku Niedziela dalej mamy artykuł o nowym kustoszu na Jasnej Górze. Najważniejsze w życiu jest to pełnić wolę Bożą i nie ulec złudzeniu, że jestem samodzielny, podkreśla ojciec dr Krzysztof Wendlik, nowy kustosz Jasnej Góry. W treściach wiary dekalog krok po kroku Bóg wzywa po imieniu. Nasza relacja z Bogiem to spotkanie osób. Dlatego w tym dialogu możemy wzywać Go po imieniu. A czy Bóg także wypowiada nasze imię? Bardzo ważny artykuł, zdecydowanie warto się z nim zapoznać, to też w tygodniku Niedziela się znajduje. Najwyższa na świecie, jedni są zachwyceni, inni uważają, że to pieniądze wyrzucone w błoto. Figura Matki Bożej Miłosierdzia w Konotopiu budzi duże zainteresowanie o tworzeniu, wierze i przesłaniu, które daje nam Maryja z Adamem Metejkowskim, czyli twórcą, artystą, rzeźbiarzem mieszkającym w Połowężu na terenie diecezji toruńskiej. Twórcą tego projektu rozmawia Ewa Melerska. Również myślę, że bardzo się z tym artykułem warto zapoznać. No i też taki temat, sprawy rodzinne, wakacyjna przemoc rówieśnicza, jak przygotować dziecko na agresję ze strony jego rówieśników i jak mu pomóc, gdy zostało skrzywdzone. Ważny temat podczas wakacji dla wszystkich rodziców, jest o przygotowaniach, o obawach, objawach, o roli rodziców, o pomocy. Też warto o tym właśnie w tygodniku Niedziela przeczytać. To wszystko właśnie w tygodniku Niedziela i przed nami jeszcze tygodnik Idziemy. W tygodniku Idziemy, główny temat to woda, woda, która daje życie. Mówimy dużo o suszy, mówimy dużo o ekologii, o tym jak o ekologii i o tym, co jest mówione w encyklice Laudato Si i o tym, jak korzystać z zasobów naturalnych. Świat w rękach człowieka, z bratem Kordianem Szwarcem, franciszkaninem, byłym animatorem krajowym wspólnoty działania Laudato Si Caritas Polska, rozmawia Irena Świerdzewska. To bardzo ciekawy artykuł, to też temat tygodnia. Potrzebę nawrócenia ekologicznego redukujemy czasami do poczucia winy, a chodzi o naprawienie relacji. Tak samo, co to jest susza? Piotr Wałdykowski. Przyrodzie nie grozi nadmiar wody, gdyż woda regeneruje środowisko. Człowiek broni się przed stratami z powodu powodzi. Susza zaś stanowi zagrożenie dla środowiska i ludzi, bo wynika z długotrwałego niedoboru opadów, który wyniszcza i prowadzi do braku wód powierzchniowych i podziemnych. Również ciekawy temat, święty Jakub powia i cenzura, Dariusz Kowalczyk, jezuita, to jest felieton, co jest zbrodnią włoskiego artysty, nie sama piosenka, lecz postawa człowieka, który odważył się mieć poglądy inne od panującej narracji. Odnośnie tego, co zostało wprowadzone, czyli bez telefonu, wypowiada się Anna Metzen, również to też jest bardzo ciekawy felieton, to też wszystko w tygodniku Idziemy. I również bardzo ciekawy artykuł na temat, tutaj już szukam szybciutko, każde dziecko ma swoją piosenkę. Są miejsca, które powstają dlatego, że świat nie jest idealny, interwencyjny. Ośrodek preadopcyjny w Otwocku otwarto 25 lat temu przy szpitalu powiatowym z myślą o noworodkach, które zostały same. Miał zostać zamknięty, gdy pojawiły się wystarczająco dużo rodzin chętnych do adopcji i wciąż działa. Bardzo ciekawy artykuł, bardzo wzruszający, bardzo łapiący serce. Gorąco Państwu polecam. Każde dziecko ma swoją piosenkę. To wszystko w tygodniku Idziemy. I tak wyglądają nasze tygodniki katolickie. Myślę, że jest co czytać. Gorąco zachęcam do tego, aby się właśnie z nimi w najbliższym tygodniu zapoznać.

0: Fandom Ballet True kończy godzinę 12 w Radiu Warszawa, o godzinie 13 najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 13.
7: Plantatorzy szacują straty, ministerstwo zapowiada odszkodowania. Udana akcja służb w Bułgarii, rozbito prawdopodobnie jedyne w kraju laboratorium fentanylu. W wiadomościach także ważne informacje dla tych, którzy biorą się za wakacyjne remonty. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Plantatorzy owoców jagodowych będą mogli liczyć na odszkodowania. Resort rolnictwa analizuje straty w uprawach spowodowane upałami i przymrozkami. W niektórych miejscach producenci porzeczek i agrestu stracili do 100% owoców. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski mówi, że trwa szacowanie strat.
8: Otrzymujemy oczywiście protokoły, te, które dotyczą zarówno wiosennych przymrozków jeszcze, jak i też szkody, które wyrządziły ekstremalne temperatury.
7: Rolnicy będą mogli liczyć na odszkodowania.
8: Na ile będą oszacowane straty, będziemy starali się to wypłacić. Bo to kwota, to oczywiście ja dysponuję kwotą rezerwy budżetowej.
7: Szef resortu rolnictwa zapewnił, że na odszkodowania będą też mogli liczyć rolnicy, których uprawy ucierpiały wskutek suszy i gradobicia.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Bułgarskie służby rozbiły prawdopodobnie jedyne laboratorium fentanylu w kraju. Według ekspertów fentanyl niemal całkowicie wyparł heroinę z bułgarskiego nielegalnego rynku opioidów. Taką ocenę przedstawił Lubomir Nikołow z bułgarskiego MSW, który poinformował, że według policji to właśnie ten syntetyczny narkotyk stał się obecnie najczęściej sprzedawanym i zażywanym, głównie ze względu na niską cenę i bardzo silne działanie. Eksperci ostrzegają, że jest on od 50 do 100 razy silniejszy od morfiny, a nawet niewielka dawka może doprowadzić do zatrzymania oddechu i śmierci. Dotychczasowe ustalenia wskazują, iż zlikwidowana w Sofii wytwórnia była jedynym miejscem produkcji tego narkotyku w Bułgarii. Rozbite laboratorium produkowało od 6 do 10 kg fentanylu dziennie, ilość wystarczającą do zaopatrzenia całego bułgarskiego rynku. W czasie akcji zatrzymano osoby odpowiedzialne za produkcję i zabezpieczono gotowy narkotyk oraz prekursory chemiczne do jego produkcji. Lato i wakacje to dla wielu osób oprócz wyjazdów także czas remontów. Jak pozbyć się odpadów budowlanych, które pozostały po pracach? O tym Wojciech Dudkowski.
10: Tak brzmi letnia rzeczywistość wielu Polaków. Zamiast wyjazdu remont, a zamiast zdjęć i pamiątek odpady budowlane. Co z nimi zrobić? Nie można ich przecież wyrzucać do zwykłego kontenera. Większość należy odwieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przypomina Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
11: Bezpłatnie przyjmują poremontowe odpady takie jak gruz, ceramika czy glazura, także resztki farb, klejów, lakierów i opakowań po nich.
10: Po remontach zostaje także sprzęt elektroniczny. Jego także należy pozbyć się w konkretny sposób.
11: Można oddawać do punktów selektywnej zbiórki, ale także wrzucać do specjalnych kontenerów, oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu. Dostawca ma obowiązek zabrać nam taki sam stary sprzęt z domu.
10: Za wyrzucanie takich odpadów w miejscach nieprzeznaczonych można dostać mandat do 1500 zł.
9: To się dzieje w kościele.
7: Na koniec o opublikowanym dzisiaj programie wizyty Leona XIV we Francji. Paryż i podparyska miejscowość Saint-Denis, Lourdes oraz Metz, czyli rodzinne strony czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, orędownika chrześcijańskiej Zjednoczonej Europy, to miasta, które podczas 4-dniowej wizyty apostolskiej we wrześniu odwiedzi papież, o czym poinformowało dzisiaj biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
0: I robi się nam faktycznie coraz cieplej. W tym momencie termometry w Warszawie pokazują już 25 stopni Celsjusza. Tak samo jest w Konstancinie Jeziornej, w Piasecznie, w Lesznowoli, w Kierszku, w Ołtarzewie, w Piastowie, w Wołominie 26 stopni, w Markach 26, w Ząbkach również 26 stopni Celsjusza. To jest maksymalna temperatura, jakiej dzisiaj możemy się spodziewać i słońce coraz bardziej przebija się przez chmury i oby tak już zostało. Pięć minut po godzinie 13, Ania Bobko, latę na wynos. Witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie dobre słowo pasterzy, w tej godzinie też wiadomości lokalne w skrócie i sierpień miesiącem trzeźwości. Warto zostać razem z nami, Boyzone i Picture of You nas przywita, ale będzie też Dawid Kwiatkowski i Celine Dion, więc tym bardziej.

0: Dawid Kwiatkowski za rękę na antenie Radia Warszawa. 11 minut po godzinie 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A już dziś w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie msza święta za wstawiennictwem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Zapraszamy na mszę świętą zbiorową za wstawiennictwa patrona dzieł wychowawczych, pioniera apostolatu świeckich w kościele. To dziś o godzinie 18 w dniu wspomnienia liturgicznego błogosławionego przez jego wstawiennictwo będziemy powierzać Bożej Opatrzności intencje indywidualne, a także aktualne potrzeby i troski ojczyzny. Błogosławiony Edmund Bojanowski, założyciel Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, urodził się w Grabongu. Jako czterolatek uzdrowiony za przyczyną Maryi, życie poświęcił odrodzeniu moralnemu społeczeństwa, między innymi przez ochronki dla dzieci i zakłady dla ubogich chorych. Praktykował surową ascezę, heroiczną miłość i kult Eucharystii. Błogosławionego warto prosić o pomoc w drodze świętości w życiu świeckim. To msza dzisiaj o godzinie 18 w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Gorąco zapraszamy, godzina 18. Warto za wstawiennictwem właśnie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego się dzisiaj pomodlić. A już teraz na naszej antenie When the Rain Begins to Fall, Jeremy Jackson i Pia Zadora.

0: Céline Dion, Dansons na antenie Radia Warszawa. 20 minut po godzinie 13. Posłuchajmy teraz dobrego słowa naszych pasterzy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Ten dzień jest wielką katechezą. Została ona wygłoszona w sposób bardzo praktyczny na Górze Przemienienia. Zapisana dla przyszłych pokoleń u świętego Mateusza. I dzisiaj także my, kolejne pokolenie, które jest na szlaku pielgrzymim, myślę tutaj o tym pielgrzymowaniu naszego życia, potrzebujemy na nowo jakby odczytać to wszystko, co w tej wielkiej katechezie tam wygłoszonej jest ogromnie ważne. Dzisiaj spróbujmy do tego dodać jeszcze ten temat będący może nie uzupełnieniem, ale temat związany z programem waszej pielgrzymki, mianowicie o pragnieniu pokoju. To wydarzenie na Górze Przemienienia to znak, że Pan Jezus jest dobrym pedagogiem. Potrzeba było, aby przygotować apostołów na chwile trudne, a takie się w naszym życiu zdarzają, poprzez coś niezwykle podnoszącego na duchu, mającego w sobie ogromną moc, takiego, powiedziałbym, mocnego budowania wnętrza człowieczego, żeby, kiedy przyjdą trudne chwile, nie rozpamiętywać i nie załamywać się pod ciężarem tej czy innej chwili trudnej, ale sięgać pamięcią, doświadczeniem do tych momentów pięknych, wzniosłych, bogatych.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: że cię mam przy sobie.
1: Jest godzina 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
2: Żołnierze będą ćwiczyć przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W związku z tym Wisłostrada będzie zamknięta od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranka na odcinku od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina. Policjanci z Mazowsza zatrzymali 6 członków grupy przestępczej podejrzanych o przemyt kokainy w akumulatorach wózków widłowych. 5 mężczyzn i kobieta brali udział w wywozie znacznej ilości środków odurzających do państw Unii Europejskiej. W ramach wymiany zabytkowego taboru do Warszawy w te wakacje trafi tramwaj z Wrocławia. Niebieski pojazd pojawi się na ulicach stolicy w następnym tygodniu w ramach linii 36. Można będzie w nim zobaczyć posążek krasnala. Wylosowali pary pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Legia Warszawa zmierzy się z Motorem Lublin, a Polonia Warszawa zagra z trzecioligowym Górnikiem Polkowice. Mecze odbędą się w pierwszym tygodniu września. W Wiśle wody coraz mniej. Rzeka na stacji Warszawa Bulwary ma poziom 102 cm. To nowy, niechlubny rekord Wisły. Pobito wynik zanotowany wczoraj. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Warszawa za pół godziny.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 14 minut zostało do godziny 14, a już teraz ksiądz Marcin Marsolek.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Trzeźwość to sztuka życia, to nauka życia. Jak patrzysz na siebie, na drugiego człowieka, co widzisz? Jego wielkość, niedoskonałość? Czy jedno i drugie? Człowiek nie jest tylko sumą swoich błędów. Człowiek jest istotą stworzoną do więzi, do miłości, do rozwoju, do zdobywania szczytów i dochodzenia po szczytach, do wypłynięcia na głębię. Czy zachwycają nas jeszcze ludzie? Czy jest w nas podziw, zachwyt, wdzięczność, wybaczenie? Saint-Exupéry w Małym Księciu napisał: dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Pokazuje to zdanie, że człowiek może patrzeć, ale nie widzieć. Można patrzeć na kogoś i widzieć tylko jego błędy, jego słabości, jego przeszłość, problemy. A człowiek nie jest nigdy idealny. Ma swój geniusz i swoje słabości. Czasem jest nieporadny jak dziecko, choć ma tytuł naukowy i stanowisko. Kto z nas jest bezbłędny? Kto z nas nigdy czegoś nie zawalił, nie zapomniał? Człowiek pełen frustracji, niezadowolenia, widzi tylko błędy dookoła, nie widząc własnych. Pamiętasz Drzazga i Belka? Saint-Exupéry mówi: sercem widzi się głębiej. Czy widzimy całego człowieka, czy tylko jego fragment i jeszcze słabości? Jeżeli człowiekowi przykleimy jakąś etykietę, alkoholik, bankrut, głupiec, margines, ten, który zawiódł, to oczywiście nie jest prawda. Człowiek jest czymś więcej niż problemem. Tak łatwo jest ocenić, a dużo trudniej kochać, zwłaszcza słabą część człowieka. Dla osoby uzależnionej jest to również ważna lekcja. Kochać nie oznacza udawać, że problemu nie ma. Kochać oznacza widzieć całego człowieka, ale jednocześnie pomagać mu wziąć odpowiedzialność. Czy patrzę na ludzi bardziej przez ich błędy, czy przez ich ukrytą wartość, przez ich skarb, który w nich tkwi, ich talenty? Miłość nie polega na uczuciach. Miłość wymaga obecności, zaangażowania, decyzji, troski. Relacji nie buduje się jednym wielkim gestem, buduje się przez rozmowę, przebaczenie, cierpliwość, wierność. Czasami mówimy: niech inni się zmienią, wtedy będę ich kochał, ale dojrzała miłość mówi: widzę twoje trudności, wady, ale nadal cię kocham, bo widzę w tobie człowieka, nie tylko problemy. Czy jesteśmy szczęśliwi? Gdzie szukamy szczęścia? Często szukamy szczęścia w niewłaściwych miejscach. Kolejna impreza, kolejny wyjazd, zakup, kolejna żona. Chcemy więcej, szybciej, mocniej. Szukamy ciągle coś nowego, nowych wrażeń, a jednak serce pozostaje puste. Człowiek może mieć wiele rzeczy, a jednocześnie stracić siebie. Może mieć sukcesy, a nie zaznać nigdy spokoju. Trzeźwe życie jest powrotem do tego, co naprawdę ważne, do relacji, prostoty, obecności, prawdy, do sumienia, do rozumu, do Boga. Czy szukasz szczęścia tam, gdzie nie możesz go znaleźć?

0: Rimon Supergirl. Kończy godzinę 13 w Radiu Warszawa i kończy latę na wynos. Ze mną w studiu już Jacek Zienkiewicz. Cześć Jacek.
1: Utożsamiasz się z tym tytułem?
0: Nie ten mikrofon ci odciszyłam. Czy Supergirl się utożsamiam? O, nie wiem. No, chciałabym, ale myślę, że to daleka droga do tego. To trzeba nad tym dużo pracować i daj Boże, że może kiedyś faktycznie tą Supergirl będę tak naprawdę. Zobaczymy. Popołudnie z Radiem Warszawa z Jackiem Zienkiewiczem już się za chwilę zaczyna. Na pewno będzie warto zostać razem z nami, bo same ciekawe treści, prawda?
1: Prawda?
0: Prawda, wszystko się zgadza. Ja dziękuję, wszystkiego dobrego, dobrego weekendu życzę, Ania Bobko, i zapraszam na popołudnie z Jackiem Zienkiewiczem.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
5: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz 4 oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik, w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: Po reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Zakończyły się ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Powiększa się flota narodowego przewoźnika. Zapowiemy także sportowe emocje. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Na Wołyniu zakończono kolejny etap prac ekshumacyjnych. Badania prowadzono na terenach, na których znajdowały się polskie wsie, Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Polscy naukowcy wydobyli szczątki 55 Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. Wśród ekshumowanych jest 26 dzieci. Z komunikatu końcowego IPN wynika, że ekshumacje przeprowadzono w 3 lokalizacjach. Szczątki ofiar zostały podjęte oddzielnie, oczyszczone, zbadane i udokumentowane. Pobrano także materiał genetyczny. Oględziny prowadzili specjaliści z Polski i z Ukrainy. Łącznie na terenach 2 wsi, Ostrówki i Wola Ostrowiecka, ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 Polaków. Do tej pory odnaleziono szczątki ponad 700 osób. W tych miejscach będą podejmowane próby odnalezienia jeszcze 300 ofiar rzezi wołyńskiej. Pogrzeb 55 ekshumowanych w ostatnich tygodniach zaplanowano na 30 sierpnia.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Wisła wysycha, na stacji Warszawa Bulwary zanotowano tylko 102 cm. To historyczne minimum, mówi hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.
10: Dla porównania, rok temu po przeliczeniu i zmianie rzędnej wodowskazowej stan wody wynosił 104 cm. Możemy więc mówić o nowym rekordzie. Podobnie bardzo niskie przepływy notują pobliskie stacje, a więc Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka. Tu również jest duży problem z niskimi przepływami i stanami wody.
9: W najbliższych tygodniach sytuacja na rzece będzie się pogarszać. Przed południem na warszawskim lotnisku Chopina wylądował ostatni z 13 zamówionych samolotów typu Boeing 737 MAX. Teraz polskie linie lotnicze LOT mają do dyspozycji 31 takich maszyn. Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski mówi, że samoloty będą obsługiwać przede wszystkim trasy średniego zasięgu.
11: Samoloty te będą obsługiwały połączenia siatki europejskiej oraz tak zwane medium haul, czyli będzie można je zobaczyć m.in. w Taszkencie, Almaty, Astanie, czy również w połączeniach na Bliski Wschód.
9: To nie jedyne nowe samoloty, które trafią w najbliższym czasie do floty LOT. Przewoźnik pozyska dwa Boeingi 787 Dreamliner, które będą obsługiwać trasy dalekiego zasięgu. Trwają też przygotowania do wprowadzenia nowych samolotów krótkiego zasięgu Airbus EA220. Jesienią LOT uruchomi regularne połączenia do Bangkoku, a w przyszłym roku do stolicy Wietnamu Hanoi.
2: Dzieje się w sporcie.
9: Legia Warszawa jutro zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. To szansa na trzecie zwycięstwo wojskowych w tym sezonie. O szczegółach Damian Kowalski.
12: Wygrane z Pogonią Szczecin i Zagłębiem Lubin mocno rozbudziły apetyty warszawskich kibiców. Mecz w Kielcach może się okazać jednak najtrudniejszym z dotychczasowych sprawdzianów. Trener Marek Papszun na przedmeczowej konferencji docenił poziom Kielczan.
13: Spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrywała w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy. Pierwszy mecz, drugiego nie grali, był wynikowo nieudany, ale z perspektywy tak boiska wydaje się, że Korona była bliższa zwycięstwa w Białymstoku.
12: Co ciekawe, legioniści przegrali tylko jeden z 13 ostatnich meczów z Koroną w Ekstraklasie. Wojskowi mają jak do tej pory najwyższe średnie posiadanie piłki w lidze – 60%. Sędzią w jutrzejszym spotkaniu będzie Jarosław Przybył. Pierwszy gwizdek o 20:15.
1: –25 stopni w Warszawie, 25 w Macierzyszu, Łomiankach, Laskach, Sadowej, Dawidach, Mysiadle. Natomiast po drugiej stronie Wisły, Ząbki, 26, Marki, Jaworówka po 26 stopni. Spójrzmy teraz na ciśnienie. 1006 hektopaskali utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie.

Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem zgodnie z tym, co Ania Bobko zapowiedziała przez całe popołudnie. Oczywiście będzie się sporo działo, będzie dużo muzyki, dużo audycji. Będzie też bardzo ciekawa rozmowa po 16 z gościem Radia Warszawa. Zostańcie Państwo zatem z nami. A na dobry początek niech będzie DJ Bobo Chihuahua.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, słuchaczki i słuchacze, jak ja lubię piątki, wiecie, domyślacie się z jakiego powodu, ponieważ rozdaję fajne dzisiaj, fajne okoliczności rozdaję, że tak się że na okrągło wyrażę. Dzisiaj, drodzy Państwo, mówimy cały dzień o dwudniowym pobycie, może i tak, dwunoclegowym pobycie, czyli tam nawet może trochę więcej się zahaczy, dla dwóch osób w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Dzisiaj przez cały dzień prosimy Państwa o SMS-y, zresztą od początku tygodnia prosimy, SMS-y na numer 7248. Całkowity koszt SMS-a to 2,46 zł. Treść SMS-a RW. Imię, nazwisko i hasło Podlasie. Jeśli Państwo wyślecie, to jest szansa, że później, na razie nie powiem o jakiej porze, ale jeśli mnie śledzicie w piątki naszą audycję, to spodziewacie się, że w momencie, kiedy już zacznę myśleć trochę o pójściu do domu, wtedy dokonamy wielkiego losowania i ktoś, komuś z Państwa szczęście, do kogoś z Państwa szczęście się uśmiechnie, a zatem wysyłamy SMS-y. Tymczasem Carla Fernandez zadaje pytanie, co jeśli...

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, popołudnie z Radiem Warszawa, 20 minut po 14:00. To jest doskonały moment, drodzy Państwo, żeby połączyć się już dość tradycyjnie, bo od środy to robimy, z warszawsko-praską pielgrzymką na Jasną Górę. I to jest właśnie ten moment. Na łączach jest nasza łączniczka, jak żeby inaczej, pani Małgorzata Kielak. Szczęść Boże, Pani Małgosiu.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Jesteśmy na antenie. Pani Małgosiu, no jak tam Wam się idzie? Trzeci dzień już marszruty.
2: Jak to mówią, a idzie się, idzie. Dzisiaj idzie się zdecydowanie łatwiej. W nocy przywitała nas burza w Warce, także atmosfera jest już lżejsza.
1: Słyszę, że tam także jakieś radio konkurencyjne takie...
2: Tak, dokładnie. Samochodowe. Żeby tutaj też było wszystko bezpiecznie, to też zabezpieczamy tutaj ruch jako służba. Także dzisiaj naprawdę idzie się dużo lżej. Dzisiaj też dzień niedługi, po 27 km z Warki do Białobrzegów, także te etapy też są dużo, dużo lżejsze, przyjemniejsze, no i przede wszystkim chłodniejsze.
1: No a właśnie w jakim momencie trasy jesteście, w jakim punkcie?
2: Jesteśmy już w zasadzie na czwartym etapie między Michałowem a Biejkowem. Już jesteśmy po obiedzie. Dzisiaj gościliśmy we Wrociszewie, w parafii Świętej Małgorzaty. Także zostały nam jeszcze powiedzmy 2,5 etapu.
1: A tak przeliczając na kilometry, to ile jesteście już od punktu startowego? Tutaj wyszliście?
2: No to myślę, że tak około 80 kilku kilometrów.
1: Wow, pięknie. Pani Małgosiu, czy czuć obecność Pana Boga? Jakieś wydarzenia już miały takie miejsce, o których warto by powiedzieć i w ten sposób zachęcić słuchających, że realne są, jak najbardziej realne owoce pielgrzymowania?
2: Ojejku, czuć. I to mam wrażenie, że najbardziej czuć właśnie w drugim człowieku, w tym jak sobie nawzajem pomagamy, jak ile tu dzieje się też dobra, jak wielu braci i sióstr dzieli się swoimi historiami, tym z czym tutaj się pojawiło na pielgrzymce. I chyba tutaj najbardziej właśnie podczas pielgrzymowania Pan Bóg przemawia właśnie w drugim człowieku. Mhm.
1: Tak sobie myślę, teraz oczywiście nie chcę wyjść na jakiegoś filozofa domorosłego, ale ponieważ w Warszawie na co dzień żyjemy, no w luksusie, nie bójmy się słów, nie chcę rozwijać tego tematu, bo każdy ma różne zmartwienia i tak dalej, ale powiedzmy, że żyjemy w takim luksusie wynikającym z uwarunkowań cywilizacyjnych i nagle człowiek wychodzi na trasę takiej pielgrzymki, na trudy z tym związane i chyba nabiera mocy to słowo, które mówił Pan Jezus, że jego jarzmo jest słodkie i lekkie, prawda? Czy czujecie jakby namacalnie właśnie to słodkość tego jarzma, paradoksalnie tych trudności?
2: Tak, to naprawdę odczuwamy to, chociażby właśnie ze względu na to, jakie temperatury i jak trudne były te dwa pierwsze dni, a im trudniejsze warunki, tym więcej dobra, tym więcej takiej troski też i miłości wobec brata, siostry, którzy idą obok nas i to było takie naprawdę też budujące i pokazujące, jak to wszystko jest ważne i istotne.
1: No, no właśnie, ale Pan Bóg jest też łaskawy, bo dwa dni pierwsze były w upale, a teraz dzisiejszy dzień taki, który daje wytchnienie, widać, że jest w tym palec Boży, jest w tym jakiś zamysł, żeby jednak nie wystawiać was na najwyższą próbę każdego dnia.
2: Dokładnie tak, więc liczymy, że te najcieplejsze dni, najtrudniejsze warunki już są za nami, bo przed nami jeszcze kawał drogi, ale naprawdę mamy nadzieję, że to już będzie po prostu lżej.
1: Pani Małgosiu, czas antenowy nasz się powoli kończy, nawet się już skończył. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie, życzymy Wam wytrwałości, Bożego błogosławieństwa, wszelkich łas. Idźcie także w naszym imieniu, imieniu Radia Warszawa, słuchaczy. Przecież tyle się modliliśmy na antenie naszego radia właśnie o owoce Waszej pielgrzymki.
2: Bardzo dziękujemy, również zawierzamy wszystkich słuchaczy, wszystkich też, którzy się z nami łączą. I do usłyszenia w takim razie.
1: Do usłyszenia na naszej antenie. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy.
2: Z Bogiem.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Za dwie minuty wybije 14:30. Przed chwilą łączenie z pielgrzymką. Patrzę za okno. No pogoda jest taka sprzyjająca pielgrzymowaniu, byleby nie chciała być jeszcze bardziej sprzyjająca, bo wtedy mogłaby już by stać się uciążliwa. Oczywiście łączenia z naszą, nazwijmy ją tak, nazwą naszą pielgrzymką każdego dnia, więc zostańcie Państwo z nami i tego, i każdego kolejnego dnia.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co to znaczy pierwsze miejsce należne Panu Bogu?
3: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2: No to są słowa.
3: To prawda. To jest taka postawa mojego serca, w której ja mówię: Panie Boże, chcę, żebyś to Ty mnie poprowadził. Chcę, żeby w moim życiu dokonała się Twoja wola. To jest to pierwsze miejsce, które mu daję.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20:00 i w niedzielę po 9:00. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: A teraz wyobraź sobie, że Twoja firma jest jak ten samochód. Ups, coś nie działa. A może po prostu brakuje paliwa? Paliwa w postaci reklamy. Reklamuj się w Radiu Warszawa. Lokalnie, z misją i pełnym bankiem słuchaczy, którzy czekają właśnie na Ciebie. Wskakuj na falę Radia Warszawa i jedź na pełnych obrotach. Sprawdź naszą ofertę na www.radiowarszawa.com.pl. Radio Warszawa. Reklama, która napędza.
2: Po reklamie.
3: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
4: Wymieniają krawężniki i asfalt na Alei Sztandarów w Rembertowie. Od dziś jezdnia jest zwężona o jeden pas na krótkich fragmentach, a pod koniec miesiąca przez kilka dni ulica będzie całkowicie zamknięta. Bohaterska interwencja policjanta na Mokotowie. Młodszy aspirant Kamil Grzyb pomógł wydobyć rannego wypadku kierowcę z auta i udzielił mu pierwszej pomocy. Blisko 500 000 zł na renowację katakumb na warszawskich Powązkach. Prace na słynnej nekropolii rozpoczęły się w 2023 roku i są podzielone na etapy. W tym roku zostanie wyremontowana połowa sufitu podcienia. W tym roku obchodziliśmy 200. Rocznicę śmierci Stanisława Staszica. Jutro na warszawskim Starym Mieście zostanie zorganizowany spacer śladami społecznika. Informacje o darmowej inicjatywie można sprawdzić na stronie Archidiecezji Warszawskiej. W trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Legia Warszawa zagra jutro na wyjeździe z Koroną Kielce. Wojskowi przegrali tylko jedno z ostatnich 13 spotkań z tym rywalem w lidze. Pierwszy gwizdek o 20.15.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Drodzy słuchacze, życie zrównoważone to jest takie, w którym raz idziemy na pielgrzymkę i składamy pewnego rodzaju wyrzeczenia, a innym razem mamy okazję spędzić weekend w dwie osoby w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Ktoś z Państwa dzisiaj z osobą bliską sercu będzie mógł się tam wybrać. Wystarczy wysłać SMS on pod numerem 7248 o treści RW. Imię, nazwisko, to Państwo wpisujecie swoje i hasło Podlasie. I dzisiaj ja będę miał przyjemność w tym moim czasie antenowym jeszcze dokonać wielkiego losowania i

ogłosić, kto z Państwa uda się na taki fantastyczny pobyt z dwoma noclegami w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. A zatem, drodzy Państwo, wysyłajcie SMS-y, wysyłajcie.

Radio Warszawa 106,2 FM. Licka Lee zaśpiewała nam o tym, jak to podąża za rzekami. Jest jakieś głębokie przesłanie w tym. Uczestnicy pielgrzymki warszawsko-praskiej myślę, że też w pewnym sensie podążają za rzekami, idąc w pielgrzymce na Jasną Górę. No więc Licka Lee nam zaśpiewała pięknie. Natomiast zaśpiewa nam teraz Maciek Molenda w projekcie z Robertem Chojnackim. I Love You do bólu. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Maciej może nas teraz słuchać, więc pozwolimy sobie go trochę w ciemno pozdrowić, ale przede wszystkim posłuchać.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Przygotowując się do łączenia z łagiewnicką koronką Dobrzego Miłosierdzia, wsłuchajmy się teraz w słowa świętej siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy weszłam do swej samotni, usłyszałam te słowa. Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinę śmierci jako swej chwały. Kiedy przekonającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności miłosierdzia mojego dla bolesnej męki Syna mojego. O, gdyby wszyscy poznali, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie, jak bardzo my wszyscy potrzebujemy tego miłosierdzia, a szczególnie w tej stanowczej godzinie.

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Ukrzyżowany Jezu, mój Zbawicielu, staję w duchu pod Twoim krzyżem i kontempluję ostatnie chwile Twego ziemskiego życia. Widzę, jak wycieńczony okrutną męką umierasz wśród dwóch złoczyńców. Zbliżał się szabat, więc by przyspieszyć śmierć skazańców, połamano im golenie. Jednak Twojej śmierci nie trzeba było przyspieszać. Umarłeś. Nie łamano Ci goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Twój bok, z którego natychmiast wypłynęła krew i woda. Stoję, Jezu, pod Twoim krzyżem i kontempluję Twój otwarty bok, przebite serce, źródło wszelkich łask. Mówiłeś, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kontemplując Twój przebity bok, rozumiem, że tylko w Tobie jest źródło życia. Tylko w Tobie jest źródło zdolne zaspokoić każde moje pragnienie. Źródło, z którego zawsze mogę zaczerpnąć łaski. Uświadamiam sobie jednak, że często szukam zaspokojenia swych pragnień poza Tobą, a więc u innych ludzi, w mediach społecznościowych, w sukcesach, popularności, w uznaniu ze strony innych, karierze zawodowej, zdobytych tytułach naukowych, w dobrach materialnych. To wszystko, choć samo w sobie nie jest złe, zdaje się być studnią bez dna, w której zamiast wody żywej znajduje się błoto, które nie może zaspokoić moich pragnień, bo moje serce jest spragnione Twojej, Jezu, miłości. U stóp krzyża przepraszam Cię, Panie, za to, że szukałem zaspokojenia moich pragnień w tym, co światowe i ulotne. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę, aby wszyscy ludzie uznali, że jesteś źródłem życia i szczęścia, którego świat nie może dać.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do Twojego miłosierdzia. Dlatego słowami koronki do miłosierdzia Bożego prosimy, aby każdy człowiek poznał Ciebie jako źródło życia, prawdy i szczęścia. Prosimy za pasterzy Kościoła, aby sami czerpali z tego źródła i byli przykładem dla wiernych oraz ukazywali drogi powrotu do życia w przyjaźni z Tobą, ludziom poszukującym, zagubionym na drogach świata, uwikłanym w grzechy i nałogi. Powierzamy intencję papieską na ten miesiąc, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Prosimy, błogosław naszym rodzinom, rolnikom wypoczywającym na wakacjach. Umocnij chorych, cierpiących i konających. Przyjmij do swego królestwa zmarłych. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny oraz intencji pielgrzymów oraz modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Boży, święty pozwolenie, grzech odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu. Słodko jest Go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Wraz z psalmistą wysławiamy, Panie, Twoje miłosierdzie, z którego możemy bez końca czerpać i napełniać się Twoim życiem. Dziękujemy za Twoją hojność, że tak obficie dajesz nam siebie w sakramentach, abyśmy nie ustali w drodze. Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. Bądź uwielbiony, Panie, teraz i na wieki.

Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, które przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje tę Ewangelię ksiądz Maciej Rafalski.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim.
1: W świecie, którym nieustannie zachęca się do wygody, samorealizacji i szukania własnych korzyści, słowa Jezusa brzmią bardzo wymagająco. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jezus nie mówi, że życie ucznia będzie łatwe. Nie obiecuje drogi bez cierpienia, rozczarowań czy wyrzeczeń. Ale pokazuje coś bardzo ważnego. Człowiek nie odnajduje szczęścia wtedy, gdy żyje wyłącznie dla siebie. Dlatego pyta, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Można zdobyć pieniądze, sukces, uznanie i wiele rzeczy, o których marzymy, a jednocześnie zagubić to, co najważniejsze. Krzyż, o którym mówi Jezus, to nie tylko wielkie cierpienia. To często codzienna wierność, uczciwość, gdy łatwiej byłoby oszukać, przebaczenie, gdy serce podpowiada zemstę, wypełnienie obowiązków, gdy brakuje sił, miłość okazywana wtedy, gdy nie otrzymujemy nic w zamian. Paradoks Ewangelii polega na tym, że człowiek najpełniej odnajduje siebie wtedy, gdy potrafi dawać siebie innym. Kiedy żyje nie tylko dla własnych planów, ale także dla Boga i drugiego człowieka. Dlatego warto dziś zadać sobie pytanie, za czym naprawdę biegnę? Co jest największym skarbem mojego życia? Bo są rzeczy, które przemijają bardzo szybko. Jest jednak jedna wartość, której nie da się zastąpić niczym innym. Nasza relacja z Bogiem. I właśnie o nią Jezus upomina się dziś z wielką miłością, bo zależy mu nie tylko na naszym doczesnym powodzeniu, ale przede wszystkim na naszym wiecznym szczęściu.

0: pole wieści.
1: Tak, tak, dziewczyny lubią brąz, ale nie za bardzo, drodzy Państwo, nie przejmujmy się za bardzo tą wskazówką. 15.30 minęła, czas na to, aby ubrany w brąz Kacper Kowalczyk przedstawił nam wiadomości lokalne w skrócie.
2: Żołnierze będą ćwiczyć przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W związku z tym Wisłostrada będzie zamknięta od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranka na odcinku od mostu Skłodowskiej Chirii do ulicy Gagarina. Remonty ciepłownicze także na Posagu Siedmiu Panien w Ursusie. Od poniedziałku pas w kierunku Gierdziejewskiego będzie zamknięty. W podwarszawskim Błoniu powstanie nowe boisko. Będzie pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią i znajdować się będzie przy ulicy Norwida. To dzięki 2 milionom dofinansowania w ramach projektu Mazowsze Pomaga. Zmiany czekają też siłownie w parku Bajka. Jutro w Budach Zosinych pod Grodziskiem Mazowieckim odbędzie się Mazopiknik. W programie jest m.in. plenerowe gotowanie czy warsztaty tańca. Organizatorem wydarzenia jest samorząd Mazowsza. A o 20.30 Polonia Warszawa zagra z Ruchem Chorzów w ramach trzeciej kolejki pierwszej ligi. Czarne koszule wygrały 2 pierwsze spotkania nowego sezonu. 1-0 z Puszczą Niepołomice i 3-1 z Unią Skierniewice. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa za pół godziny.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Bardzo fajną propozycję mam dla Państwa, to znaczy mamy Radio Warszawa, a mianowicie spacer po Bielańskim, tutaj na Warszawie, warszawskich Bielanach, kompleksie Kamedulskim. Spacer z przewodnikiem Pawłem Cichockim, znanym jako Zlepieniec Warszawski. No więc, drodzy Państwo, termin spaceru to 9 sierpnia, czyli pojutrze o godzinie 12:15, plac przed kościołem po Kamedulskim, miejsce zbiórki. Kto z Państwa jako pierwszy teraz do nas zadzwoni, to otrzyma właśnie taką podwójną wejściówkę na tenże spacer. Bardzo serdecznie polecam. Jimmy Cliff, I Can't See Clearly Now.

Radio Warszawa 106 i 2 FM, zrobiło się tak sentymentalnie. Zaraz będą bratanki, gdzie ten, który powie mi, no to będzie takie quasi egzystencjalne pytanie. A drodzy Państwo, a już przysympatyczna pani Ewa zadzwoniła i wybierze się na spacer po kamedulskich, tych wszystkich rewirach w Bielanach Warszawskich, więc bardzo nam się to podoba, że Państwo tak spontanicznie i z radością reagujecie na to, co chcemy Wam zaproponować, także w ramach naszych zabaw. No to obiecane wcześniej bratanki.

0: Barry White nam pięknie zaśpiewał na antenie Radia Warszawa 106.2 FM. Tak właśnie przez przypadek zupełnie rozmawiałem w bliskim towarzystwie o głosach i ich właściwościach. No to te właściwości Barry'ego White'a rzeczywiście są kojące. Zostańcie Państwo razem z nami. Radio Warszawa 106.2 FM za niecałe dwie minuty wybije 16.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczkiewicz, Chrząszcz Żywoszyce, powiat Łęko-Łody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Człowiek żyje po to, żeby Pana Boga znał, miłował i wiernie Mu służył. Mam po co żyć, żeby Boga znać, miłować, ale jak znaleźć ten sens bez wiary, nie wiem.
6: Wielu ludzi cierpi dziś z powodu depresji, braku celu i sensu życia. Jak odnaleźć utracony sens? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
9: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
10: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Na zegarze już 16.01, czas zatem na wiadomości Radia Warszawa.
11: PiS ucina plotki, nie będzie zmiany kandydata na premiera. We Francji doszło do serii włamań do muzeów. Stołeczna drogówka w europejskiej akcji. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ucina medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata na premiera w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych. Według doniesień Rzeczpospolitej miejsce Przemysława Czarnka miałby zająć eurodeputowany Tomasz Bocheński albo szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezes PiS napisał w mediach społecznościowych, że od czasu powołania Porozumienia Centrum jego środowisko polityczne było obiektem ataków opartych na kłamstwach, manipulacjach i insynuacjach. Przykre jednak jest to, że dzisiaj te ataki wychodzą od ludzi, którzy jeszcze do niedawna udawali, że chcą być w PiS, a podjęli decyzję o rozłamie, dodał Jarosław Kaczyński. Marcin Chorała ze Stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział, że kwestia kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera już go nie dotyczy.
12: My przez rok mówiliśmy, że ten strategiczny kierunek PiSu na zderzenie z prawą ścianą jest nieskuteczny i nie idzie. Widać to po notowaniach. Widać to po notowaniach również Konfederacji, zwłaszcza Konfederacji Grzegorza Brauna, któremu PiS miał odbierać głosy i nie między innymi za te diagnozy zostaliśmy z partii usunięci, wypchnięci, no a więc jakby teraz ten kierunek powinien być w pełnej krasie realizowany już bez tych malkontentów, którzy przeszkadzają, no ale jak widzę, być może po niewczasie jakaś tam refleksja jest. Tak jak mówię, to już nie jest moje zmartwienie.
11: Nic o planach zmiany kandydata PiS na premiera nie wie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
13: Minister Zbigniew Bogucki jest szefem kancelarii prezydenta i z tego, co mi wiadomo, planuje dalej pełnić funkcję szefa kancelarii. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swojego kandydata i tym kandydatem jest dzisiaj Przemysław Czarnek. Nic nie wiem na ten temat, aby były jakiekolwiek zmiany.
11: Prawo i Sprawiedliwość wskazało Przemysława Czarnka jako swojego kandydata na premiera na początku marca.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Francja mierzy się z serią włamań do muzeów. Kwestia zabezpieczenia muzeów stała się nad Sekwaną szczególnie wrażliwym tematem po ubiegłorocznym włamaniu do Luwru, które ujawniło poważne luki w systemie ochrony nawet największych francuskich placówek.
15: 3 włamania w niespełna rok. Tyle razy celem złodziei padło Muzeum Jacques'a Chiraca w departamencie Corrèze, gdzie prezentowane są cenne dyplomatyczne prezenty przekazane prezydentowi Francji. W ostatnich miesiącach skradziono tam m.in. zegarek i biżuterię o wartości około 1 000 000 euro. Do kolejnego włamania doszło w minioną środę. Skala strat nie jest jeszcze znana. Tylko tego lata do podobnych zdarzeń doszło w kilku regionach Francji. W jednym z muzeów w Burgundii skradziono złoty naszyjnik sprzed ponad 2,5 tysiąca lat. W departamencie Tarn włamywacze zabrali z gablot cenne złote monety, a w Alzacji skradziono biżuterię wartą 4 miliony euro. Policja podejrzewa, że za serią kradzieży może stać grupa specjalizująca się w przetapianiu i przerabianiu cennych przedmiotów. Francuskie władze zapewniają, że po włamaniu do Luwru rozpoczęto ogólnokrajową kontrolę ochrony muzeów i że najcenniejsze eksponaty mogą zostać czasowo przeniesione do bezpieczniejszych miejsc. Stefan Folzer.
14: Dzieje się blisko.
11: Stołeczna drogówka kontroluje dziś prędkość samochodów. To część europejskiej akcji RoadPol, Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego.
16: Trwają ogólnopolskie działania prędkości, wynikające z kalendarza RoadPol. Kontrole prowadzone są zarówno statycznie przy pomocy laserowych mierników prędkości, jak i dynamicznie z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestrator. Kierowco, noga z gazu.
11: Informuje w swoich mediach społecznościowych warszawska drogówka. Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków na drogach. Na koniec ważne przypomnienie o bezpieczeństwie nad wodą. Wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. O tym, co jest najważniejsze podczas wypoczynku nad wodą, mówi aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji.
17: Planujmy i myślmy, co robimy. Wybierajmy kąpieliska strzeżone. Pamiętajmy, że tam obowiązuje regulamin, czyli przestrzegamy biała, czerwona flaga. Biała, kąpiemy się, czerwona flaga, zakaz. Nie wchodzimy absolutnie do wody, chociażby pobrodzić.
11: W sytuacji, kiedy potrzebne jest wsparcie, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub ogólnopolski numer WOPR 601-100-100.
0: -24 stopnie w Warszawie. Patrzymy teraz na lewo od Warszawy. Podobnie, Stare Babice, 24 Piaseczno, 25 natomiast w Markach, Ząbkach, Jaworówce. Ale ja zmierzam do tego, co jutro, szanowni państwo. Jutro bardzo dużo słońca, mimo że temperatura wcale nie około 30 stopni, a właśnie 25-24, więc powinno być bardzo przyjemnie. Na chwilę obecną ciśnienie 1006 hektopaskali.
14: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No i przekroczyliśmy magiczną 16. 6 minut po właśnie 16. Już niedługo spotkanie z gościem Radia Warszawa. Tradycyjnie o 16.15 będziemy o kosmicznych rzeczach rozmawiali, ale bardzo serdecznie też polecam państwu wszystkie inne propozycje programowe i muzykę, którą przygotowaliśmy dla państwa na dzisiejsze popołudnie. No to drodzy państwo, zostańcie razem z nami z Radiem Warszawa 106.2 FM. Savage Garden na dobry początek.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Drodzy Państwo, czas przyjrzeć się, co słychać na warszawskich drogach. Jak donosi nasz trafikowy partner, most Grota od Marywilskiej w kierunku Żoliborza, tam pewne utrudnienia. Trasa S8 od Lazurowej w kierunku Mickiewicza, na odcinku właśnie do Mickiewicza. Też tutaj możecie spodziewać się trudności przelotowych. Prymasa Tysiąclecia od Wolskiej do Ronda Zesłańców. Towarowa w obu kierunkach niestety, gorzej się jedzie. Okopowa do Ronda Radosława. Na Alejach Jerozolimskich, na odcinku od Łopuszańskiej do Ronda Zesłańców i w obu kierunkach tak właśnie to wygląda. Wybrzeże Gdyńskie od mostu Gdańskiego do Mokotowa. Jeszcze rzut okiem na wylotówki od centrum do Jabłonny 46 minut, do Piaseczna 49, do Błonia 64 minuty, czyli ponad godzinę, Stara Miłosna 40. Tak się sprawy mają po godzinie 16.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: 15 po czwartej już, drodzy Państwo, zatem pora na tradycyjną rozmowę z gościem Radia Warszawa. Nie inaczej jest dzisiaj. Moim i Państwa gościem jest pani Lena Stańczuk, przedstawicielka Kosmoparku. Jest jeszcze jedna tajemnicza osoba, która, mam wrażenie, trochę sparaliżowana odpowiedzialnością za to, co się wypowiada do mikrofonu, trochę na razie się wycofała, ale może nabierze śmiałości. Natomiast mnie aż korci, żeby zapytać drogie panie w tym układzie, czy panie są kosmonautkami może? Pani Leno?
2: Blisko, blisko. Myślę, że niedaleko jest nam do kosmonautów, ale z pewnością któregoś razu chciałybyśmy te marzenie spełnić.
1: Myślałem, że pani tak, znaczy ja się bardzo cieszę, że pani tak spontanicznie zareagowała na moje pytanie, bo ono trochę pachniało takim nieudolnym zagajeniem tematu, bo drodzy państwo, na pewno jak się dotknie tematu u was w Kosmoparku, to ta wiedza się trochę bardziej układa. No właśnie, czytam, jakbym chciał przyjść do was, to czytam, że u was poczuję się, jakbym odkrywał tajemnice wszechświata, jakbym poznawał wszechświat, począwszy od Marsa, poprzez Księżyc, Pojowisz i jeszcze dalej. I nawet jest napisane, że mogę dotknąć gwiazd.
2: Wszystko się zgadza. Wydaje mi się, że to, co najbardziej wyróżnia nasze miejsce, nasz Kosmopark spośród innych interaktywnych miejsc, jest właśnie nasza wyjątkowa interaktywność, ponieważ u nas prawie wszystkie eksponaty można nie tylko oglądać, ale także dotknąć i po prostu przeżyć na własnej skórze. Więc możemy poczuć się prawie jak w prawdziwym kosmosie. Możemy właśnie sprawdzić na przykład swoją wagę na różnych planetach, dzięki naszym wagom, które tę wagę właśnie ukazują. Możemy nawet wysłać nasz głos poza Ziemię i sprawdzić, jak brzmi on także na innych planetach. Ponadto na wejściu zaskakuje nas symulator czarnej dziury, więc jest to także całkiem ciekawe doświadczenie, którego raczej na co dzień nie możemy doświadczyć.
1: Pani Leno, bo tak sobie właśnie myślę, bo skoro jesteście pewną formą muzeum, czyli czegoś, co prezentuje eksponaty z jakiejś dziedziny, w tym układzie z kosmosu, z tej wiedzy o wszechświecie i tak dalej, i to właśnie jest bardzo fajne, bo zazwyczaj w muzeum to się po łapach dostaje, jak się chce czegoś dotknąć, a tu pani zareklamowała, że tutaj można dotykać dowoli.
2: Prawie że dowoli, zgadza się. Mamy mnóstwo właśnie symulatorów oraz takich interaktywnych atrakcji, w których właśnie możemy dosłownie dotknąć albo nawet i poczuć, ponieważ, co ciekawe, można u nas sprawdzić zapach księżyca, co nie jest także codzienną sytuacją i możemy oczywiście ten zapach właśnie na własnym ciele, można powiedzieć, odczuć i go powąchać.
1: No jak ktoś jest bardzo romantyczny, to czuję tam ten zapach księżyca, ale to rozumiem, że nie tylko dla romantyków to jest. No właśnie, dla jakiej grupy wiekowej, może od tego zaczniemy, jest wasze atrakcje są przeznaczone, kierujecie do jakiej grupy wiekowej?
2: Kosmopark powstał z myślą tak naprawdę o całych rodzinach. Głównie odwiedzają nas dzieci w grupie szkolnym, jednak nie są to nasi jedyni odwiedzający. Bardzo często zdarza się tak, że po prostu rodzice przychodzą ze swoimi dziećmi, a końcowo są jeszcze bardziej zainteresowani atrakcjami niż właśnie ich pociechy. Samemu można sprawdzić wszystkie właśnie atrakcje u nas, można także skorzystać ze strefy VR oraz odkrywać różne ciekawostki o kosmosie, co interesuje nie tylko najmłodszych, ale także i młodzież i dorosłych.
1: No dobrze, no to trochę mnie pani pocieszyła, że nie tylko dzieci, nie tylko młodzież szkolna, że też rodzice. No więc powiedzmy, że wchodzę do waszej przestrzeni. Od czego muszę zacząć?
2: Trudno jest wybrać jedną najlepszą atrakcję w naszym kosmoparku, jednak początkowo zaczynamy właśnie od Vortexu, który jest symulatorem czarnej dziury. Jest to taka nasza iluzja optyczna, która właśnie symuluje, jakby mogła wyglądać ta tajemnicza czarna dziura w środku. Więc jest to takie całkiem zaskakujące doświadczenie, którego mało osób się spodziewa, przychodząc właśnie do kosmoparku. Ponadto możemy zrobić także krok na innej planecie, możemy po prostu poczuć się jak w grawitacji Jowisza, co okazuje się nie jest takie proste, aby właśnie przejście po innej planecie.
1: No właśnie, pani powiedziała o tym po raz kolejny, o tym możliwości odczucia na własnej skórze tych wszystkich zjawisk, których doświadczają kosmonauci, astronauci. Proszę mi powiedzieć, bo to często są przecież odczucia, których można doznać jedynie jak się ma pewne predyspozycje, bo to są duże przeciążenia i tak dalej. To jest, przecież mówimy o olbrzymiej szybkości, którą trzeba mieć w kosmosie, żeby przemieszczać się między ciałami niebieskimi, czy takich ekstremalnych wrażeń też możemy doświadczyć, tych przeciążeń, tej szybkości.
2: Co do właśnie przeciążeń, które pan słusznie zauważył, jak najbardziej, ponieważ mamy u nas w Kosmoparku żyroskop, który jest taką naszą symulacją właśnie, to jest taki trenażer, na którym ćwiczą astronauci, zanim właśnie polecą w kosmos. Więc takie mniejsze oczywiście przeciążenia możemy poczuć na własnej skórze. Niestety nie da się odtworzyć jeden do jeden emocji oraz uczuć i tak naprawdę właśnie wszystkich tych przeciążeń, które nam towarzyszą podczas prawdziwego lotu w kosmos, jednak można taką namiastkę tego poczuć właśnie w naszym kosmoparku. Do tego na wejściu mamy takie możliwe do założenia kombinezony dla najmłodszych, a więc nawet nasi młodsi odwiedzający mogą poczuć się jak prawdziwi astronauci, zakładając takie specjalne stroje kosmiczne.
1: No tak, to co pani opowiada jakby wygląda na to, że wszystkim możecie tak naprawdę, mówiąc tutaj bez zbędnej kokieterii, zachwycić, zwłaszcza najmłodszych, ale z obserwacji pani i innych pracowników tego miejsca, co wynika, że co najbardziej zaskakuje odwiedzających, co najbardziej ich cieszy?
2: Jako iż sama jestem animatorką właśnie w naszym kosmoparku, to mogę, myślę, że z pierwszej perspektywy właśnie zauważyć, że najbardziej zaskakuje dorosłych zapach kosmosu, ponieważ no też nie spodziewamy się, że zapach, że Księżyc jakiś w ogóle zapach ma oraz sam kosmos. Dlatego właśnie myślę, że jest to najbardziej zaskakująca część naszej wystawy. Do tego można u nas obejrzeć prawdziwe meteoryty, które właśnie są sprowadzane z różnych części świata. Także mamy repliki kombinezonów astronautów oraz także możemy dowiedzieć się, jak zmienia się nasza waga, wiek, a nawet głos na innych planetach. Więc myślę, że te aspekty najbardziej zaskakują naszych odwiedzających.
1: A no właśnie, powiedziała pani o tym czasie, bo przecież z tym też wiążą się pewne teorie, że tam gdzieś się leci, gdzieś się nie starzeje. Przepraszam, że mówię tak teraz, być może profanując ten temat, ale czy nie macie bywalców, których kusi to, żeby zatrzymać czas właśnie w takim miejscu? Chcieli...
2: Z pewnością tak jest, nasi odwiedzający. Myślę, że ci najmłodsi czasami chcieliby zatrzymać czas przebywając na przykład na naszej sali gier, ponieważ chętnie spędzają tam długie godziny, na przykład układając także kosmiczne klocki, więc proszę się nie martwić, znajdzie się coś dla każdego. I także dzięki temu, że nasze wejście jest tak naprawdę całodniowe, kiedy się przyjdzie na przykład rano do naszego kosmoparku, można wchodzić i wychodzić śmiało aż do zamknięcia, do godzin 20. Więc można powiedzieć, że czas płynie tam zdecydowanie szybciej i można spędzać tam długie godziny.
1: No tak. Pani troszeczkę już o tym powiedziała, mówiąc, że jest pani animatorką, ale ja właśnie dopytam, jak to jest skonstruowane? Czy większość tych zajęć odbywa się tak, w cudzysłowie, samopas, czy rzeczywiście jest mocno w oparciu o przewodników, animatorów, osoby, które pomagają zrozumieć działanie poszczególnych tych stref, urządzeń?
2: Zwiedzanie naszej wystawy zaczyna się od takiej strefy teorii. Wchodzimy do niej właśnie przez symulator czarnej dziury i potem w strefie teorii przechodzimy ją razem z przewodnikiem. Takie zwiedzanie z przewodnikiem trwa około 20 minut. Podczas tego właśnie zwiedzania dowiadujemy się wiele ciekawostek na temat kosmosu, na temat tego, jak ten kosmos odwiedzaliśmy, oraz możemy zobaczyć makiety rakiet i dowiedzieć się dużo ciekawostek o kosmicznych misjach. Ale następnie przechodzimy do interaktywnych sal, w której zwiedzający mogą chodzić już we własnym tempie i po prostu dobrze się bawić, ale także na każdej strefie są obecni nasi animatorzy, którzy pomagają we wszystkich kwestiach. Odpowiadają na pytania, pomagają skorzystać z różnych sprzętów, więc odwiedzający nie są osamotnieni, ale mogą także samodzielnie korzystać ze wszystkich atrakcji.
1: To bardzo ważne, żeby się nie pogubić, ale też ja mam często taką naturę w muzeach, znaczy ujawnia się we mnie taka natura, że mam wrażenie, że coś uroniłem, że coś mi umknęło, że gdzieś nie poszedłem, a tutaj, jak się okazuje, takiego niebezpieczeństwa nie ma. Jest przemyślany ten plan.
2: Zdecydowanie tak.
1: Proszę mi powiedzieć, ile czasu trzeba sobie zarezerwować, żeby w pełni skorzystać z tego wszystkiego?
2: Nasze zwiedzanie w kosmoparku najczęściej trwa około 2 godzin, jednak jest to bardzo ruchome, ponieważ tak naprawdę to wszystko zależy od tego, ile odwiedzający chcą spędzić czasu w naszym kosmoparku, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, można wychodzić i wchodzić przez cały dzień na naszą wystawę, więc można tak naprawdę spędzić tam nawet cały dzień. Mhm. Wszystko zależy także od pakietu, który się wybierze, ponieważ można wybrać troszeczkę rozszerzony pakiet, w którym można godzinami szaleć na strefie VR, w której możemy tak naprawdę spojrzeć na kosmos z trochę innej perspektywy, a także można wziąć udział w warsztatach, których mamy mnóstwo do wyboru. Między innymi można zrobić u nas przestrzeń w próbówce, brzmi to całkiem tajemniczo, ale zachęcam do sprawdzenia tego na własne oczy i przyjście do nas. Ponadto możemy zrobić kosmiczną masę albo to, co najmłodsi kochają najbardziej, czyli balonik Bobo. Jest to taki świecący balonik z piórkami w środku.
1: Świetnie. A proszę mi powiedzieć, od czego zacząć, przygotowując wyjście na przykład z rodziną, albo z klasą, albo z grupą przyjaciół do Was, wejść na jakąś stronę, zarezerwować wizytę, no właśnie, jakie czynności, żeby dobrze, optymalnie skorzystać, a może sprawdzić, jaka jest ekspozycja w danym momencie, może powtórzyć swoje wyjście przy zmianie ekspozycji i po raz kolejny pojawić się w Waszym miejscu. Dużo pytań, ale może Pani jakoś to ogarnie.
2: Myślę, że dam radę. Zdecydowanie najprościej jest po prostu zajrzeć na naszą stronę internetową, czyli www.kosmopark.pl. Znajdą tam Państwo wszystkie aktualne informacje o wystawie, takie jak na przykład godziny otwarcia, cennik, czy też możliwość zakupu biletów online. Ale proszę się nie martwić, nie jest to jedyna opcja zakupu biletów. Oczywiście można je zakupić także już na miejscu, w kasie biletowej. Tam także wszystkie informacje można uzyskać bezpośrednio od kasjera. Do tego różne informacje o na przykład właśnie zmieniającej się naszej wystawie możemy dowiedzieć się z naszych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy także TikTok. Warto tam zajrzeć także, aby dowiedzieć się różnych ciekawostek o kosmosie.
1: Bardzo dziękuję. Pani Leno, bardzo idealnie wstrzeliliśmy się w czas naszej audycji. Podkład bezlitośnie wymierza kres naszej rozmowy. Bardzo Pani dziękuję. Naszym gościem była przedstawicielka Kosmoparku, Pani Lena Stańczuk, z tajemniczą pewną osobą, też coś czuję związaną z Kosmoparkiem i też bardzo mocno tutaj, mam wrażenie, duchowo zapraszająca Państwa do uczestnictwa w tej wspólnej zabawie. Pani Leno, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Drodzy Państwo, no to co? Trzeba poznawać kosmos. Bardzo gorąco zapraszamy.

0: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Biuro prasowe Watykanu opublikowało program papieskiej pielgrzymki do Francji. W dniach od 25 do 28 września Leon XIV odwiedzi m.in. Paryż, Lourdes i Metz.
1: Hasło podróży brzmi, aby świat miał życie. Papież złoży wizytę w Pałacu Elizejskim, gdzie przemówi do korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Odwiedzi siedzibę UNESCO i odprawi nabożeństwo w katedrze Notre Dame. Spotka się z młodzieżą na stadionie w Saint-Denis. Odprawi mszę świętą na Placu de la Concorde. Całą niedzielę Leon XIV spędzi w sanktuarium w Lourdes. W sumie papież we Francji będzie miał 10 publicznych wystąpień. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Warszawska pielgrzymka piesza akademickich grup 17 jest w drodze na Jasną Górę. Pielgrzymi zatrzymali się dziś w sanktuarium w Lewiczynie. Mszę świętą odprawił dla nich nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W homilii podkreślił, że pielgrzymka jest drogą tak jak całe życie.
3: Pielgrzymka uświadamia nam, że całe nasze życie jest drogą ku Bogu. Gdy będziecie się mieszać polską ziemię w kierunku domu królowej waszego narodu, zachęcam was, abyście pojrzeli dalej niż Jasna Góra, ku ostatecznemu celowi życia chrześcijańskiego.
0: Nuncjusz dodał także, że pątnicy to wspólnota, która wspólnie dąży do Boga.
3: To doświadczenie przypomina nam, że Kościół jest wspólnotą braci i sióstr, którzy razem zdarzają na spotkanie z Panem. We świecie naznaczonym indywidualizmem i polaryzacją, przenikającymi nieraz także do życia kościelnego, pielgrzymka staje się szkoła braterstwa i miłości.
0: Za około godzinę pielgrzymi dotrą do Goszczyna, do celu dotrą zaś na Jasną Górę 14 sierpnia. Warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna również jest w kolejnym dniu trasy. Dziś pątnicy zatrzymali się w innym maryjnym sanktuarium, w sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej. Mszę świętą odprawił tam biskup łowicki Wojciech Osial. W homilii podkreślił, że pielgrzymka to symbol drogi przez życie z krzyżem.
4: Co jest moim krzyżem? To jest pytanie na dzień dzisiejszy. Co jest moim krzyżem? Pewnie choroba to największy krzyż. Ale może trudny mąż, trudna żona, dzieci sprawiające kłopoty, może relacje rodzinne są bardzo trudne, może są trudni sąsiedzi, może są trudni ludzie w pracy.
0: Biskup poradził także pielgrzymom, by ofiarowali swój trud w wybranej przez siebie intencji.
4: Taka stara zasada pielgrzymkowa mówi, że kiedy idziesz na pielgrzymkę, weź jakąś intencję, nie idź na pusto. I kiedy ci będzie najbardziej ciężko, kiedy już nie będziesz mieć siły, to mów tę intencję, w której idziesz. Mów ją rano, w południe i wieczorem. Oddaj ją Panu Bogu.
0: Dziś pielgrzymi zatrzymają się na nocleg w Nowym Dworze i Starej Rawie. Do celu dotrą 14 sierpnia. W następną sobotę przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To także rocznica cudu nad Wisłą. W diecezji warszawsko-praskiej to czas wielu obchodów związanych z tym świętem. Pierwsze zaczną się już w czwartek. Tego dnia o godzinie 9 przy świętej w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. O 18:00 liturgii w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku będzie zaś przewodniczył biskup pomocniczy Jacek Grzybowski. W piątek w Ossowie o 21:00 zaplanowano apel pamięci z udziałem biskupa Kamińskiego. W sobotę 15 sierpnia uroczystej mszy świętej o 9:30 na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Szczegółowy program obchodów dostępny jest na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM, 16:43 i pół minuty. To doskonały moment na to, aby spojrzeć, co dzieje się na warszawskich drogach. Most Grota od Marywilskiej w kierunku Żoliborza, tu trzeba będzie postać. Trasa S8 od Lazurowej w kierunku Marek. Prymasa Tysiąclecia na odcinku od Wolskiej do Ronda Zesłańców. Tutaj też utrudnienia. Towarowa niestety w obu kierunkach. Wisłostrada od mostu Łazienkowskiego do mostu Gdańskiego utrudnienia. Natomiast na Alejach Jerozolimskich napotkamy na utrudnienia motoryzacyjne na odcinku od Łopuszańskiej do Ronda Zesłańców. Na Wybrzeżu Gdyńskim od mostu Gdańskiego w kierunku Mokotowa. Natomiast również na Ursynowie Sikorskiego do Czerniakowskiej, czyli do Mokotowa, też tam dość tradycyjnie postoimy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kuba i Kuba zaśpiewał nam Wracam Sam. Drodzy Państwo, nie musicie wracać sami, bo pojedziecie z kimś bliskim waszemu sercu do folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Oczywiście, jeżeli troszeczkę szczęścia wam dopiszę. Wcześniej musicie wysłać SMS na numer 7248. Cena takiego SMS-a całkowita 2 zł i 46 groszy, a w treści SMS-ka trzeba napisać RW, jak Radio Warszawa, kropka, tu imię i nazwisko wasze i hasło Podlasie. I co można w przypływie szczęścia w losowaniu uzyskać? Można wyjazd dwuosobowy z dwoma noclegami w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Drodzy Państwo, tam po prostu różne fantastyczne rzeczy. Wyjątkowe miejsce w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. W pobliżu są Milejczyce i Drohiczyn, czyli wspaniałe miejsca kultu, zwłaszcza Milejczyce bardzo głośne ostatnio. Wiele innych ciekawych miejsc, regionalne, pyszne jedzenie najwyższej jakości, profesjonalna organizacja różnych wydarzeń. To wszystko, drodzy Państwo, może stać się waszym udziałem. Trzeba tylko wysłać SMS i poczekać jeszcze chwilę, jeszcze jakiś czas. Ja dokonam losowania i będę miał przyjemność obwieścić, kto z Państwa z drugą osobą bliską swojemu sercu wybierze się do folwarku księżnej Anny na Podlasiu, czyli naszego partnera, który w sierpniu będzie z nami tutaj co piątek i co piątek będę wręczał Państwu takie fantastyczne zaproszenie. Tymczasem Ricky Martin, oj, więc będzie latynosko.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Coraz bliżej rozstrzygnięcia tego, kto dzisiaj w ten piątek sierpniowy, bo już Państwu tak lekko otwieram taką perspektywę, żebyście nad tym panowali, że co piątki w sierpniu będziemy rozmawiać o folwarku księżnej Anny na Podlasiu i właśnie w piątki, słuchając przez cały dzień radia, będzie można w którymś momencie wysłać SMS o treści RW. Tutaj imię, nazwisko państwa, hasło Podlasie na numer 7248. Koszt całkowity SMS-a to 2,46 zł. No i właśnie w pewnym momencie rozpocznie się wielkie losowanie, odbędzie się wielkie losowanie i szczęśliwa osoba wraz z drugą osobą towarzyszącą będzie mogła na taki weekendowy wyjazd z dwoma noclegami w te piękne, urocze miejsca się udać. Tak właśnie będzie dzisiaj, więc bądźcie Państwo z nami, nasłuchujcie, bo to już niebawem. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
7: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Po reklamie.
1: Kilkadziesiąt sekund temu minęła 17. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Akt oskarżenia przeciwko byłym członkom zarządu Orlenu. Polityczna propozycja na poprawę demografii. Nieudane próby walki z wypadkami na hulajnogach w Słowenii. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko trzem byłym członkom zarządu Orlenu. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk powiedział, że Michał R., Marcin O. oraz Filip W. narazili spółkę na szkodę w wysokości 1,5 miliarda złotych za niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej.
9: Szkoda polegała na tym, że spółka zawarła w 2023 roku trzy umowy, niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej, która to ropa nie dotarła do Polski i stąd ta bezprecedensowa szkoda.
8: Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Stowarzyszenie Rozwój Plus prezentuje raport demograficzny i proponuje nowe świadczenie, pensję rodzicielską w wysokości płacy minimalnej dla jednego z rodziców. Byłoby ono w pełni oskładkowane i wliczane do stażu emerytalnego, czego nie zapewnia obecny urlop wychowawczy, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Chorała.
11: Świadczenie pensji rodzicielskiej w wysokości pensji minimalnej. Tu istotne jest słowo pensja, a więc pełnoprawny dochód, który jest oskładkowany, opodatkowany, daje staż składkowy do emerytury, daje ubezpieczenie w NFZ-cie. No człowiek nie wypada z systemu, nie jest poza systemem, tak jak teraz często się dzieje, zwłaszcza na urlopie wychowawczym.
8: Autorzy raportu proponują, by nowe świadczenie było finansowane m.in. ze środków przeznaczonych obecnie na program 800+ dla dzieci do 3 roku życia oraz z pieniędzy kierowanych na ich zdaniem nieskuteczne programy takie jak Aktywny Rodzic. W Słowenii rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych pomimo wprowadzenia nowych regulacji. Zaostrzenie przepisów nie przyniosło oczekiwanych efektów.
12: Od początku roku w Słowenii doszło do ponad 150 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich około 120. Rośnie również liczba ciężkich obrażeń. Najczęściej poszkodowani doznają urazów głowy, kończyn i klatki piersiowej. Lekarze podkreślają, że obrażenia mogłyby być lżejsze, gdyby użytkownicy hulajnóg nosili kaski ochronne. W ostatnich latach Słowenia zaostrzyła przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono m.in. obowiązek noszenia kasków przez młodszych użytkowników, ograniczenia prędkości oraz szczegółowe zasady poruszania się po drogach i ścieżkach rowerowych. Policja zwraca jednak uwagę, że głównymi przyczynami wypadków pozostają nadmierna prędkość, jazda po niewłaściwej stronie drogi oraz nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu. Eksperci tłumaczą, że same przepisy nie wystarczą. Argumentują, że konieczne są inwestycje w bezpieczną infrastrukturę. Mówią też o potrzebie lepszej edukacji użytkowników oraz skuteczniejszej kontroli przestrzegania prawa. Piotr Piętka.
10: Dzieje się blisko.
8: Wisłostrada w weekend będzie zamknięta. W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się próba generalna do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Żołnierze przemaszerują, a pojazdy przejadą całą długością trasy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Monika Bojt.
13: Podczas prób Wisłostrada będzie zamknięta na odcinku od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina. Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci. Połączenia z Wisłostradą zostaną odcięte od strony trasy AK i mostu Grota Roweckiego, Alei Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
8: Służby będą wskazywały kierującym objazdy.
13: Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Natomiast te osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymącką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.
8: A jutro w południe nad Wisłostradą przelecą samoloty, które wezmą udział w defiladzie. W tym czasie zamknięte mogą być mosty Gdański, Śląsko-Dąbrowski oraz kładka pieszo-rowerowa.
1: –24 stopnie w Warszawie i praktycznie w całym regionie. No troszkę cieplej po wschodniej stronie Marki, Ząbki, Remelszczyzna, tu się Legionowo, tu się utrzymuje 25 stopni. W nocy temperatura spadnie do około 18 stopni, by od 6 rano iść w górę, ale nie tak bardzo jutro. Jutro około 25 stopni i dużo słońca. Uważam tę pogodę za bardzo optymalną. Dzisiaj jeszcze o wietrze, wiatr południowo-zachodni. No właśnie, taki nam wieje wiatr.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 5 po godzinie 17. Chciałem się rozwinąć na temat tego wiatru i się rozwinę. On taki jest trochę ożywczy, na szczęście ożywczy. No i w nocy też rzeźko, nie wiem czy Państwo zauważyliście, 18 stopni. Nareszcie będzie można chyba wyspać się, bo do tej pory to było ciężko. Przynajmniej ja miałem takie doświadczenia. Ale też dobrze będzie, drodzy Państwo, zostając razem z nami, z Radiem Warszawa. Też dodajemy rzeźkości. W ramach tego dodawania rzeźkości Robbie Williams, Millennium.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nowa atrakcja w stołecznym zoo. I to ogromna. Jeden ze słoni, z którym pracownicy zoo pożegnali się w 2020 roku, wrócił do stada. W jakiej formie? O tym Wojciech Dudkowski.
2: Erna wróciła do stada. Słonica z warszawskiego zoo, która do 2020 roku była przywódczynią tego stada, powróciła już nie jako żywa, lecz w formie dokładnej rekonstrukcji jej szkieletu, wydrukowanego trójwymiarowo. Prace trwały około 6 lat i wymagały wiele przygotowań i wysiłku, mówi dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz.
3: No to trwało w sumie wszystko by kilka lat, ale to trzeba lepiej było wygotować, wysuszyć, zabezpieczyć. Później każda kostka była drukowana, znaczy skanowane, potem drukowane, no potem składane. No i fachowcy, którzy drukowali, nie byli fachowcami od składania, więc wszystko im się udawało utrzymać.
2: Dlaczego wybrano akurat Ernę do rekonstrukcji? Wspominają ją wszyscy pracownicy zoo. Było to zwierzę o szczególnym charakterze.
4: Erna to była słonica absolutnie wyjątkowa i charyzmatyczna. Przyjechała do nas z Holandii. Mieliśmy tutaj rozbrykane towarzystwo dwóch słoni, z Buby i Fryderyki oraz Leona, który tutaj rozrabiał jak naprawdę pijany zając. I trzeba było dla nich szefa. Przyjechała Erna. Proszę Państwa, jej zajęło 2 tygodnie podporządkowanie sobie tych słoni. W ciągu tygodnia obie słonice przynosiły jej gałęzie.
2: Współpraca z opiekunami była trudna, ale przynosiła wiele satysfakcji. Wspomina kierownik sekcji megafauna warszawskiego zoo Patrycja Kasprzak.
5: Zarządzała nie tylko słoniami, ale też zarządzała opiekunami. To Erna decydowała, jak będzie wyglądał nasz dzień. Jeśli czegoś nie chciała, bo nie miała po prostu nastroju, to musieliśmy to zaakceptować. Miała bardzo nietrudny charakter, no taki mocny. Mówiliśmy na nią troszeczkę żelazna dama, bo właśnie w ten sposób zarządzała też swoją grupą słoniową.
2: Szkielet będzie elementem ekspozycji słoniarni warszawskiego zoo. Posłuży także studentom weterynarii, którzy będą mogli w szczegółach zobaczyć budowę tego zwierzęcia, dodaje kierownik lecznicy weterynaryjnej warszawskiego zoo Agnieszka Czujkowska.
6: Chcielibyśmy pokazać tym szkieletem, jak niesamowite są słonie, jak ważna jest ich ochrona. Cały nasz proces, czyli to skanowanie, przygotowanie kości, to też była dla nas podróż i taki moment, kiedy mogliśmy jeszcze się z nią pożegnać. I w tym momencie jesteśmy gotowi, żeby opowiadać o tym, że słonie nie mogą zniknąć, muszą zostać, są ważne dla ekosystemów.
2: A w przyszłą środę, 12 sierpnia, w warszawskim zoo obchody Dnia Słonia. Dla odwiedzających zaplanowano atrakcje związane z historią Erny, konkursy oraz spotkania z opiekunem tych zwierząt. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy Państwo, szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że ta Erna w trochę bardziej żywszej postaci powróciła, bo nie znałem historii, no ale dobrze. Ciekaw jestem, jak słonie poradziłyby sobie na warszawskich drogach w tej sytuacji, którą teraz mamy. Czyli na przykład, gdyby od centrum do domku gdzieś poza miasto, w kierunku północnym, no to musiałyby podreptać w korku 40-minutowym w kierunku Jabłonny, w kierunku Piaseczna 40 minut, Błonie słonie, ale miał się pięknie rymuje, czyli tak, w kierunku Błonia widziano słonia, który w korku szedł 56 minut. O, Stara Miłosna 34 minuty, Marki 41, Nadarzyn 42. Tak sobie pomyślałem, że teraz Państwu będę mówił o tym, jaka sytuacja na wrotówkach. Co niniejszym uczyniłem.
7: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: Ależ to fajny utwór i Andrzej Zaucha, naprawdę wybitny piosenkarz polski, nieodżałowany. Byłaś serca biciem.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze Radia Warszawa, nie mogę się oprzeć, żeby nie skomentować tego, co zaraz chcę powiedzieć. Wyprzedzająco oczywiście klasykiem nadejszła wiekopomna chwila, proszę Państwa. Otóż wykonało się losowanie spośród Państwa, którzy wysyłali SMS-y do nas przez cały tydzień. Nazbierało się tych SMS-ów i dzisiaj jeden szczęśliwiec już za chwilę będzie wiedział, znaczy on już trochę nawet wie, bo mam go tu na antenie. Drodzy Państwo, chodzi oczywiście o weekendowy wyjazd, dwa noclegi do folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Halo, halo, panie Konradzie, czy jest pan z nami?
2: Tak, jestem oczywiście.
1: Panie Konradzie, czy pan już okrzepł po tej informacji, którą panu przekazałem najpierw w tak zwanym...
2: Jestem na Polach Mokotowskich, fajny zimny wiaterek, więc wystudził głowę.
1: No tak, rzeczywiście ta pogoda dzisiaj taka łaskawa i robiliśmy relacje z pielgrzymki, też doceniali walory tej pogody po tych upałach. Panie Konradzie, z kim się pan wybierze na to Podlasie do folwarku księżnej Anny?
2: Prawdopodobnie wezmę mamę.
1: O, pięknie, no wspaniale, fantastycznie. Panie Konradzie, no to co, no miał pan szczęście, spośród tylu SMS-ów wylosowaliśmy właśnie pana. Jeśli rzeczywiście pojedzie pan z mamą, to życzymy wam wszystkiego najlepszego, będzie tam naprawdę sporo atrakcji. W takim anturażu swojskim, sielskim, ale na wysokim poziomie, to trzeba zaznaczyć. Nasz partner, folwark księżnej Anny na Podlasiu, to gwarantuje. Skończył nam się podkład, ale może jeszcze pan zdąży pozdrowić, może właśnie nawet mamę.
2: Pozdrawiam całą rodzinę i zrobiliście mi super prezent na imieniny.
1: O, no to pięknie. No ja nie sprawdziłem kalendarza, to w ogóle taki zwyczaj radiowca
2: super,
1: powinien być.
2: Żeby...
1: Panie Konradzie, wszystkiego najlepszego dla pana, dla mamy i gratulacje. Proszę jeszcze chwilę zostać na antenie, a ja tymczasem zapraszam naszych słuchaczy do tego, aby słuchali naszego radia, Radio Warszawa 106.2 FM. Brotherhood of Men w tym momencie na naszej antenie.

Ego tak bardzo klimatycznie przeprowadził nas przez 100-milowy las, a w jaki nastrój wprowadzi nas Wilson Phillips? Hold on, no posłuchajmy.

Spójrzmy na wylotówki, bo to chyba teraz nas najbardziej interesuje jeszcze. W kierunku Jabłonny 39 minut od centrum, Piaseczno 38 minut, Błonie 54, Stara Miłosna 32 minuty. Do tego dodajmy jeszcze Marki, czyli S8 w tamtym kierunku 39 minut. Nadarzyń 41, Pruszków 33, Kabaty 34, Otwock 38, Łomianki jeszcze istotny kierunek, często przez Państwa uczęszczany. 34 minuty od centrum.

0: Z mojego punktu widzenia to przemiłe popołudnie dobiega końca. Jeszcze chwilę będę tutaj z Państwem, ale taka refleksja. Dzisiaj rozdana super nagroda, czyli możliwość wyjazdu do folwarku Księżnej Anny, ale przecież wcześniej też zaproszenie na spacer na Bielanach tutaj naszych warszawskich, w podziemiach pokamedulskich. Naprawdę moc atrakcji. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że te atrakcje jakoś Państwa zainspirują. Może nawet będzie okazja kiedyś podzielić się z Państwa doświadczeniami, z Państwa przemyśleniami po tych wydarzeniach na antenie naszego radia. Tymczasem Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Coraz bliżej 18, dokładnie za 2 minuty i 8 sekund. Koło mnie już Wojciech Dąbrowski, który pełen energii.
1: Tak, to ja zawsze jestem pełen energii.
0: No tak, ale
1: czasami
0: my wiemy...
1: tego nie słychać, czasami tego nie widać, ale
0: my wiemy, że okoliczności...
1: Tryskam energią.
0: Są takie, że mamy powód twierdzić, że jesteś wyjątkowo pełen energii, prawda?
1: Tak, ja tak powiedziałbym, energia mnie rozpycha. Dlatego jestem taki, jaki jestem, jeśli chodzi o wygląd, bo mnie bardzo rozpycha.
0: Drodzy Państwo, ja Państwu bardzo dziękuję za to popołudnie.
1: Też jesteś pełen energii.
0: Pełen nagród i pełen pełne emocji związanych z tymi nagrodami przede wszystkim, ale nie tylko. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, zostawiam Państwa w objęciach pełnego energii Wojciecha Dąbrowskiego.
1: A ja zostaję, zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
4: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość. ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz cztery oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik, w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: O reklamie.
1: Tu Radio Warszawa, jest godzina 18.
8: Podsumowanie wiadomości lokalnych, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Stołeczna drogówka kontroluje dziś prędkość samochodów. To część europejskiej akcji Roadpol, Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego.
9: Trwają ogólnopolskie działania prędkości, wynikające z kalendarza Roadpol. Kontrole prowadzone są zarówno statycznie, przy pomocy laserowych mierników prędkości, jak i dynamicznie, z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestrator. Kierowco, noga z gazu.
8: Informuje w swoich mediach społecznościowych warszawska drogówka. Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków na drogach. Wisłostrada w weekend będzie zamknięta. W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się próba generalna do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Żołnierze przemaszerują, a pojazdy przejadą całą długością trasy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Monika Bojt.
10: Podczas prób Wisłostrada będzie zamknięta na odcinku od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina. Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci. Połączenia z Wisłostradą zostaną odcięte od strony trasy AK i mostu Grota Roweckiego, Alei Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
8: Służby będą wskazywały kierującym objazdy.
10: Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Natomiast te osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymącką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.
8: A jutro w południe nad Wisłostradą przelecą samoloty, które wezmą udział w defiladzie. W tym czasie zamknięte mogą być mosty Gdański, Śląsko-Dąbrowski oraz kładka pieszo-rowerowa. Lato i wakacje to dla wielu osób oprócz wyjazdów także czas remontów. Jak pozbyć się odpadów budowlanych, które pozostały po pracach? Nie można wyrzucać ich do koszy na śmieci. Większość pozostałości przyjmą punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wyjaśnia Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
11: To miejsca, które bezpłatnie przyjmują poremontowe odpady, takie jak gruz, ceramika czy glazura, także resztki farb, klejów, lakierów i opakowań po nich, szkło, tekstylia, zużyte świetlówki, ale także sprzęt RTV AGD oraz odpady wielkogabarytowe jak meble. Do dyspozycji mieszkańców są także mobilne punkty, czyli samochody, które według określonego harmonogramu pojawiają się w wyznaczonych miejscach w różnych dzielnicach i przyjmują niektóre odpady.
8: Sprzęt elektroniczny można oddać na wiele sposobów, dodaje Magdalena Niedziałek.
11: Elektrośmieci, zużyty sprzęt RTV i AGD można oddawać do punktów selektywnej zbiórki, ale także wrzucać do specjalnych kontenerów, jak również oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu. Jeśli kupujemy duży sprzęt, jak na przykład lodówka, to dostawca ma obowiązek zabrać nam taki sam stary sprzęt z domu.
8: Za wyrzucanie niebezpiecznych odpadów w nieprzeznaczonych do tego miejscach można dostać mandat. Ruszyła 8. edycja konkursu Startuj z Mazowsza. Jest on skierowany do młodych firm, które rozwijają innowacyjne produkty, usługi i technologie oraz szukają przestrzeni do dalszego wzrostu. Do udziału mogą zgłaszać się startupy prowadzące działalność na Mazowszu nie dłużej niż 3 lata od dnia ogłoszenia konkursu. Laureaci zostaną wyłonieni w 3 kategoriach, poznamy ich w listopadzie. Do zdobycia są nagrody finansowe o łącznej wartości 90 tysięcy złotych. W tym roku mija 200 lat od śmierci Stanisława Staszica, naukowca, pisarza, społecznika i jednej z czołowych postaci polskiego oświecenia. Jutro na warszawskim Starym Mieście zostanie zorganizowany spacer śladami działacza. Udział w wydarzeniu jest darmowy, ale należy pobrać wejściówkę. Legia Warszawa jutro zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. To szansa na 3. zwycięstwo wojskowych w tym sezonie. O szczegółach Damian Kowalski.
12: Wygrane z Pogonią Szczecin i Zagłębiem Lubin mocno rozbudziły apetyty warszawskich kibiców. Mecz w Kielcach może się okazać jednak najtrudniejszym z dotychczasowych sprawdzianów. Trener Marek Papszun na przedmeczowej konferencji docenił poziom Kielczan.
13: Spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrywała w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy. Pierwszy mecz, że drugiego nie grali, był wynikowo nieudany, ale z perspektywy tak boiska wydaje się, że Korona była bliższa zwycięstwa w Białymstoku.
12: Co ciekawe, legioniści przegrali tylko jeden z 13 ostatnich meczów z Koroną w Ekstraklasie. Wojskowi mają jak do tej pory najwyższe średnie posiadanie piłki w lidze – 60%. Sędzią w jutrzejszym spotkaniu będzie Jarosław Przybył. Pierwszy gwizdek o 20:15.
8: Natomiast dzisiaj o 20:30 Polonia Warszawa zagra z Ruchem Chorzów w ramach 3. kolejki pierwszej ligi. Czarne koszule wygrały 2 pierwsze spotkania nowego sezonu, 1-0 z Puszczą Niepołomice i 3-1 z Unią Skierniewice.
14: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: A nawet nie ma co czekać, trzeba informować Państwa o pogodzie. Termometry pokazują w tym momencie w stolicy ponad 22 stopnie. Cóż to jest wobec tego, co było wczoraj o tej porze? Coś około 30, tak? Czy 32 nawet, ale teraz tylko 22,8. Wilgotność spada, 60%, ciśnienie niestabilne. Prawie 1006 hektopaskali, całkiem. No i zachmurzenie umiarkowane może pokropić, o czym jeszcze powiemy. A my bardzo spokojnie, ale także i energetycznie, bo tak miało być, rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i mam niewątpliwą przyjemność być z Państwem do godziny 22. W tej godzinie czeka nas m.in. dobre słowo, będą informacje ze stołecznych dróg, natomiast muzycznie m.in. pojawi się Robert Gawliński, ale nie teraz.

0: sobie samym zaśpiewał Robert Gawliński. Jak to można powiedzieć, można i tak. Taki autoportret. 13 po 18. Pierwsza informacja jest taka, że nie było dzisiaj nie wybuchu w Alei Solidarności, zatem można było przejechać. No i można cały czas, daje Panie Boże, nie będzie więcej. Ale korki są, oczywiście, Solidarności, zwłaszcza przed nowym zjazdem. Czas na S8 w kierunku Marek. No, 40 minut mniej więcej drogi. Utrudnienia na Wisłostradzie, ciasno na Wybrzeżu Gdańskim. Utrudnienia także na Dźwigowej, w Alejach Jerozolimskich. Przypominam, za zachodnią jest zwężenie. Przy zachodniej troszkę łatwiej, aczkolwiek też trzeba patrzeć na pasy tam, zwłaszcza, bo mocno skomplikowany ruch. Puławska w kierunku Piaseczna. Ciasno w Alei Krakowskiej w kierunku południowym, na południowy zachód, w kierunku Włoch, Nadarzyna i tak dalej. Utrudnienia także napotkamy w tym momencie przed pomnikiem Otnika. Wjeżdżając na trasę Łazienkowską, musimy tam również uzbroić się w cierpliwość.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 21 minut po godzinie 18 to dobry czas na dobre słowo właśnie w Radiu Warszawa.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 80 i 81. Zasada sprawiedliwości społecznej. W dzisiejszych czasach sprawiedliwość społeczna musi mierzyć się także ze środowiskiem kształtowanym przez technologie cyfrowe. Rozpowszechnianie globalnych sieci, platform i systemów sztucznej inteligencji zmienia sposób pozyskiwania informacji, komunikowania się i uzyskiwania dostępu do usług. Sprawiedliwość domaga się, by nie dopuszczać do powstawania nowych form wykluczania i pozbawiania wolności osób i narodów, którym odmawia się lub ogranicza dostęp do podstawowych technologii, społeczności narażonych na inwazyjną inwigilację, grup społecznych krzywdzonych przez nieprzejrzyste algorytmy powielające uprzedzenia i dyskryminację. Sprawiedliwy porządek społeczny w epoce cyfrowej to taki, który gwarantuje wszystkim równy dostęp do możliwości, chroni najmniejszych i najsłabszych, przeciwstawia się nienawiści i dezinformacji, poddaje publicznej kontroli korzystanie z danych i technologii tak, aby kryterium nie był wyłącznie zysk, lecz godność każdej osoby i dobro narodów. Jednym z decydujących sprawdzianów sprawiedliwości społecznej pozostaje dziś sytuacja migrantów, uchodźców i wszystkich tych, którzy zmuszani są do przemieszczania się z powodu biedy, przemocy, zmian klimatycznych i katastrof środowiskowych. Sposób, w jaki społeczeństwo ich traktuje, pokazuje, czy jego rozumienie sprawiedliwości opiera się na strachu, czy też braterstwie. Papież Franciszek zachęcał, by dostrzegać w migrantach nie tylko problem do rozwiązania, lecz żywy obraz ludu Bożego w drodze, osób obdarzonych godnością, zasobami i marzeniami, które mają prawo do bycia traktowanymi z szacunkiem i proszą o możliwość stania się czynną częścią społeczeństw, które je przyjmują. Sprawiedliwość społeczna w tej dziedzinie zakłada co najmniej dwa wzajemnie dopełniające się zobowiązania. Z jednej strony strzec prawa do nadziei tych, którzy są zmuszeni do wyjazdu, zapewniając im drogi bezpieczne i legalne, godne warunki przyjęcia oraz rzeczywiste ścieżki integracji. Z drugiej zaś wspierać także prawo do pozostania na własnej ziemi, w pokoju i bezpieczeństwie, stawiając czoła głębokim przyczynom, które zmuszają do migracji, także tym związanym z niesprawiedliwościami gospodarczymi i kryzysem klimatycznym. Gdy prawa te są szanowane, migracje mogą stać się okazją do spotkania i wzajemnego ubogacania narodów.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawą. Za chwilę Patrycja Kosiarkiewicz, będzie Justin Timberlake i między innymi Paweł Domagał, to trochę później, 36 minut po godzinie 18.00.

wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2 FM The Call. Tak nazywa się ten właśnie utwór. Już za chwilę obiecany wcześniej Paweł Domagała. Będzie także Vanessa Paradis i Jack Johnson. Tuż przed godziną 19. O 19.00 zajrzymy do Watykanu. Najświeższe informacje w serwisie po 19.00.

0: Upside Down na 106.2 FM. Jack Johnson za 2 minuty 19.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy dziś o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
6: Zapraszamy!
7: Co to znaczy pierwsze miejsce należne Panu Bogu?
8: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
9: No to są słowa.
7: To prawda. To jest taka postawa mojego serca, w której ja mówię: Panie Boże, chcę, żebyś to Ty mnie poprowadził. Chcę, żeby w moim życiu dokonała się Twoja wola. To jest to pierwsze miejsce, które mu daję.
10: Otwórz księgę.
11: Księga.
10: Księga. W sobotę po 20:00 i w niedzielę po 9:00. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
13: Lepsze Mazowsze?
14: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
13: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
14: czekają na Twój głos.
13: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
14: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
13: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
14: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
15: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
16: Opublikowano szczegółowy program papieskiej podróży do Francji. Przygotowania do wizyty Leona XIV trwają także w Urugwaju. Z kolei w Ziemi Świętej chrześcijanie zmęczeni politycznymi negocjacjami błagają o pokój. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. I podparyska miejscowość Saint-Denis, Lourdes, które jest duchową stolicą Francji, i Metz w rodzinnych stronach przyszłego błogosławionego Roberta Schumana. Te miasta odwiedzi Leon XIV podczas czterodniowej pielgrzymki do Francji. Odbędzie się ona od 25 do 28 września, a będzie jej towarzyszyło hasło: aby świat miał życie. Materiał Piotra Kowalczuka.
17: W Paryżu Ojciec Święty spotka się m.in. z młodzieżą podczas czuwania na stadionie w Saint-Denis i z katechumenami oraz neofitami na kampusie Instytutu Katolickiego. W katedrze Notre Dame będzie przewodniczył nieszporom, a na placu de la Concorde odprawi mszę świętą dla wiernych. Ponowi też gest świętego Jana Pawła II z 1980 roku, udając się z przemówieniem do siedziby UNESCO. Z kolei w Lourdes Leon XIV będzie modlił się wspólnie z pielgrzymami podczas mszy świętej i nabożeństwa różańcowego, a także spotka się z francuskimi biskupami. Z kolei w Metz, oprócz Eucharystii, zaplanowano również dwa spotkania międzyreligijne i poświęcone korzeniom Europy. Watykan poinformował, że w czasie wizyty Leon XIV spotka się też z niektórymi ofiarami wykorzystania ze strony Kościoła.
16: Na Leona XIV czeka też Urugwaj. Biskup Milton Troccoli, przewodniczący episkopatu, mówi, że papieska wizyta, która odbędzie się od 6 do 8 listopada, będzie darem dla kraju oraz okazją do wzmocnienia ewangelizacji, odnowienia nadziei i ugruntowania chrześcijańskich korzeni narodu urugwajskiego.
9: Biskup Troccoli podkreślił, że przybycie papieża jest długo wyczekiwaną łaską, która doda otuchy wspólnocie katolickiej, wzmocni jej misję ewangelizacyjną i przekaże całemu krajowi odnowione przesłanie nadziei. Jesteśmy małym kościołem, ale takim, który zawsze stara się pozostać wierny i w komunii z Kościołem Rzymskim, dodał. Jednocześnie biskup zauważył, że wizyta ta wykroczy daleko poza Kościół i będzie dobrą nowiną dla całego społeczeństwa urugwajskiego. Papież Leon XIV będzie drugim papieżem, który odwiedzi Urugwaj po świętym Janie Pawle II, który dwukrotnie tam przybywał. Dla Vatican News, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
16: W Asyżu zainaugurowano dziś Międzynarodowy Dom Modlitwy i Nadziei. Miejsce, które ma być centrum międzyreligijnych spotkań modlitewnych i inicjatyw podejmowanych na rzecz pokoju na świecie. Z tej okazji do umbryjskiego miasteczka przybył łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa, który w rozmowie z mediami watykańskimi przypomniał o dramacie mieszkańców Ziemi Świętej, tęskniących za pokojem i zmęczonych przeciągającymi się negocjacjami.
11: Wśród chrześcijan, podobnie jak w całym społeczeństwie, panuje ogromne zmęczenie tym ciągłym przeciąganiem liny, tymi komunikatami, którym później zaprzeczają fakty. Nikt już nie wierzy nawet w informacje, które okazują się prawdziwe. A kiedy wydarzy się coś dobrego, również trudno w to uwierzyć, bo ludzie nie są już przyzwyczajeni do tego, by takie rzeczy się zdarzały. Jest to sytuacja naprawdę bardzo trudna i obciążająca.
15: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Pięć po 19, a pogodzie już teraz 23 stopnie, w Warszawie tak mniej więcej, w tym momencie 23,5. Nawet bym powiedział, jeśli chodzi o okoliczne miejscowości, to mamy 21 Ołtarzew, Pruszków, Sękocin, Mroków, 22 Łomianki, Legionowo, 20 Brzozówka, Leoncin. Ciśnienie powolutku rośnie, 1006 hektopaskali na stołecznych barometrach.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa trwa. Sierra już za chwilę, będzie Michael Bublé, a i będą Skaldowie także w utworze Prześliczna Wiolonczelistka. Tego także się doczekamy, tego utworu oczywiście. Będzie także po 19 audycja Prosto z serca i ksiądz Piotr Pawlukiewicz. A ja nazywam się Wojciech Dąbrowski. Zapraszam.

0: 13 minut po 19.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Trzeźwość to sztuka życia, to nauka życia. Jak patrzysz na siebie, na drugiego człowieka, co widzisz? Jego wielkość, niedoskonałość? Czy jedno i drugie? Człowiek nie jest tylko sumą swoich błędów. Człowiek jest istotą stworzoną do więzi, do miłości, do rozwoju, do zdobywania szczytów i dochodzenia po szczytach, do wypłynięcia na głębię. Czy zachwycają nas jeszcze ludzie? Czy jest w nas podziw, zachwyt, wdzięczność, wybaczenie? Saint-Exupéry w Małym Księciu napisał: dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Pokazuje to zdanie, że człowiek może patrzeć, ale nie widzieć. Można patrzeć na kogoś i widzieć tylko jego błędy, jego słabości, jego przeszłość, problemy. A człowiek nie jest nigdy idealny. Ma swój geniusz i swoje słabości. Czasem jest nieporadny jak dziecko, choć ma tytuł naukowy i stanowisko. Kto z nas jest bezbłędny? Kto z nas nigdy czegoś nie zawalił, nie zapomniał? Człowiek pełen frustracji, niezadowolenia, widzi tylko błędy dookoła, nie widząc własnych. Pamiętasz Jazga i Belka? Saint-Exupéry mówi: sercem widzi się głębiej. Czy widzimy całego człowieka, czy tylko jego fragment i jeszcze słabości? Jeżeli człowiekowi przykleimy jakąś etykietę, alkoholik, bankrut, głupiec, margines, ten, który zawiódł, to oczywiście nie jest prawda. Człowiek jest czymś więcej niż problemem. Tak łatwo jest ocenić, a dużo trudniej kochać, zwłaszcza słabą część człowieka. Dla osoby uzależnionej jest to również ważna lekcja. Kochać nie oznacza udawać, że problemu nie ma. Kochać oznacza widzieć całego człowieka, ale jednocześnie pomagać mu wziąć odpowiedzialność. Czy patrzę na ludzi bardziej przez ich błędy, czy przez ich ukrytą wartość, przez ich skarb, który w nich tkwi, ich talenty? Miłość nie polega na uczuciach. Miłość wymaga obecności, zaangażowania, decyzji, troski. Relacji nie buduje się jednym wielkim gestem, buduje się przez rozmowę, przebaczenie, cierpliwość, wierność. Czasami mówimy: niech inni się zmienią, wtedy będę ich kochał, ale dojrzała miłość mówi: widzę twoje trudności, wady, ale nadal cię kocham, bo widzę w tobie człowieka, nie tylko problemy. Czy jesteśmy szczęśliwi? Gdzie szukamy szczęścia? Często szukamy szczęścia w niewłaściwych miejscach. Kolejna impreza, kolejny wyjazd, zakup, kolejna żona. Chcemy więcej, szybciej, mocniej. Szukamy ciągle coś nowego, nowych wrażeń, a jednak serce pozostaje puste. Człowiek może mieć wiele rzeczy, a jednocześnie stracić siebie. Może mieć sukcesy, a nie zaznać nigdy spokoju. Trzeźwe życie jest powrotem do tego, co naprawdę ważne, do relacji, prostoty, obecności, prawdy, do sumienia, do rozumu, do Boga. Czy szukasz szczęścia tam, gdzie nie możesz go znaleźć?

0: 23 minuty po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część trzecia. Nie bądź jak solniczka.
2: Kościół zawsze wspomagał potrzebujących i to powiedziałem materialnie. Jezus uzdrawiał, Jezus dawał zdrowie, dawał nowe oczy, dawał nowe nogi. Ale też szło to wszystko w uzdrowieniu duchowym. Państwo zresztą wiecie, że nasze kłopoty fizyczne, somatyczne są związane z kłopotami z psychiki. Ile razy Państwo słyszeliście u lekarza to, co ja słyszę? I proszę się nie denerwować. Jak lekarz mi mówi, proszę się nie denerwować, to ja się już właśnie denerwuję w tym momencie, że mam się denerwować. Znaczy, że mam się nie denerwować. To jest błędne koło. Na szczęście my nie jesteśmy wezwani do takiego fajerwerku, jakiegoś popisu komercyjnego, jeśli chodzi o Kościół. Powtarzam, Jezus mówił, żebyśmy robili to dyskretnie. Gdy lewa ręka daje, prawa niech o tym nie wie. Ja pamiętam takich moich świadków w życiu, którzy mi Chrystusa przybliżyli. Pamiętam, byłem kiedyś w klasztorze pewnych sióstr zakonnych. To był lipiec. Było z 30 stopni w dzień, a w słońcu to z 40 pewnie. I taka jedna młoda siostra, która w habicie, z takiego sukna, ona miała takie habity grube, pieliła jakieś tam truskawki w ogrodzie. Jak ją widziałem, to mi się tego urlopu mojego odechciało. A potem ją spotkałem o 11 godzinie jeszcze w kaplicy, gdzie miała wzniesione ręce do góry i odmawiała różaniec. Ja nie wiem, skąd ta dziewczyna miała wtedy siły nad. Ale to jest właśnie świadek Chrystusa. Czy mój kolega, z którym jechałem autobusem gdzieś tam koło Zakopanego i nie skasował biletu, bo był taki tłok, że nie można było dojść do kasownika i wyszedł i przedarł ten bilet i wyrzucił do śmieci. Ja mówię, coś ty zrobił, dobry bilet żeś podarł. Jechałem, muszę zapłacić. Wiecie, ilu by z nas ręce zatarło? Może myślę według siebie, że bilet ich ocalał. Miałem kolegę, który był niewierzącym człowiekiem, nieuszczonym. Ojca miał komunistę. I kiedyś ktoś mi o nim opowiedział, on mi sam tego nie opowiadał, wiesz, on jest znany, pracował w telefonach. On jest znany na całą okolicę. A z czego jest znany? Jak się rzucało pieniądze do automatu telefonicznego, to był taki kanał, którym te pieniążki leciały. I do puszki. Puszka się zrobiła pełna, to pieniążki zostały w kanale. I coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I w końcu już pieniążek jeden był na wierzchu prawie. I wszyscy pracownicy telefonów, co mi wymieniali puszki, brali tą puszkę dla Telekomunikacji Polskiej, a to, co było w kanaliku, do kieszeni. On był jedynym z wszystkich tych mechaników, którzy przyjeżdżał po objeździe trasy i mówił, to są wszystkie pieniądze z puszek, a to są te z kanalików. Jedyny oddawał te pieniądze. To też taki mój wielki świadek, bo nikt tego nie zauważył, nikt tego nie widział. Ktoś musiał to sprytnie podpatrzyć. Kto daje dyskrecja dawania świadectwa i dyskrecja miłosierdzia Bożego. U dominikanów w Warszawie jeden ojciec zakonnie był już tak chory, że potrzebował opieki całodobowej i ojciec przeor wywiesił listę, by się ojcowie zapisywali na dyżury przy tym chorym i ten chory wstał i zapisał się pierwszy. Sam nad opiekę nad sobą. I mi to, proszę Państwa, daje bardzo ciekawe ujęcie, że miłość to jest dawanie i branie. Są tacy ludzie, którzy jak do nich przyjdziesz na imieniny, to tak w tobie wypchają te kurczaki, te różne diewolaje, że ledwo wychodzisz, a jak przyjdą do ciebie, to nic. Nie, a broń Boże, aż broń Boże, odchudzam się. Nic. Prawdziwa miłość to jest przyjść i nakarmić drugiego, nie wpychając w niego tych diewolaj. I samym jak się przyjdzie on, to też go poczęstować, żeby przyjął. Prawdziwa miłość to jest dawanie i branie. Państwo wiecie, wy, którzy byliście w Ziemi Świętej, ale to w zasadzie lepiej widać nawet na mapie. Dwie rzeczywistości, jezioro Genezaret i Morza Martwego. Jezioro Genezaret żyje, tam są rybki, żabki, kijanki, co tam może być w wodzie, nie wiem. I to jezioro żyje i to jezioro od wieków karmi ludzi. A potem przepływa woda przez to jezioro, wpada w następny strumyk i do Morza Martwego i Morze Martwe już nie ma żadnego życia. Dlaczego w jeziorze Genezaret jest życie, a w Morzu Martwym nie ma życia? Dlatego, że jezioro Genezaret bierze i oddaje. A Morze Martwe tylko bierze. Wiecie, dlaczego wielu ludzi przychodzi do księży, czytają książki mądre, jakieś uczestniczą w procesjach formacyjnych, a nic to nie zmienia, bo oni chcą tylko dostać dla siebie, żeby mi było fajnie z mężem, żeby mnie przestała boleć moje sumienie, żebym już nie popełniał tego grzechu. Ale nie mówisz, daj mi, to ja oddam innym. Sam wykorzystam, może ubogacę i oddam innym. Wielu ludzi chce dla siebie. Wielu ludzi chce dla siebie.

0: 36 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Już 10 sierpnia, za 3 dni, w pobliżu Ziemi przyleci 2019 NY2. Tak została nazwana. No nie jakoś tam ładnie, ale tak po prostu planetoida. Zaliczana do grupy tak zwanych potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Mimo swojej wielkości oraz stosunkowo niewielkiej odległości od naszej planety, naukowcy podkreślają, że nie ma żadnego ryzyka zdarzenia. Według NASA asteroida ma około od 150 do 330 metrów średnicy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co by się stało, jakby taka asteroida, która ma, niechby miała 150 metrów, uderzyłaby w Ziemię. W momencie największego zbliżenia znajdzie się od Ziemi o około 2,5 miliona kilometrów, czyli mniej więcej 6,5 razy dalej niż Księżyc. Będzie to najbliższy przelot tego obiektu w ciągu najbliższych około 150 lat. Trzeba wpatrywać się w niebo, może ją ktoś zobaczy.

74, 75, tak z ciekawości sprawdziłem. W 1993 roku powstał ten właśnie utwór. 11 minut do 20.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: Po reklamie.
2: Minuta po 20. I 24 stopnie w Warszawie i okolicach. 20 mamy Gorlice, Mazowieckie, Baranów, Żelazów, Lidniewice, 22 Trzcinka, Olesin i Glinianka. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, no to cóż, temperatury odrobinę spadną. Będzie 15 stopni jutro w ciągu dnia, nawet 21-22. Na weekend nam się zrobiło trochę chłodniej, ale spokojnie, w poniedziałek podobno mają upały wrócić. Jutro, przynajmniej na razie, synoptycy nie zapowiadają opadów. Prawie 2 minuty po godzinie 20. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie na 106.2 FM. Po 20. Czas to miłość, czyli ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Będzie także oczywiście dużo dobrej muzyki. Będzie Samba Pati w wykonaniu Santany Carlosa zresztą i będzie także utwór Bang Bang Sylwii Grzeszczak.

0: Samba Patti, Carlos Santana w Radiu Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków opublikował informację o przejęciu i zabezpieczeniu niezwykłych monet z XVII wieku. Znalezione zostały w powiecie nowodworskim przez pana Dariusza Mastalerza, miłośnika detektorystyki. Miłośnik ten, pan Dariusz, znalazł w powiecie nowodworskim wyjątkowe monety. Cenne znalezisko zostało przekazane mazowieckiemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, który opublikował informację o ich przejęciu i zabezpieczeniu. Podczas prac poszukiwawczych, dodam, że wykonywanych za zgodą urzędu na terenie powiatu, jeden z pasjonatów detektorystyki natrafił na niezwykły element historii. Są to m.in. srebrne orty, trojaki i prawdopodobnie z XVII wieku monety, które zostały wybite za panowania króla III, Zygmunta III Wazy. Odnalezieniem historycznych moment może pochwalić się pan Dariusz. Odkrycia dokonał podczas eksploracji leśnego terenu w powiecie nowodworskim. Tak się zastanawiam, czy jakąś nagrodę za to dostanie, że takie piękne monety znalazł.

0: 20, prawie 2 minuty po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 6. Działaj na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
2: Ty jesteś winien innym. Takie trudne słowo. Być komuś coś winnym, to mi się kojarzy trochę z długiem jakimś.
3: No tak, jesteś winny. Hej, ja nie jestem winny. Jestem niewinny.
2: No dobra, no ale no prymas mówi, myśl o tym, co ty jesteś winien innym, a nie co inni tobie są winni. Mówi prymas znów o myśleniu, czyli że mamy wrócić w działaniu, też mamy wrócić do myślenia, czyli żeby nasze działanie nie było tylko automatyczne, ale żeby było ukierunkowane na coś. Na kogoś.
3: I mi się wydaje, że z tą pewną powinnością, bo to chodzi o to hasło prymasowi, tak to interpretuję, mamy w jakimś sensie w sercu poustawiane relacje. Z kim jestem bardzo blisko? Nie wiem, dzwoni do mnie mama, dzwoni do mnie ksiądz kolega, dzwoni do mnie parafianin, którego w ogóle nie znam, albo ewentualnie numer prywatny i nawet się nie wyświetla, prawda? Mhm. Co powinienem odebrać, kiedy mam jeszcze jakąś pracę, akurat coś wykonuję, nie wiem, coś piszę na komputerze, co jest ważne i teraz ktoś dzwoni, bo chce z nami porozmawiać o jakiejś sprawie. Jaka jest gradacja tego, do kogo oddzwonię, z kim pogadam, z kim się spotkam, ile czasu poświęcę dla danej osoby. Pewnie to zależy właśnie od pewnej powinności, od bliskości relacji, od tego, jaką mam z nim jakąś umowę społeczną, umowę w relacji, że jestem za niego jakoś odpowiedzialny bardziej lub mniej, że obiecałem mu, że będę go przez pewien czas holował, jak to się tak mówi troszeczkę językiem drogowym, prawda, że mogę mu pomóc, że mogę być z nim, że mu coś obiecałem. Ale to musi być sytuacja, w której te relacje są opowiedziane, mają jakąś taką swoją narrację.
2: Myślę, że te granice w relacjach, o których powiedziałeś, są bardzo ważne i żeby tutaj bardzo mądrze tym dysponować, ale myślę, że jest też inny aspekt właśnie dokładnie tego punktu, bo my jako ludzie najczęściej jednak chyba z automatu, tak ja myślę o sobie oczywiście, jak to typowy człowiek egoista, no ale też mam tylko swoją perspektywę, że w ciągu dnia dużo łatwiej mi przychodzi myśleć o tym, co ktoś mi powinien uczynić, tak? To znaczy, że ktoś powinien mi, nawet sytuacja w tramwaju, ustąpić teraz miejsca. A trudniej mi jest pomyśleć, jak ja siedzę na tym miejscu, że to ja powinnam ustąpić miejsca drugiej osobie. Wydaje mi się, że prymas Wyszyński troszeczkę zachęca nas znów do tego, żeby zmienić tę perspektywę, żeby jakby spróbować z tej naszej ego skorupy wyjść.
3: Nie jest to proste i rzeczywiście tutaj będzie to dużo zależało od tego, jak ja sam siebie poznałem, jak ja znam swoje potrzeby i ewentualnie ten swój egoizm, ale też to zauważenie drugiego człowieka, jego potrzeb. Kiedy jest się mężem i żoną, obiecałem i moja powinność jest mocno skupiona na mojej żonie, na moim mężu, na mojej rodzinie, moich dzieciach. Czyli jak siedzę w pracy, kończę o godzinie 18, to nie idę sobie do kolegów siedzieć i mnie nie obchodzi, co jest w domu, a później przychodzę do domu i bo żona mi robi awanturę. Tak? Znaczy, bo to już jest pewna powinność. Ja jestem dla niej i my już jesteśmy jedno. Teraz jestem księdzem, tak? Mam swojego księdza proboszcza, mam swojego księdza biskupa, ale w drugiej diecezji i też fajne akcje robią, to może sobie tam pojadę, tak? Nie, moja powinność jest wobec mojej diecezji, wobec mojej parafii. Ja mam konkretny dekret wyznaczony na konkretne zadania. To jest moje powołanie, w tym zdobywam świętość. My znamy takich, można powiedzieć, apaczów, jak to się mówi, którzy wszędzie są, tylko nie tam, gdzie trzeba, prawda? Aha. Wszędzie ich pełno, tylko swoich obowiązków nie potrafią wykonać. Wszystkim by pomagali, ale w chałupie nie potrafi posprzątać i się zaopiekować swoimi dziećmi, które trzeba przywieźć ze szkoły, trzeba nakarmić, ugotować obiad. Oni się będą we wszystko angażowali, a jednak tu jest pewna powinność.
2: Czyli gradacja. Kto jest najważniejszy, to znaczy komu złożyłem ślub w tym wypadku,
3: jakąś umowę społeczną. Tak, tak. Obiecałem mu na przykład zawiozę cię do szpitala. Masz teraz trudniejszy czas? Dobrze, ja ci ofiaruję swój czas. Nawet powiedzieć to naprawdę. Mam dla ciebie pół godziny każdego dnia. Mam dla ciebie godzinę we wtorki, raz w tygodniu. Możemy się umówić, mogę ci potowarzyszyć. Ten ktoś decyduje się na to, prawda? Można to powiedzieć. My się tego nie bójmy, bo wtedy, wiecie, wykasowujemy z głowy drugiego człowieka te oczekiwania, pragnienia, scenariusze, te szajby w głowie takie, powinien, nie powinien, coś tam nie zrobił, nie przyjechał, nie zadzwonił.
2: A co ja powinienem tym bliźnim?
3: Powinienem im ofiarować oczywiście siebie tyle, ile mogę. tyle, ile mogę. Ja tutaj muszę to rozeznać, ja muszę zobaczyć w swoim sercu. Nie zostawię całego swojego życia. Ja mam po drodze zatroszyć się o siebie, o swoje serce, o te swoje obowiązki, a w danych sytuacjach mogę też powiedzieć w pewnym momencie, nie mogę dla ciebie znaleźć czasu, musisz kogoś szukać innego. Ja sobie też teraz nie radzę, nie jestem w stanie ci teraz ofiarować siebie. Naprawdę, można tak powiedzieć. My nie wiem, dlaczego się tego boimy. Boimy się może zawieść, cały czas myślimy o tych oczekiwaniach i tak w konsekwencji wyjdzie i tak naprawdę na złe, jeżeli rzeczywiście takich rzeczy się nie uzgadnia.
2: I to, co myślę, że podsumuje nasze rozważania też i rozmowy o powinnościach i niepowinnościach, to może takie słowa, że jak my się zastanawiamy nad tym, co my winniśmy innym, to wchodzimy w tę postawę sługi, której uczy nas przecież sam Jezus.
3: A ona się będzie nawet najpełniej realizowała, jeżeli nie możemy komuś ofiarować czasu, takiego stricte bycia z nim, to pamiętajmy, każde działanie zaczynajmy od modlitwy. Ja mogę mu powiedzieć, ja się mogę za ciebie pomodlić. Proszę nigdy nie wierzyć w to, że takie działanie bez tej modlitwy jest naprawdę lepsze. Modlitwa naprawdę przynosi dużo łaski, dużo dobra.
1: Czas to miłość.

0: zaczekam.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
2: Narodowy Bank Ukrainy ma wyemitować w tym roku pamiątkową monetę poświęconą, uwaga komu? Świętemu Janowi Pawłowi II. Emisja ma uczcić 25. rocznicę wizyty papieża Polaka na Ukrainie. O tym poinformował prezes Banku Centralnego Andrii Pioszny, cytowany przez agencję Ukrinform. Ogłaszamy decyzję Narodowego Banku o uhonorowaniu wybitnego przywódcy duchowego, jednego z najbardziej wpływowych Polaków, papieża świętego Jana Pawła II. Przypomniał, że właśnie 23 czerwca 2001 roku Jan Paweł II rozpoczął wizytę na Ukrainie. Więcej wiadomości z życia Kościoła jeszcze przed 21.

Za 14 minut godzina 21, przed godziną 21 jeszcze w Radiu Warszawa wiadomości z życia kościoła, o 21 oczywiście transmisja Apelu Jasnogórskiego.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
2: Masz cztery oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
5: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Warszawska pielgrzymka piesza akademickiej grup 17 jest w drodze na Jasną Górę. Pielgrzymi zatrzymali się m.in. w sanktuarium w Lewiczynie. Mszę świętą odprawił dla nich tam nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W homilii podkreślił, że pielgrzymka jest drogą, tak jak całe życie.
6: Pielgrzymka uświadamia nam, że całe nasze życie jest drogą ku Bogu. Gdy będziecie się mieszać polską ziemię w kierunku domu królowej waszego narodu, zachęcam was, abyście pojrzeli dalej niż Jasna Góra, ku ostatecznemu celowi życia chrześcijańskiego.
5: Nuncjusz dodał także, że pątnicy to wspólnota, która wspólnie dąży do Boga.
6: To doświadczenie przypomina nam, że Kościół jest wspólnotą braci i sióstr, którzy razem zdarzają na spotkanie z Panem. We świecie naznaczonym indywidualizmem i polaryzacją, przenikającymi nieraz także do życia kościelnego, pielgrzymka staje się szkoła braterstwa i miłości.
5: Pielgrzymi dotrą do celu 14 sierpnia.
7: To się dzieje w kościele.
5: W pieszym pielgrzymowaniu jest coś niezwykłego, przyznaje przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus. Sam ponad 20 razy smakował pątniczego chleba. Zapewnia, że Jasna Góra jest przygotowana na spotkanie z pielgrzymami i z radością przyjmie każdego. W najbliższym czasie na uroczystość odpustową w niebowzięcia na Świętej Maryi Panny do sanktuarium dotrzeć mają dziesiątki tysięcy pątników. Piesze pielgrzymowanie to najstarsza forma pielgrzymowania, która wciąż pozostaje fenomenem, mówi ojciec Prus.
8: Jest coś niezwykłego w tym pielgrzymowaniu pieszo, kiedy człowiek od samego początku decyduje się na niewygody, na pewne ograniczenia. I te niewygody i ograniczenia przede wszystkim wymagają z własnej fizycznej kondycji. I okazuje się, że dla wielu osób nie jest to wcale przeszkoda. Są w stanie przekraczać siebie, te swoje ograniczenia. Oczywiście musi być roztropność.
5: Z kolei dowódca Straży Jasnogórskiej wyjaśnia, na co powinni zwrócić uwagę pątnicy przybywający do sanktuarium.
9: Taka prośba je wchodzącymi z bagażami, aby nie rozstawali się z bagażami, nie zostawiali tych bagażów, żeby te bagaże po prostu mieli przy sobie. Jeżeli ktoś dochodzi z pracowników ze straży umundurowany i prosi o jakiekolwiek polecenie, w razie czego się coś działo czy wydarzyło, prośba taka jest, aby dostosować się do poleceń, które są wydawane przez pracowników straży. Tak jak jeszcze raz prośba o bagaże. To jest bardzo ważne, bo niestety to jest, że tak powiem, plaga tego typu. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ale to jest bardzo niebezpieczne, tak zostawić bez opieki bagaż.
5: Najwięcej pątników na Jasną Górę dotrze 13 i 14 sierpnia, tradycyjnie 15 w uroczystość niebowzięcia na Świętej Maryi Panny i rocznicę cudu nad Wisłą. Na Jasnej Górze suma odpustowa odprawiona zostanie o 11 na szczycie. Biuro prasowe Watykanu opublikowało program papieskiej pielgrzymki do Francji od 25 do 28 września. Leon XIV odwiedzi m.in. Paryż, Lourdes i Metz.
10: Hasło podróży brzmi, aby świat miał życie. Papież złoży wizytę w Pałacu Elizejskim, gdzie przemówi do korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Odwiedzi siedzibę UNESCO i odprawi nabożeństwo w katedrze Notre Dame. Spotka się z młodzieżą na stadionie w Saint-Denis. Odprawi mszę świętą na placu de la Concorde. Całą niedzielę Leon XIV spędzi w sanktuarium w Lourdes. W sumie papież we Francji będzie miał 10 publicznych wystąpień. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
5: Hasło podróży brzmi, aby świat miał życie. Papież złoży wizytę w Pałacu Elizejskim, gdzie także przemówi do korpusu dyplomatycznego. We Francji będzie miał 10 publicznych wystąpień.

0: Matko Najświętsza, pragnę, aby Twoja ikona, Matko Boża, odbijała się stale w zwierciadle duszy i zachowała ją czystą aż po kraniec wieków. Podnoś pochylonych ku ziemi i daj nadzieję tym, którzy uznają i naśladują wieczny wzór piękna. Tak pisał grecki mistyk żyjący pod koniec V wieku, pseudo Dionizy Areopagita. Nie wiemy, może tę modlitwę podyktował mu święty Józef z Nazaretu, wpatrzony w Maryję, zakochany w najczystszym pięknie. No bo któż z ludzi bardziej z bliska i głębiej od świętego Józefa poznał piękno duszy Miriam z Nazaretu? Józef, cały sprawiedliwy, poznał Miriam całą piękną. Podobny poznaje podobnego. Tylko tyle, że Józef kocha milczenie. Z tej modlitwy wynika, że im dłużej człowiek wpatruje się w ikonę Matki Boga, tym bardziej czuje się pociągany przez boskie piękno, którym ona promieniuje. Maryja, cała piękna, przypomina nam, że piękno jest powołaniem. Greckie słowo na określenie piękna, kalon, swoim dźwiękiem jak echo przywołuje czasownik kalein, to znaczy powołać, być powołanym. Istnieje zatem nierozerwalny związek między pięknem a powołaniem. Jesteśmy bowiem, Maryjo, jak Ty, powołani, aby być piękni. Nie trochę, nie jakby w części, ale cali piękni. Ojciec wybrał nas w Synu przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Hasłem tegorocznej pielgrzymki pieszej diecezji świdnickiej, tu je na Jasną Górę, jest wpatrzeni w Maryję. Maryjo, wpatrzeni w Ciebie, odkrywaliśmy na nowo swoje życiowe powołanie. Odkrywaliśmy na nowo naszą życiową misję. Przez cały tydzień, pokonując codzienny trud i zmagania z pogodą, poprzez medytację Słowem Bożym odsłaniało się przed nami Twoje piękno. Biblia, kiedy ją otwieramy, czytamy z uwagą, odsłania nam Twoje piękno, Maryjo, podobnie jak odsłania się ikona w trakcie pisania. Pielgrzymi chcą słuchać słowa. Pielgrzymi pozwalają się prowadzić temu słowu. Ono ich nawraca, zmienia, prowadzi do pięknych spowiedzi, a nawet po latach do pełnej Eucharystii. To jest to, co w pielgrzymce jest nie do przecenienia. Moc słowa, które po prostu zmienia człowieka. Bo Słowo Boga jest jak lustro, w którym możemy zobaczyć naszą wewnętrzną twarz. Tak powiedział kiedyś święty Grzegorz Wielki. W Słowie jak w lustrze możemy zobaczyć także Twoje piękne oblicze, Maryjo. Ono podnosi nas, kiedy zmizerowani pochylamy twarz ku ziemi. Ono przywraca nadzieję, gdy już się sobie nie podobamy. Nie potrafimy patrzeć na siebie, kiedy już nie wierzymy, że Bóg ukrył w nas cząstkę swego boskiego piękna. Maryjo, Bóg podarował nam Ciebie, aby Twoje piękno nas podnosiło i wlewało w nasze dusze nadzieję, a nawet przekonanie, że także w nas może odsłonić się wieczny wzór piękna. Poza Jezusem Chrystusem, Bogiem człowiekiem, nikt na tej ziemi nie może powiedzieć o sobie, że jest cały piękny. Chociaż w odwiecznym zamiarze Stwórcy wszyscy jesteśmy piękni, jednak dzisiaj, na ten moment i na tej ziemi możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy stworzeniami i dziećmi Boga, lecz mocno poranionymi, jak starszy i młodszy syn z przypowieści Jezusa. Ale pozostaje tęsknota, powraca nadzieja. Jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi Jezus, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest, w całym Jego boskim i ludzkim pięknie. Dla pielgrzymów diecezji świdnickiej dzisiaj już licznie w ten piękny wieczór zgromadzonych u Twego tronu, ale dla wszystkich pozostałych pielgrzymów jutro kończy się czas pielgrzymowania tu do Twojego tronu. Za 2 tygodnie zacznie się jednak coś, co pozwoli nam na dłużej zachować, Maryjo, Twoje piękne oblicze. To właśnie jutro przedstawiciele wszystkich parafii diecezji świdnickiej razem z pielgrzymami pieszymi, którzy tutaj przybywają, spotkamy się pod Twoim jasnogórskim wizerunkiem, aby razem ze swoimi duszpasterzami uroczyście zaprosić Ciebie, Matko i Królowo, zaprosić do naszego domu, do naszych parafii, do naszych wspólnot, do naszych serc. Od 9 miesięcy przygotowujemy się do spotkania z Tobą, Maryjo. Za niespełna 3 tygodnie, 26 sierpnia, w uroczystość Jasnogórskiej Pani w katedrze świdnickiej rozpoczniemy peregrynację Twojego świętego wizerunku w naszej diecezji. Matko Najświętsza, stajemy przed Tobą w prostocie naszych serc, z całym bagażem naszych radości, trosk, boleści, słabości. Chcemy szeroko otworzyć przed Tobą drzwi naszych serc. Zapraszamy Cię, Maryjo, wejdź w naszą codzienność. Zamieszkaj w naszych sercach i ucz nas, jak kochać Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przynieś do nas swój pokój. Przynieś ciszę i ufność, którymi sama żyłaś na co dzień. Powierzamy Ci naszą codzienność, nasze myśli, decyzje, nasze relacje z ludźmi. Bądź naszą przewodniczką na drogach wiary. Bądź z nami, kiedy brakuje nam sił. Podtrzymuj nas, kiedy błądzimy. I wskaż prawdziwą drogę. Przyjmij, Maryjo, nasze serca takimi, jakie one są. Niedoskonałe, ale bardzo spragnione Boga. Uczyń naszą młodą diecezję domem pełnym miłości, pokory, przebaczenia. Maryjo, jesteśmy, pamiętamy, czuwamy. Wszystko, co nasze, do Ciebie należy. Czekamy na Ciebie z wiarą, pełni nadziei i miłości. Amen.
1: Księdzu biskupowi Markowi Mędykowi, biskupowi diecezjalnemu diecezji świdnickiej, dziękujemy za dzisiejsze rozważanie apelowe. Pragniemy do tych intencji, które zostały przedstawione, polecić cały Kościół Święty wraz z papieżem Leonem XIV, Episkopat Polski, naszą ojczyznę, wszystkich rządzących naszym krajem. Polecamy nasz zakon Paulinów wraz z ojcem generałem. Modlimy się za konwent jasnogórski, modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę. W sposób szczególny polecamy pieszą pielgrzymkę świdnicką, a także wszystkich tych, którzy obecnie pielgrzymują pieszo, idąc tutaj do Matki na Jasną Górę. Modlimy się w intencji dobrodziejów Jasnej Góry za wszystkich polecanych w Księdze Apelowej Radia Jasna Góra. Będziemy rozważać tajemnicę odnalezienia Chrystusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują.
1: Jeszcze raz powierzmy Chrystusowi przez ręce naszej Matki całą diecezję świdnicką, na czas zbliżającej się peregrynacji obrazu nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. Pod Twoją obronę
4: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.
1: Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
14: Już na początku swojej encykliki papież Leon XIV podkreśla wspaniałość naszego człowieczeństwa odrodzonego w Chrystusie. I cieszymy się, że diecezja świdnicka wraz z pasterzem, księdzem biskupem Markiem przyjmuje dar nawiedzenia Matki poprzez obraz jasnogórski, bo któż jak Matka odnawia nas w człowieczeństwie poprzez miłość.

Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Modlitwa różańcem świętym w Radiu Warszawa o 21.30. Zapraszam. 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Już teraz Ewangelia i komentarz. A komentarz przygotował ksiądz Maciej Rafalski.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch go opuścił. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd, tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego.
1: W dzisiejszej Ewangelii ojciec przyprowadza do Jezusa swojego chorego syna. Wcześniej zwrócił się do uczniów, ale oni nie potrafili mu pomóc. Dopiero Jezus przynosi uzdrowienie i wyjaśnia przyczynę ich bezradności. Z powodu małej wiary waszej. Można odnieść wrażenie, że Jezus mówi tutaj o wielkich cudach i nadzwyczajnych wydarzeniach. Tymczasem większość z nas nie musi przesuwać gór z kamienia. Każdy jednak ma w swoim życiu jakieś góry do pokonania. Trudne relacje, lęk o przyszłość, chorobę, nauk, samotność czy kryzys wiary. I właśnie do takich sytuacji Jezus kieruje swoje słowa. Nie mówi, że potrzebujemy wiary wielkiej jak góra. Mówi, że wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy, jak najmniejsze z ziaren. Bóg nie oczekuje od nas doskonałości. Oczekuje zaufania. Często wydaje nam się, że nasza wiara jest za słaba, nasza modlitwa zbyt uboga, a nasze możliwości zbyt małe. Tymczasem Ewangelia przypomina, że nie liczy się przede wszystkim wielkość naszej siły, ale wielkość Boga, któremu ufamy. Ziarnko gorczycy jest małe, ale nosi sobie życie. Podobnie jest z wiarą, nawet niewielka, ale autentyczna wiara potrafi zmieniać człowieka, dawać nadzieję i pomagać przetrwać najtrudniejsze chwile. Może więc warto dziś nie skupiać się na tym, czego nam brakuje, ale oddać Jezusowi to, co mamy. Nawet jeśli jest to tylko małe ziarenko wiary. W Jego rękach może ono stać się początkiem rzeczy, które dziś wydaje się niemożliwe.

0: Radio Warszawa. Radio Warszawa. 21:30. Czas już zatem rozpocząć naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym, do której bardzo gorąco zachęcam. 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przejmij moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, dar potomstwa dla Magdaleny i Michała, o uzdrowienie małej Alicji, o mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji, pokój serca dla Kasi, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o łaskę pojednania, nawrócenia, opiekę Bożą dla Polski, nawrócenie i powrót do Kościoła dla Macieja i Tomasza, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o szczęśliwy powrót do domu Maksymiliana, o opiekę Matki Najświętszej, dar Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Stasia w dniu 13 urodzin, o łaski Boże dla jego rodziców i siostry Helenki, o dobry wypoczynek i udany obóz dla Mikołaja, o opiekę Matki Najświętszej dla Darka, o Boże prowadzenie, dobre wybory dla Kacpra, o dobrą pracę dla Lidii, o zdrowie i potrzebne łaski dla Bogumiłej Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O cud uzdrowienia, trafną terapię, potrzebne siły dla Krzysztofa, Cezarego, Krystyny, światło Ducha Świętego dla lekarzy, o potrzebne łaski dla Jana i jego rodziny, o chrzest święty dla Kuby, o łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych, świętej pamięci Mirosława Proć z rodziny Kaszubów, Andrusiw Bielańskich, za duszę w czystu cierpiące, modli się słuchaczka. O Boże błogosławieństwo, dar potomstwa dla Anny i Grzegorza, o łaskę zdrowia dla Zdzisławy i Oksany. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Albiny i dzieciątka pod jej sercem, o jedność w jej małżeństwie, o wszelkie potrzebne łaski dla Krzysia, Piotrusia, Dawida, Olka, Julka, Alka i Ewy, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o światło Ducha Świętego dla Łukasza i Barbary i zażegnanie kryzysu w ich małżeństwie, o radość życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski dla jej męża i córek, o dobry sen dla każdej nocy, modli się słuchaczka. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o potrzebne łaski, opiekę Maryi, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. Modlimy się o zdrowie, potrzebne łaski dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, o łaski Boże dla księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do modlitwy. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. Odmówmy zatem różaniec święty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Grójcu. Ileż Ty, Jezu, przyjąłeś w ludzkiej historii pocałunków zdrady? Na nasze życie też nieraz padał cień Judasza. Piotrowi każesz schować miecz. Ty, wcielone słowo, ze śladami krwawego potu na twarzy, masz inny miecz. Miłość krzyża, by na zawsze pokonać moc szatana. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Daj Boże, Agnieszka.
0: Daj Boże, Pani Agnieszko. Proszę bardzo, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Muza, proszę Pani Agnieszko za wspólną modlitwę.
1: Dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga. Obliczowanie Pana Jezusa. Jezus pobity przez swoje dzieci. Wlejmy zatem w Jego rany oliwę ufności i wdzięczności. Zapewnijmy Mu najlepszą opiekę w Gospodzie naszych dusz. Ojciec zapłaci nam złotymi dynarami łaski. Pan, gdy będzie wracał, odda nam zdecydowanie więcej. Pani Zdzisława jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Zdzisławo, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Zdzisławo, pozdrawiam serdecznie.
2: Bóg zapłać, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcem świętym. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Oto Bóg człowiek ze związanymi rękoma, w cierniowej koronie, z połuchniętym obliczu. Pokornie otwiera nam dom Ojca, nam, niewolnikom szatańskich złudzeń, i prowadzi nas do swojego Ojca, prowadzi nas do Boga. Jest z nami Pani

0: Pani Ania, szczęść Boże, witam Pani Aniu.
1: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Panie Bóg, zapłać za modlitwę i za obecność.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 Tajemnica czwarta, bolesna, dźwiganie krzyża. Swoją krwią Jezus chce obmyć ulice i drogi naszego życia. Pochyla się do samej ziemi, aby wydobyć z błota podobiznę swojego Ojca, wybitą w momentach naszych dusz. Przecież powiedział, mam także inne owoce, które nie są z tej owczarni i muszę przeprowadzić je i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jest z nami pani Grażyna. Szczęść Boże, pani Grażyno, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno, pozdrawiam serdecznie.
2: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Najpiękniejsze słowa, Synu, Matko, niech jednak nigdy nie przestanie brzmieć to jedno, najważniejsze, wykonało się. Każdy spragniony niech przyjdzie do przybitego serca, niech przyjdzie i pije, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Pani Jadwiga, modli się razem z nami, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Zapraszam Pani Jadwigo do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Pod Twoją obroną.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg zapłać Pani Jadwigo za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia i zapraszam ponownie. Za niecałe 4 minuty, godzina 22, w piątkowy wieczór o 22:00 Złością czy Miłością, Elżbieta Stawińska, Marcin Wnuszyński, już za kilka chwil, a za uwagę i wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję. Wojciech Dąbrowski, kłaniam się, spokojnej nocy życzę. Do usłyszenia, samych radości.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. Zamknij ten komputer, bo zaczynamy audycję.
2: Ale poczekaj. Ja teraz tylko coś kliknę. www.radiowarszawa.com.pl. Enter. I na samym środku, na górze jest napis Wspieraj nas. Klikam. Pojawia się nowa podstrona. I w ten oto właśnie sposób każdy ze słuchaczy, który już wchodzi albo może wejść, może wesprzeć nasze radio.
1: No, niezły instruktaż. Okej.
2: Już zamykam.
1: Wiemy, że potraficie Państwo korzystać z tej zakładki i jesteśmy bardzo za to wsparcie finansowe naszego radia wdzięczni. Modlimy się za Państwa o wszelkie potrzebne łaski dla tych, którzy są naszymi dobroczyńcami. Z tym większą radością prowadzimy te audycje i te nasze rozmowy. Nie podszyte są lękiem, że zabraknie pieniędzy na ich realizację.
2: Praca domowa znowu była.
1: A, no tak. Ja się zastanawiam, co tu powiedzieć i wciąż zapominam o tej pracy domowej.
2: Ja proponuję przestać ją zadawać, to... Przejdziemy od razu do tematu.
1: Dobrze, dobrze. Myślę, że te prace domowe nie są tak strasznie uciążliwe, tym bardziej, że nie sprawdzamy ich, ale możemy się nimi dzielić. Masz coś do podzielenia?
2: Myśląc o temacie pracy domowej jako reguły życia w naszej rodzinie, czy są zrozumiałe?
1: Aha, przyglądałeś się?
2: Od razu prawie jak zadawałaś się, to tak widziałem moimi oczami, ile reguł mamy w domu i stwierdziłem, że są i są w większości zrozumiałe. A te, które my jako rodzice stwierdziliśmy, że mogą nie być zrozumiałe, to na przykład staraliśmy się z dziećmi spisywać je razem.
1: Żeby nie zapomnieć, co ustaliliśmy.
2: Gdy jest potrzeba, to wszyscy sobie możemy do nich wrócić. A z drugiej strony to też reguła, która wymaga od dwóch stron pamiętania. Więc ta spisana zasada typu korzystania z elektroniki, uważaliśmy, że będzie lepiej służyła wszystkim, jeżeli jest spisana, bo nie będzie niedomówień. Albo w sytuacji, kiedy mamy kilkoro dzieci, to czemu starszy może na przykład więcej korzystać, a młodszy mniej? Ale no, nie ma na wszystko spisanych reguł. Reguły mamy spisane takie typowo elektroniczne potrzeby, zaspokajać albo korzystać. No i ostatnio były takie sytuacje, że poprosiłem dzieci, żeby wzięły umowy, te spisane reguły i przeczytały je sobie, bo tak po wakacjach, ten wrzesień, jak szkoła się zaczynała, no to dało się odczuć taki jeszcze nadal wakacyjny rytm, a już potrzeba ze szkoły dodatkowych obowiązków, no przygniatała. I gdzieś tam było trzeba porozmawiać i zobaczyć, czy to jest kwestia zaplanowania sobie dnia. No ale już jesteś już na dobrej drodze. No ale znowu ostatnio syn wrócił do mnie z tematem reguły. Rozmawiał ze mną w lipcu na wakacjach. Ustaliliśmy coś. To chyba tak jest czasem, że dopóki nic się w tym temacie nie dzieje, no to tej reguły jakby nie trzeba sobie przypominać. Tak jak pisanie umów jakichś. Dopóki nic się złego nie dzieje, to nikt nie zagląda, co tam było w tej umowie.
1: Tak.
2: I syn ostatnio do mnie sam wrócił, mówiąc, tato, pamiętasz te nasze rozmowy? Chciałbym wrócić do nich. Miał pewne swoje przemyślenia nowe, miał pewne swoje pomysły. Też chciał, żebym... Tato, bo ty jak zawsze coś powiesz, masz tyle pomysłów, dziękuję, ale też bym chciał najpierw posłuchać twoich, bo z jednej strony ty też masz, a wiem, że jak ty coś powiesz, no to będziesz solidniej podchodził do tego, niż jak ja wymyślę kilka, ty powiesz, to ja wybieram któryś z nich. No i syn zmodyfikował tą rzecz, która była omówiona, ta reguła, która była omówiona w wakacje. Porozmawialiśmy o szczegółach właśnie, wyjaśniając...
1: Wyjaśniając, to bardzo ważne, tak? Żeby to było jednoznaczne, żebyśmy każde słowo rozumieli tak samo.
2: Aż tak nie wiem, czy było szczegółowo, że każde słowo, ale no, do tego zmierzaliśmy, żebyśmy czuli się, że każdy z nas bardziej szczegółowo rozumie założenia tej reguły. No i przyjęliśmy ją w takiej wersji, jaką syn przedstawiał.
1: I to dotyczyło tylko jego funkcjonowania.
2: Tak, tylko jego tam potrzeby, którą miał i teraz do niej wrócił. Ale tutaj takie założenie było na koniec, że tej reguły nigdzie nie spisywaliśmy, nawet nie mieliśmy zamiaru, ale poprosiłem go na koniec, żeby on o niej pamiętał, bo ta reguła akurat wymaga jakiejś tam akcji, można powiedzieć, czegoś zrobienia przez niego i przeze mnie. Poprosiłem, żeby to on był tą osobą, która w odpowiednim czasie z wyprzedzeniem do mnie przyjdzie, żeby mi powiedzieć, teraz tato, trzeba na przykład coś zrobić.
1: To teraz.
2: Tak? Ale nie na zasadzie, za minutę to się dzieje. Taki przykład, jak raz byłem w pracy, no i gdzieś tam telefon odłożony, potem biorę telefon i tam syn pisze, tato, włącz mi coś tam w telefonie, jakiś tam, jakaś aplikacja w szkole była potrzebna, bo jakiś test robili, a tak, ups, już godzinę temu było.
1: Więc, no tak.
2: No to, więc, to nie działa.
1: Już po dzwonku.
2: To nie działa. Ta reguła nie zadziała w każdym przypadku, ale z drugiej strony miałem taki możliwość ostatnio pracowania z domu i syn dzwoni 10:37, mówi, tato, słuchaj, w moim pokoju jest taki zielony worek, a w przedpokoju są buty. Ja mówię, no są. To przywieź mi, bo za 3 minuty zaczynam WF i zapomniałem. No, wtedy zadziałało, bo akurat mieszkamy dość blisko szkoły, więc mogłem mu szybko podrzucić i akurat byłem i miałem możliwość, tak, więc czasem jestem w stanie wspomóc od razu, a czasem no niestety nie zobaczę albo nie mogę. Więc w tej regule poprosiłem, żeby syn był tą osobą inicjującą. Mhm. Jeżeli chce, żeby to się zadziało, to niech on pilnuje.
1: Tak jest.
2: Mi to pasuje. No i zobaczymy. To się teraz będzie toczyło.
1: No tak, to bardzo ważne, żeby właśnie, jeśli ty czegoś chcesz i tobie na tym zależy, no to ty jesteś odpowiedzialny za to, czy to będziemy realizować, czy nie. Za przypominanie, zorganizowanie, przygotowanie, nie?
2: Ale mówimy w kontekście
1: czegoś tam.
2: Czegoś, ale jako rodzic do dziecka.
1: Tak. I właśnie na takich małych, drobnych, może to nie jest drobna sprawa, ale to właśnie tu, w rodzinie, uczymy się tej odpowiedzialności właśnie przez takie traktowanie różnych spraw. Zależy ci, to jest ważna sprawa dla ciebie, to ty bądź za to odpowiedzialny. I wtedy ono niech się troszczy o wszystko, co jest związane z tym, co tam chciałoby, żeby się działo.
2: Drugi mam przykład w drugą stronę.
1: Aha.
2: Inny syn dostał jakąś taką kartę podarunkową i chciał, żeby ją aktywować. No i jakoś w ciągu dnia była rozmowa, że wieczorem przed modlitwą możemy to zrobić. No i on wieczorem przychodzi, pamiętał. I ja mówię, no dobra, no to daj telefon, to zrobimy. A on mówi, ale ja już nie mam czasu na telefonie. Czy w sensie wykorzystał dzisiejszy jakiś swój czas na telefonie. Ja mówię, no to musisz chyba przyjść jutro.
1: No tak. I to jest właśnie nauka ponoszenia konsekwencji własnych czynów. To dziecko boleśnie odczuło, może nie strasznie boleśnie, ale był to dla niego jakiś przykry moment, odczuło konsekwencje tego, że przed chwilą podjął decyzję, żeby wyczerpać ten czas na coś i zapomniał, nie pomyślał, nie przewidział, że zabraknie mu czasu na coś innego.
2: No właśnie.
1: A umiejętność przewidywania konsekwencji własnych czynów to jest najważniejszy element rozwoju moralnego człowieka.
2: A czemu najważniejszy?
1: Dlatego, że umiejętność przewidywania konsekwencji własnych czynów to jest część składowa podejmowania decyzji. W życiu bez przerwy podejmujesz decyzje. I jeśli będziesz te decyzje podejmował, nie mając na uwadze, czy nie pamiętając o tym, jakie to będzie miało bliższe, dalsze, szersze konsekwencje, jaki to będzie miało wpływ na życie moje osobiste, twoje, naszej rodziny albo gdzieś tam jeszcze dalszego kręgu innych ludzi, znajomych czy nieznajomych. Jeśli o tym nie będę myśleć, jeśli się tego nie nauczę, no to będę osobą, której działania będą wprowadzać chaos i niepokój, a nie pokój, miłość, porozumienie i współpracę. A to przewidywanie konsekwencji jest ściśle związane z rozwojem poznawczym i w związku z tym dopiero właśnie w nastych latach życia, czyli 11-12 lat, ten rozwój jest już w pełni, że się tak wyrażę, dojrzały. Dopiero od kilkunastoletniego dziecka możemy oczekiwać albo wręcz wymagać samodzielnego przewidywania konsekwencji własnych czynów. Pierwszych 10 lat życia to są decyzje podejmowane jako efekt impulsu.
2: Albo pożądliwości.
1: Albo pożądliwości, a reguły, które w tym rozwoju moralnym są podstawą, w pierwszych 2 latach życia dziecka w ogóle są nieznane. Nie ma świadomości, że one w ogóle istnieją. A potem poznaje te reguły, ale przestrzega ich z różnych innych powodów, niż chcielibyśmy, żeby podejmowało. Z innych powodów, niż zawartych w pojęciu odpowiedzialności.
2: A widzisz, to powiem ci szczerze, że teraz, jak to się mówi, zrobiłaś mi dzień. Jestem szczęśliwy, bo jestem na takim przełomie wieku dziecięcego właśnie, czyli zaraz wchodzą już tą taką pełną świadomość przewidywania i konsekwencji decyzyjności.
1: Czyli rozpoczynają 2 dekadę swojego życia.
2: Taki przełom właśnie jest, tak uśredniając. A ja osobiście mam ostatnio taki moment, że bardzo mi przeszkadza, kiedy reguły, które mamy w domu, są pilnowane przez rodziców, a nie przez dzieci. Więc cieszę się, że ten moment niedługo zniknie. Mam nadzieję.
1: Ale... No i tutaj wracam do jeszcze kiedyś tam mówiliśmy o nadopiekuńczości, bo często właśnie z perspektywy doświadczenia dorosłej osoby boimy się powierzać samodzielnego podejmowania decyzji dzieciom. Boimy się tego. A tymczasem, jeśli im na to nie pozwolimy, to one się tego nigdy nie nauczą.

0: złością czy miłością.
1: No cieszę się, że ci zrobiłam dzień.
2: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze poczekam chwilę, żeby to się stało, ale moje myśli, koncentracja nad tymi myślami będzie już pozytywniejsza.
1: Czy z pracą domową już się uporaliśmy?
2: Tak. W tak krótkim okresie czasu była kilka sytuacji, które mogłem na spokojnie tu przytoczyć.
1: Wracamy więc, czy też przyjrzyjmy się 9. przykazaniu i kolejnemu tekstowi z katechizmu Kościoła katolickiego, który nas prowadzi, który jest dla nas przewodnikiem po rozumieniu tego przykazania, w którym ważnym bardzo pojęciem jest pożądanie. Punkt 2516 brzmi tak. Już w samym człowieku, ponieważ jest on istotą złożoną z ciała i duszy, istnieje pewne napięcie. Toczy się pewna walka między dążeniami ducha i dążeniami ciała. Walka ta w rzeczywistości należy do dziedzictwa grzechu. Jest jego konsekwencją i równocześnie jego potwierdzeniem. Skoro jesteśmy grzeszni, no to taka walka jest. Jest częścią codziennego doświadczenia walki duchowej. I tutaj myślę, że dosyć ważny tekst odnoszący się do listu świętego Pawła do Galatów, w którym mamy takie wyjaśnienie. Nie chodzi apostołowi o upośledzanie i potępienie ciała jako współkonstytuującego wraz z duchową duszą naturę człowieka i jego osobową podmiotowość. Nie o to chodzi, żeby to upośledzać i potępiać ciało, z którego najczęściej rodzą się te nasze pożądliwości. To ciało nas gdzieś tam ciągnie. To ten żołądek, to te oczy, to te uszy odbierają bodźce. I nasz mózg przetwarza te bodźce jako cel do osiągnięcia. I dalej w katechizmie chodzi natomiast o uczynki, czy też raczej stałe usposobienie. To bardzo ważne słowo, bo trwałe usposobienie do czynienia dobra to cnota, a do czynienia zła to wada. Więc jeszcze raz, chodzi o uczynki, czy też raczej o stałe usposobienie moralnie dobre lub złe, które jest owocem ulegania w przypadku cnoty, bądź też opierania się w przypadku wady zbawczemu działaniu Ducha Świętego. To jest to połączenie ciało z duchem, nie? I jeśli poddajemy się temu zbawczemu działaniu Ducha Świętego, jeśli idziemy w stronę Boga, w stronę współpracy z Bogiem, to idziemy ku świętości. I to jest cnota. Natomiast jeśli opieramy się, to jest nasza wada, z którą nieraz mówimy, chcemy walczyć. Nie? Stąd też apostoł pisze, mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. No, trudne słowa, ale jednocześnie no właśnie pokazujące, jak bardzo ten proces jest taki ludzki. Ten proces wypełniania przykazań Bożych. A ponieważ zwróciłam na to uwagę już bardzo dawno temu, że przykazania są formułowane jako będziesz to robił. To znaczy, że jest to takie jakby zaproszenie do współpracy. Ty będziesz robił to, a ja będę robiła to. I to stwierdzenie, mając życie od ducha, możemy liczyć na współpracę z nim, na jego wsparcie. Ale też możemy liczyć na to, że kiedy się do ducha będziemy stosować, czyli będziemy pamiętać o tych normach i nimi się kierować w podejmowanych decyzjach. Kiedy dążymy do jakiegoś celu, no to to życie nie tylko tu na ziemi będzie szczęśliwe, ale także będzie nam dane na wieki, w swoim czasie.
2: Jak to ty opowiadasz i dodajesz jeszcze dodatkowe...
1: wiedzę pedagogiczną?
2: Tak, taką rozszerzoną definicję, to ja siedząc z boku, na moje przekładam sobie skrótowo, no to taka walka ciała i ducha, czyli moich osobistych, egoistycznych pragnień, a takiej chęci dobra, miłości i takie napięcie, które gdzieś tam... No taka, nie wiem, czy to wewnętrzna taka walka w samym sobie, ale jako chrześcijanin, żebym myślał o tym duchu bardziej niż o tym takim swoim ciele, niż takim o swoim egoistycznym jakimś tam pragnieniu.
1: Dobra, ale ty używasz tutaj słowa egoistyczny. Pragnienie, które powstaje w tobie, nie jest egoistyczne, dopóki nie godzi w moje dobro. Masz przecież prawo, a wręcz obowiązek troszczyć się o siebie, więc nie nazwałabym tego egoistycznym. To egoistyczne stanie się wtedy, kiedy nie będziesz się liczył z moim dobrem, kiedy będziesz dążył nie patrząc jak walec, jak taran, będziesz szedł przez życie, nie licząc się z nikim dookoła, nie licząc się z konsekwencjami, byle tylko osiągnąć cel. Wtedy będzie to egoistyczne, czyli tylko dla zaspokojenia własnego ego, tego ja. A jeśli ty chcesz zatroszczyć się o siebie, to moim zdaniem jest to twój obowiązek. Dostałeś przecież życie w swoje ręce od Boga i to ty masz tym życiem zarządzać. Troszczyć się o samego siebie. I masz właśnie nawet nie tylko prawo, ale też obowiązek troszczyć się o siebie w pierwszej kolejności. W przykazaniu mowa jest o tym, żebyś kochał bliźniego jak siebie samego, więc najpierw siebie masz kochać. Najpierw w sobie masz odkrywać wartość. W sobie masz pielęgnować to, co służy twojemu rozwojowi i co wspiera cię na twojej drodze do świętości, do twojego spotkania z Bogiem. Nie? Natomiast ja nie nazwałabym tego egoistycznym działaniem. Bardzo się cieszę, że to słowo się tutaj pojawiło, bo w czasie warsztatów też wielokrotnie, kiedy mówię pierwszą osobą, jaką masz się zająć, jesteś ty, albo kiedy mówię wszystko, co człowiek robi, robi, aby zaspokoić własne potrzeby, to często pojawia się takie zdziwienie, zaskoczenie, a wręcz jakaś taka obawa właśnie, czy to nie jest przypadkiem egoizm. No nie! Żebym ja była szczęśliwa z tobą, najpierw ty musisz być szczęśliwy. Żebyś mnie pokochał, to najpierw siebie pokochaj. Jak nie kochasz siebie, to nie wiesz, co to znaczy miłość. Jeśli nie kochasz samego siebie, nie umiesz, nie dajesz sobie prawa do zaspokojenia własnych potrzeb, nie jesteś w stanie zająć się mną i wspieraniem mojego dążenia do zaspokojenia moich potrzeb. Bez niezaspokojonych swoich nie zaspokoisz moich potrzeb.
2: Tak było.
1: Więc to bardzo ważne takie pojęcie, czyli jeżeli we mnie toczy się walka, tu jest takie słowo użyte, pewna walka, tak? Czyli swego rodzaju, że jest to taki rodzaj walki ducha z ciałem, to nie jest taka walka agresywna, walka, która wyniszcza, walka, która jest destrukcyjna dla rozwoju człowieka i dla jego dążenia do spotkania z Bogiem twarzą w twarz, czyli do świętości, tylko jest to walka, w której właśnie te naturalne bodźce, te pragnienia, te silne pragnienia, dochodzące nawet aż do pożądania.
2: Że zmierza to w kierunku ducha, a nie w kierunku ciała.
1: Tak, że to są moje pragnienia, ale jeśli moje dążenie do zaspokojenia moich potrzeb, do osiągnięcia jakiegoś celu są nadmierne i zamienia się w pożądanie, wtedy ja mogę stracić kontrolę nad tym. Ale dopóki nie tracę kontroli, to wszystko jest w porządku. Ważne tylko, żeby to był ten Boży porządek. Żeby to był porządek, który służy rozwojowi mojemu i nie blokuje, nie jest toksyczny ten mój rozwój dla wszystkich pozostałych, którzy mają ze mną kontakt, z którymi też kontakt mam ja.

0: złością czy miłością.
1: To może jakieś podsumowanie tej pożądliwości, ułożyć te myśli, nasze definicje, wychowawcze podejście, wychowawcze komentarze.
2: Tym bardziej, że takie wstępne omówienie tego przykazania już się skończyło i przed nami pierwszy rozdział w katechizmie Kościoła katolickiego, oczyszczenie serca, ale o tym oczyszczeniu będziemy mówić za tydzień. A ja jeszcze chciałam podzielić się z Państwem takim moim osobistym ćwiczeniem, związanym z jeszcze cały czas definiowaniem słów, a w tym wypadku słowa pożądanie, i znalazłam w jednym ze słowników, nie pamiętam już w którym, bo w wielu szukałam, w jednym ze słowników pożądanie jako silne pragnienie było połączone z uzależnieniem. I tym uzależnieniem warunkowane, czyli to takie silne, że aż uzależniające, i to uzależnienie warunkuje nasze zachowania. Jest tak silne, że nie potrafimy się powstrzymać. I przytaczałam już zachowania małych dzieci, które aż się trzęsą nieraz, żeby dostać, otrzymać, żeby wejść w posiadanie czegoś. Kiedy mówimy o uzależnieniu i o warunkowaniu, to uświadomiłam sobie, że ten cel to jest coś, co jest dla mnie nagrodą, co jest dla mnie motywem mojego działania, co łączy się z wydzielaniem chemicznych substancji. I taką najważniejszą w tym procesie jest dopamina. Substancja nazywana nagrodą. I kiedy nie ma tego, do czego ja dążę, kiedy nie mogę osiągnąć tego, co zapewnia mi błogostan, co zapewnia mi zaspokojenie tego silnego pragnienia, wtedy zachowuje się jak człowiek uzależniony. Przestaje myśleć i przestaje kontrolować.
1: Może nie, że przestajesz, ale że może logicznie.
2: Tak, ale jak ginie moja logika, to przestaję kontrolować to wszystko. Moje działania przestają być logiczne. Nie umiem sobie poradzić z sytuacją ograniczenia moich możliwości, ograniczenia dostępu. Mam do czynienia z sytuacją, w której ważne, żeby się pojawiły granice. A osiągnięcie celu często jest łączone, i to bardzo ważne, z poczuciem bycia kochanym.
1: Czyli nie sama droga, tylko jakby ten rezultat, wynik. Czyli jak ja na przykład u mnie synowie grają w piłkę, to nie cały mecz jak grałeś, tylko na koniec, która drużyna wygrała.
2: Może tak.
1: A czy to tak, masz duże doświadczenie takie wychowawcze, kontaktu z nauczycielami, rodzicami, ale czy to jest kwestią między nauczaniem współpracy zamiast rywalizacji? Ile razy, ja przynajmniej pamiętam, ile razy, to już nawet chyba były przedszkole, ile razy były zadawane różne jakieś konkursy, to liczył się indywidualny projekt, robiony często przez rodzica wieczorem, niż grupowe, wspólne jakieś po prostu przedsięwzięcie.
2: To jest błąd systemu kształcenia i wychowania. Takiego systemowego. Błąd, który nie wiem skąd się bierze, skąd się wziął.
1: No, mamy ten rodzaj nauczania, więc ten.
2: No właśnie, o to chodzi. Ten... Ale w systemie oświatowym, już to mówiłam parę razy, jest to cały czas narzędzie motywujące do działania, do podejmowania wysiłku, czyli rywalizacja. I jako taka rywalizacja nie ma w sobie nic złego, że się tak wyrażę, ale jeśli odbywa się za zgodą, przyzwoleniem obu stron tej rywalizacji. z uwzględnieniem możliwości obu rywalizujących stron. Natomiast w szkole no, nie mamy, o ile na boiskach, czy stadionach, czy wydarzeniach sportowych mamy osoby, które no, względnie są na tym samym poziomie
1: umiejętności.
2: Tak, umiejętności fizycznych, czy jakichś tam innych, no, w tej dziedzinie, w której rywalizują. Natomiast w klasie szkolnej mamy do czynienia z dziećmi, które obdarzone są różnorodnymi talentami, różnorodnymi możliwościami, które wywodzą się z najróżniejszych środowisk i nie można tej metody, tego narzędzia przeceniać i używać na każdym kroku bez uwzględnienia potrzeb indywidualnych, psychicznych potrzeb każdego z tych dzieci. Ale nie zagłębiajmy się w system szkolny, bo on jest jaki jest i wszyscy mniej więcej wiemy, jak to działa, ale wiedząc o tym, możemy przygotować do uczestniczenia w tym systemie nasze dzieci w domu, w rodzinie, od początku życia. Natomiast my tutaj mówimy, że przypomnę o przykazaniu 9, które przestrzega nas przed pożądliwością, przed uczuciem tak silnym, że przejmuje kontrolę nad naszym życiem i my przestajemy funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli, zgodnie z naszą wolą, którą my jako osoby wierzące w Boga utożsamiamy z wolą Bożą, a w każdym razie chcielibyśmy utożsamiać z wolą Bożą, czyli iść Jego śladami, mając życie od Ducha. Pójdź za mną. Więc nasze zabiegi wychowawcze mają wyposażyć nasze dziecko w trwałe, stałe usposobienie do świadomego kierowania swoim życiem.
1: No tak, poprzez rozmowę, poprzez dawanie przykładu po pierwsze.
2: No tak, przez modelowanie też, to jest najważniejsze. Tak,
1: ale w tym dawaniu przykładu też dając pewne ćwiczenia takich małych wyzwań.
2: Tak.
1: No, budowania też tej wspólnoty, żeby to nie tylko u nas, czy tam jednostkowo to się dzieje, ale też...
2: No tak, w takim tym nuklearnym...
1: Tak, laboratoryjnych warunkach wszystko nam się udaje.
2: W środowisku takim, w grajdołku naszym. Tak, tak, no oczywiście, ale tu się zaczyna, więc... Początki życia są w tym grajdołku na razie. W beciku, w pieluszce, w kołysce, w wózeczku, w ramionach rodziców. Tylko w relacji dwojga osób. No, trojga. I tak dalej. Ale mamy uczyć trwałego nastawienia, woli do podejmowania decyzji i ulegania działaniu Ducha Świętego. Więc też mamy uczyć dzieci rozpoznawać w sobie tego Ducha przez szczegółowe przyglądanie się temu, w jakim stanie emocjonalnym jestem, kiedy podejmuję decyzje zgodne z wolą Bożą, a kiedy nie. Kiedy te nasze decyzje są opieraniem się natchnieniom Ducha Świętego, opieraniem się temu, co nam służy i poddawanie się tylko ciału i jego pożądliwości. Takie nieuwzględnienie w tych decyzjach tego, że poza ciałem mamy jeszcze Ducha. No trudny był ten czas, trudne mam wrażenie, jest to definiowanie pożądliwości.
1: Chciałbym tylko przypomnieć, że jak podchodziliśmy do tego 9 przykazania na początku, to takim trochę naszym błędnym założeniem było, o, krótkie przykazanie, kilka punktów.
2: Uporamy się.
1: Tu pewnie, tak, masełko, szybko przejdziemy przez temat. A tak naprawdę jesteśmy cały czas na tej samej stronie pierwszej tego 9 przykazania.
2: No dobrze, dobrze, ale już nie bądź takim pesymistą. 3 punkty już mamy za sobą. Spróbujcie Państwo sprawdzić, jak to jest. Czy potrafimy rozpoznawać w sobie tę walkę

0: Dzięki.
1: Wesprzyj nas
0: na stronie radia
1: www.radiowarszawa.com.pl. Jest zakładka Wspieraj nas. Tam są wszystkie szczegółowe informacje odnośnie audycji radia.
0: Zapraszamy do słuchania naszych audycji nie tylko w piątek. I do usłyszenia za tydzień. Dobranoc Państwu.
1: Do usłyszenia.
2: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj,
3: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

Radio Warszawa 106,2 FM.

0: 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.
2: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Z Ewangelii Świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch go opuścił. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd, tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego.
1: W dzisiejszej Ewangelii ojciec przyprowadza do Jezusa swojego chorego syna. Wcześniej zwrócił się do uczniów, ale oni nie potrafili mu pomóc. Dopiero Jezus przynosi uzdrowienie i wyjaśnia przyczynę ich bezradności. Z powodu małej wiary waszej. Można odnieść wrażenie, że Jezus mówi tutaj o wielkich cudach i nadzwyczajnych wydarzeniach. Tymczasem większość z nas nie musi przesuwać gór z kamienia. Każdy jednak ma w swoim życiu jakieś góry do pokonania. Trudne relacje, lęk o przyszłość, chorobę, nauk, samotność czy kryzys wiary. I właśnie do takich sytuacji Jezus kieruje swoje słowa. Nie mówi, że potrzebujemy wiary wielkiej jak góra. Mówi, że wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy, jak najmniejsze z ziaren. Bóg nie oczekuje od nas doskonałości. Oczekuje zaufania. Często wydaje nam się, że nasza wiara jest za słaba, nasza modlitwa zbyt uboga, a nasze możliwości zbyt małe. Tymczasem Ewangelia przypomina, że nie liczy się przede wszystkim wielkość naszej siły, ale wielkość Boga, któremu ufamy. Ziarnko gorczycy jest małe, ale nosi sobie życie. Podobnie jest z wiarą. Nawet niewielka, ale autentyczna wiara potrafi zmieniać człowieka, dawać nadzieję i pomagać przetrwać najtrudniejsze chwile. Może więc warto dziś nie skupiać się na tym, czego nam brakuje, ale oddać Jezusowi to, co mamy, nawet jeśli jest to tylko małe ziarenko wiary. W Jego rękach może ono stać się początkiem rzeczy, które dziś wydaje się niemożliwe.

Przegała w durnym świecie tym jakiś ład, własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na

mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jaku mamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Ponownie spotykamy się w audycji Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, a dziś naszym gościem jest ksiądz biskup Jacek Grzybowski. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam państwa.
2: W ostatnim czasie, księże biskupie, papież Leon XIV podjął się w swoich audiencjach środowych tematu i zagadnień związanych z Soborem Watykańskim II. Ogólnie w Kościele funkcjonuje takie, myślę, podejście czy rozumienie tego tematu, że jest to duże wydarzenie, które się wydarzyło w ubiegłym stuleciu. Czasami do niego wracamy, myślimy o jego konsekwencjach, o tym, co się wydarzyło, ale nie do końca możemy mieć pojęcie w ogóle, co znajduje się w tych owocach tego soboru, tego wielkiego wydarzenia, które przeżywali ojcowie soborowi. No i może tak na początek chciałbym właśnie zapytać, czym w historii Kościoła katolickiego w ogóle jest Sobór Powszechny jako taki? Czym jest to zjawisko?
3: No, zacznę od tego, że jeśli jest tak, jak pan mówi, to bardzo słabo. To znaczy, że 60 lat od Soboru Watykańskiego II jakby wciąż nie otworzyło, czy nie zmobilizowało nas do tego, żebyśmy zobaczyli, jak to ważne było wydarzenie, jak istotne są te treści. Ja mam trochę inne zdanie. Znaczy, mi się wydaje, że jednak ta dyskusja wokół Soboru trwa bardzo mocno, szczególnie w Polsce. I ona niestety dotyczy tylko jednego wymiaru, czyli liturgii tak naprawdę i reformy liturgicznej. I za sprawą pewnych środowisk jakby ta dyskusja jest obecna i ekumenii. I to są dwa takie przestrzenie, gdzie Sobór jest jakby przywoływany, jest albo oskarżany właśnie za to, że dokonała się reforma liturgiczna i nowe otwarcie ekumeniczne, niespotykane i nieznane wcześniej właśnie w doświadczeniu Kościoła pierwszej połowy XX wieku i XIX wieku.
2: To teraz mocno doświadczamy, bo jesteśmy w
3: tygodniu. Tak. Jakby przeżywamy to jako kościelnie. I właśnie w tych obszarach, można by tak powiedzieć, cały czas jakby dyskutujemy, jesteśmy obecni. Natomiast pozostałe treści soboru i pozostałe konstytucje i dekrety i noty soborowe, no rzeczywiście są w jakiś sposób albo nieznane, albo nieobecne. Więc mi się wydaje, że jeśli by było tak, jak pan redaktor mówi, że jakby zapomnieliśmy o soborze, to bardzo źle. Natomiast wydaje mi się, że pamiętamy, ale pamiętamy właśnie wybiórczo i stosujemy właśnie przesłanie soborowe, czy też treści soborowe, albo samą figurę soboru, bym tak powiedział, do no takiej kościelnej, trochę to nazwał nawet przepychanki, czy jakiegoś sporu, zmagania, a nie takiej poważnej refleksji, poważnego namysłu, jaki między innymi proponował Jan Paweł II, bo on nieustannie się, jako jeden z ojców soborowych, jeden z biskupów wtedy obecnych na soborze, nieustannie się do soboru odwoływał i w wielu jego dokumentach, tekstach, homiliach, katechezach jakby jest ciągle przywoływany ten dar soboru. Więc to jest pierwsza sprawa, którą chciałem zaznaczyć. A druga, no że właśnie dzieje się tak dlatego, czyli taki jest albo spór, albo zmaganie, albo właśnie zaniedbanie wobec zjawiska soboru, ponieważ no, sobór jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele katolickim. Jest już od kilkunastu wieków, czy właściwie od średniowiecza, od mniej więcej tysięcznego roku, no, zwołaniem w Kościele najważniejszych pod przewodnictwem papieża, kardynałów, biskupów i przedstawicieli Kościoła, no to z reguły są osoby w randze przynajmniej biskupa, żeby podjąć pewną poważną refleksję nad bieżącymi sprawami, nad bieżącymi tematami, bieżącymi wyzwaniami, tak byśmy może dzisiaj powiedzieli, dla Kościoła. I to jest coś bardzo poważnego, ponieważ ma poważne konsekwencje. Tak? Czyli Sobór zmienia, można by powiedzieć, pewne rzeczy w Kościele, zmienia w taki sposób, że je uaktualnia albo je uwyraźnia. Natomiast jego skutki są bardzo poważne i rzeczywiście jest jakby wydarzeniem, no, spektakularnym to złe słowo, takim no, kościelnie najwyższej rangi. Tak? Jakby to jest rzeczywiście zwołanie soboru, to jest to jest coś bardzo, bardzo, bardzo poważnego.
2: Myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę, przynajmniej ja na to tak patrzę, że mniej jest to takie spotkanie w rodzaju właśnie jakiegoś wielkiego zastanawiania się, a bardziej przypomina mi od tej strony teologicznej takiego myślenia Kościoła, jak myśli Kościół, jak druga pięćdziesiątnica choćby, gdzie właśnie to jest takie duchowe przeżywanie tego, na jakim etapie jest Kościół.
3: Tak, ładnie pan to ujmuje teologicznie, ale wydaje mi się, że tak nie jest jednak. No to jest, że to jest po prostu poważna dyskusja, kłótnia wręcz pomiędzy różnymi grupami, stronnictwami, frakcjami w Kościele. Kłótnia w takim sensie, że dyskusja bardzo poważna na poważne tematy. No. I to jak ja wiem, że to brzmi tak teologicznie lepiej, nowa pięćdziesiątnica. I pewnie tak trzeba na to patrzeć, że to jest wylanie Ducha Świętego. Natomiast no, to się dokonuje się zawsze w tym doświadczeniu ludzkim. I to też było widać na Soborze Watykańskim II, było to widać na Soborze Trydenckim, bardzo mocno było to widać na Soborze Nicejskim, który wspominaliśmy w tamtym roku, no bo była rocznica Soboru Nicejskiego i notabene w 2025 60. rocznica właśnie zakończenia Soboru Watykańskiego II. Więc wydaje mi się, że trzeba też patrzeć od takiej strony, że to jest jakieś spotkanie różnych środowisk, gremiów, różnych grup w Kościele, głęboko kościelnych, teraz już z całego świata, globalnych, no nie tylko z Europy, jak to było przez wiele wieków, które po prostu mają często różne zdania, różne opinie na te same tematy.
2: Wspomniał ksiądz biskup też o papieżu Janie Pawle II. No i on też był uczestnikiem aktywnym samego soboru, chociaż nie tak znaczącą postacią, która jakoś w historii tego soboru się mocno nie zapisała. Jednak no właśnie, jego pierwszy dokument taki bardzo istotny, który wydał, no to ta encyklika Redemptor Hominis, która bezpośrednio właśnie jest jakimś owocem i spadkiem po tym soborze, bo mówi właśnie o Chrystusie, jak papież o tym tam wspomina, że nie może człowiek zrozumieć siebie bez Chrystusa.
3: No tak, to jest bardzo takie no, jakby kościelne od samego początku, jakby zawsze od dziejów apostolskich, tak Piotr mówi, że w żadnym imieniu nie znajdziemy zbawienia, ani pocieszenia, ani nie znajdziemy właśnie odkupienia, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Mi chodziło o to, że Jan Paweł II jakby zapominamy o tym, właśnie we wszystkich swoich dokumentach poważniejszych odwoływał się do Soboru Watykańskiego II. Ciągle u niego są odwołania albo do Lumen Gentium, albo do Gaudium et Spes, albo do Dei Verbum, albo do Sacrosanctum Concilium, albo do innych not i deklaracji soborowych. I on to bardzo mocno podkreślał, jakby rozumiał, że wprowadzenie treści soborowych, życie nimi, jakby w krwioobieg wprowadzenie ich do doświadczenia takiego no kościelnego, diecezjalnego, parafialnego jest jego obowiązkiem, jego zadaniem. Więc w tym sensie no, dla mnie, kiedy czytam te dokumenty i dzisiaj się jakby do nich odwołujemy, to bardzo mocno zwracam na to uwagę, że to był papież, jak wszyscy papieże po 65 roku, był to papież soboru, ale jemu bardzo zależało na tym, żebyśmy właśnie odkrywali te treści, nie?
2: Dlaczego właśnie został zwołany Sobór Watykański II? Jeżeli chodzi o ten kontekst trochę historyczny, kiedy to wszystko się działo?
3: To jest ciekawe pytanie. Odpowiedziałbym na nie jakby w dwóch odsłonach. Pierwszej, nazwijmy to historycznej, drugiej teologicznej. Historycznej dlatego, że przerwany Sobór Watykański I w drugiej połowie XIX wieku, niedokończony przez całe to zamieszanie wokół państwa kościelnego, wobec zjednoczenia Włoch, niepodległości właśnie Włoch i tego, że Włosi, no ten półwysep apeniński jakby no musiał na nowo odkryć swoją tożsamość i wtedy te ruchy niepodległościowe były bardzo mocne. I one tak naprawdę doprowadziły do przerwania obrad Soboru Watykańskiego I i ta reforma, którą Sobór Watykański I pragnął jej, jakby już ją widział, już tamci ludzie XIX wieku, tamci kapłani, księża, biskupi, sam papież widzieli, że narasta tyle problemów społecznych w XIX wieku po rewolucji francuskiej, filozoficznych, teologicznych, właśnie związanych z rozwojem nauk, z rozwojem techniki, z rozwojem infrastruktury. To jest nieprawdopodobny skok technologiczny w XIX wieku, który nazywamy czasem wiekiem świateł. To niestety ta refleksja została przerwana. No i potem właściwie nie było takiego dobrego momentu, żeby zwołać sobór, bo pamiętajmy o tym, że w 1905 roku jest trudna sytuacja w ogóle w Europie ze względu na takie bunty i różnego rodzaju rozruchy robotnicze. W 1917 wybucha rewolucja proletariacka, w 1920 mamy wojnę polsko-rosyjską, w 1939 jest dogrywka I wojny światowej, czyli II wojna światowa. I właściwie nie ma, jakby, tak jak patrzę historycznie, nie ma właściwego momentu, żeby można było zwołać właśnie globalną refleksję Kościoła, zaprosić biskupów już wtedy z całego świata do tego, żebyśmy zastanowili się nad Kościołem. I wydaje mi się, że może także z tego względu, że po wojnie świat zachodni, nie mówię tu o postsowietach, ale świat zachodni w latach 50. uzyskał pewną stabilizację, dlatego Jan XXIII podjął decyzję o zwołaniu soboru, co było zaskoczeniem dla wszystkich. Tu bym widział jeden taki wymiar historyczny, drugi teologiczny, że narastały po prostu nierozwiązane problemy. To nie był tylko problem liturgii, to był właśnie problem teologii, to był problem liberalizmu, to był problem marksizmu, to był problem właśnie różnego rodzaju spotkań czy też relacji międzyreligijnych czy międzychrześcijańskich. Więc jakby tych tematów, którymi Kościół powinien się zająć, przemyśleć je jakoś wewnętrznie sobie poukładać w tej debacie, dyskusji, jaką powinien być sobór, po prostu było coraz więcej.

0: dookoła Rut.
1: To był właśnie historycznie i tak bym powiedział teologicznie najlepszy moment. Właśnie końcówka lat 50., początek lat 60. Względna stabilizacja po II wojnie światowej wychodzącego z tego dramatu świata zachodniego. Coraz mocniejsza pozycja właśnie Ameryki, Północnej Ameryki i tych krajów południowoamerykańskich. Budzące się niepodległościowe różnego rodzaju tendencje w Afryce. Więc Jan XXIII zdecydował się, to było 25 stycznia, niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę, zdecydował się ogłosić sobór i w 1962 roku, w październiku, pierwsza sesja soboru się zaczęła. Więc tak bym na to odpowiedział, że i historycznie, i teologicznie był to właściwy moment, żeby już to zrobić.
2: W tamtym czasie też mamy do czynienia z czymś takim, że to jest właściwie pierwszy sobór, który był tak głośnym wydarzeniem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie się tamtejszego świata. Dziś to jest jeszcze prędsze niż wtedy. Wystarczy, że papież wyjdzie i powie kilka słów na audiencji, za chwilę tekst gotowy pojawia się na właściwej temu stronie i można już z niego korzystać i czerpać. Ale wtedy świat wkraczał w tę sferę właśnie mediów i tej transformacji medialnej, która przyspieszyła ten rozwój informacji, przesył informacji. I ten sobór spotkał się z czymś, co wcześniej nie było możliwe i czego inne sobory nie doświadczały, czyli tego obserwowania poprzez świat.
1: No tak, to prawda. Medialne. Myślę, że ojcowie soboru i sam Jan XXIII, a potem Paweł VI tego nie docenili, ale chyba nie mogli tego docenić, bo byli ludźmi z innej epoki. No to pamiętajmy, że to byli ludzie dobrze po 50, dobrze po 60, więc oni jakby żyli jeszcze tym, jakby trochę można by powiedzieć, mieli takie przekonanie co do tego, jak funkcjonuje świat właśnie nie taki medialny, który się dopiero wtedy telewizja się rozpowszechniała, radio odgrywało już ogromną rolę i właśnie środki masowego przekazu. Stąd ta refleksja Pawła VI i potem Ratzingera i później papieża Benedykta XVI, że inny był sobór, który jest soborem realizowanym w Bazylice Świętego Piotra na obradach właśnie biskupów i kardynałów i dyskusjach, a czym innym był sobór medialny. I to rzeczywiście, wydaje mi się, że część twórców soboru, czyli ludzi, którzy bardzo pragnęli, żeby sobór się odbył, że już jest najwyższy czas na tą refleksję, że trzeba się spotkać, przemyśleć, rozmawiać, że oni, wydaje mi się, że nie do końca jakby wiedzieli, jaka jest ta siła medialna i ona niestety właśnie skrzywdziła sobór, to znaczy ten obraz czy reformy, czy decyzji soborowych w mediach został przedstawiony niewłaściwie, nierzetelnie, czasem wręcz kłamliwie, zbyt sensacyjnie. Tak? No i niestety, to trzeba powiedzieć, że tak się stało, że mieliśmy do czynienia jakby z dwoma, jakby to powiedzieć, no, wydarzeniami. Jedno realne, rzeczywista refleksja, jakby skupienie i taka praca ojców soborowych. No i drugi to, co wynikało z tego medialnie, gdzie to było na główkach gazet, w audycjach radiowych, w komentarzach telewizyjnych i tak dalej. Więc rzeczywiście tak sądzę, że jakby oni nie do końca zdawali sobie sprawę z siły tego.
2: Sobór Watykański II też dziś ubierany jest często w takie pewne stereotypy, czyli mówimy o nim właśnie albo słyszymy o nim w takim kontekście negatywnym, tych zmian, które w konsekwencji gdzieś właśnie ta nauka kościoła, która wtedy była właśnie jakoś nowo przemyśliwana i w jakieś nowe sposoby podejścia do tego, w jaki sposób na przykład właśnie choćby ta kwestia liturgii, czyli sprawowania liturgii, tego w jaki sposób te rzeczy, które przynależą do tej sfery kulturowej, jak na nowo są wyrażane, współczesnemu człowiekowi, którego rozumienie już się zmienia. No i właśnie, te stereotypy, a jednocześnie też chciałbym tutaj, księże biskupie, zapytać jeszcze o to, czym oprócz tej sfery medialnej, która jest taką bardzo oczywistą, różnił się ten sobór od poprzednich. Soborów w Kościele było wiele. Wspominamy choćby ten nicejski, ale ten wydarzył się bardzo wiele wieków temu, 17 przeszło. Tutaj mamy tylko 60 lat, ale tym głośnym, który też gdzieś często w Kościele jest podnoszony i o którym słyszymy, to sobór trydencki. Tylko też dzielimy tutaj już bardzo wiele lat. Gdzieś po drodze zapomniany sobór Watykański I powodem tego, że właśnie te obrady były przerwane. Czym rzeczywiście różni się Sobór Watykański II od tych, które wystąpiły wcześniej?
1: no, na pewno różni się swoją globalnością. To znaczy, że to już nie był Sobór Europejski, tak jak Sobór Trydencki i jeszcze po części Sobór Watykański I, który skupiał bardziej właśnie hierarchów europejskich i jakąś, byśmy powiedzieli, taką siłę, myśl, nie wiem, jakąś taką teologię europejską, że już na Soborze Watykańskim II rzeczywiście reprezentowany był cały Kościół od Australii przez Azję, Ameryki obie i Afrykę. Niewiele osób wie, albo nie chce tego wiedzieć, że to między innymi biskupi afrykańscy i południowoamerykańscy na specjalnej konferencji prasowej w czasie trwania jednych z sesji soborowych jakby no, zaapelowali właśnie o to, że odejście od łaciny w języku liturgicznym dla nich jest czymś koniecznym, dlatego że łacina jest językiem kultury europejskiej, a Kościół nie jest tylko europejski. Zaczyna rozszerzać się, być obecny w tak wielu językach, krajach, kulturach i narodach, że nie możemy jakby myśleć o tym, że Afrykańczycy czy Polinezyjczycy będą myśleć i wyrażać się w języku łacińskim, który ma specyficzną składnię i jest językiem oczywiście pięknym, ważnym i kulturowo fundamentalnym, natomiast no, jest jednym z języków świata. I to o tym zapominamy, więc to jest pierwsza rzecz, że to był według mnie po pierwsze sobór jakby całego Kościoła, już wtedy globalnego, rozsianego po wszystkich kontynentach, obecnego we wszystkich narodach i mówiącego wieloma językami. To zresztą pięknie widać na tych zdjęciach, jak mamy czarnoskórych właśnie biskupów i biskupów z Azji, kardynałów. A drugi wymiar to jest taki, o którym zawsze mówił mój mistrz, profesor Stefan Świeżaski, że to był sobór, co do którego zarówno Jan XXIII, jak i Paweł VI powiedzieli wyraźnie, jakby w założeniu, że to nie będzie sobór anatemy, że nie będzie to żadnego potępienia. Bo kto zna historię soborów, no to wie, że te teksty, tak, soborowe często właśnie kończyły się takim wezwaniem, a kto myśli inaczej, a kto głosi inaczej, to anatema, tak, niech będzie wyklęty. Więc w tym sensie całe to środowisko przedsoborowe, tych ludzi, którzy przygotowali mentalnie sobór, związany głównie z teologią francuską, po części z teologią niemiecką, właśnie i miało takie przekonanie, że to nie może być sobór anatemy. To musi być sobór, w którym my zrozumiemy, że świat jest bardzo różnorodny i spróbujemy odnaleźć te znaki czasu, znaki rzeczywistości, wobec których Kościół musi się jakby wypowiedzieć. I to ta wypowiedź nie może być wypowiedzią negatywną. Musi być w jakimś sensie wypowiedzią aprobującą, afirmatywną, ale w takim znaczeniu, że dostrzegającą wyzwania i problemy, a nie tylko piszącą anatemy. Więc to, wydaje mi się, też jest bardzo istotne i to od razu było obecne na Soborze, bo część tego środowiska watykańskiego, które przygotowała właśnie różnego rodzaju schematy tych dokumentów, no bo zawsze tak się robi, jakby od razu zobaczyła, jak część ojców Soboru nie chce iść drogą właśnie, będę powiedzieć, wykluczenia, tylko drogą afirmatywną, jakby dostrzeżenia piękna, wartości, jakby właściwości pewnych rzeczy i podkreślenia ich i powiedzenia, jak Kościół ma się do tego odnieść i w tym żyć. Więc chyba bym zwrócił na to uwagę, że był to sobór już zupełnie w nowej odsłonie w drugiej połowie właśnie XX wieku.
2: Czy w takim razie możemy powiedzieć o tym soborze, że on miał taki wymiar pastoralny?
1: Myślę, że tak, można by tak powiedzieć.
2: Tak się zastanawiam, księże biskupie, jeszcze właśnie nad tym, no, jakie są owoce soboru, a tu konkretnie myślę o samych dokumentach, bo pozostawił po sobie Sobór Watykański II naprawdę bardzo dużą treść, w tym konstytucje, dekrety. Jest tego wiele i zebrane jest tam naprawdę wiele treści, tak jakby ojcowie soborowi chcieli odpowiedzieć właśnie to, o czym ksiądz wspominał, na te wiele narosłe problemy, które sami obserwowali. Wiedzieli, że to już napęczniało, potrzebowało tego, żeby Kościół na to odpowiedział. Wiele problemów nie dało się rozwiązać na poziomie diecezjalnym. Potrzeba było właśnie tej wspólnoty Kościoła. No jakoś tak w ten sposób zrodził się ten sobór. No i w konsekwencji mamy w obfitości tych dokumentów, które nam zostawił. To więc jakie dokumenty pozostawił nam
1: Tak jak pan powiedział, no, jest tam hierarchia tych dokumentów. Najważniejsze są konstytucje, tak? Czyli konstytucja Dei Verum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes, Lumen Gentium. Ale jakby te treści tam zawarte, one jak się je czyta, no to one są w części dość ogólne. To są pewne rysy, które mamy my jako ludzie Kościoła jakby podjąć, refleksję nad nimi. Uważam, że należałoby czytać te dokumenty, ale ich właściwa absorpcja jest potem w episkopatach i w konkretnych dokumentach jakby krajowych i diecezjalnych. No, krajowych, no to są właśnie konferencje episkopatu poszczególnych krajów, a diecezjalne to są synody. Są synody oczywiście i krajowe, i synody diecezjalne. Więc jakby to jest taka jakby refleksja ojców, że to, co oni powiedzieli, musi zejść do dołu. No. I dlatego trochę martwi mnie to, że właśnie nie ma często tej refleksji u dołu, że my się nie odwołujemy do tego, że jakoś słabo znamy to, wydaje mi się, słabo znamy te dokumenty, a przynajmniej hasłowo

0: dookoła ród. Więc wydaje mi się, że to po prostu trzeba wracać do tego, jakby próbować się zmierzyć z tymi tekstami, które no, oczywiście mają już swoje 60 lat. Są napisane trochę takim językiem kościelnym, który może dla współczesnej młodzieży być zastanawiający, trochę taki niedzisiejszy, no ale treści jest tam bardzo, naprawdę bardzo dużo.
1: Przy tym są to treści tak głęboko duchowe w konsekwencji też.
0: Tak, ale też praktyczne. No na przykład zapominamy, że tam w tym od setnego chyba punktu Sacrosanctum Concilium jest wyraźnie powiedziane, że Kościół katolicki ma być mecenasem sztuki. No.
1: Czego konsekwencje mamy choćby w naszej diecezji w postaci tego, co...
0: To tak, to jest taki malutki tam jakiś światełko w wielkich ciemnościach. No. A tam jest wprost powiedziane, że Kościół ma być mecenasem sztuki, że przez sztukę sakralną, tam jest wszystko jasno wyjaśnione, wyraża się treść naszej wiary. I biskupi, kościół lokalny ma tego pilnować i ma to promować. I to musi być dobrej jakości i tak dalej. To wszystko jakby jest tam opisane. Także tam, ja rozumiem, że to oczywiście jest na pewnym wymiarze ogólności, natomiast tam, jeżeli się wczytamy w te dokumenty, to tam jest parę konkretów. No.
1: Ksiądz biskup wspomniał o tej zasadzie właśnie tego, że to jakby nie idzie w głąb kościoła, czyli do tych podstaw. Czy tu mogę,
0: powolutku idzie.
1: Czy można tutaj to porównać właśnie do tego braku tej zasady subsydiarności, czyli właśnie tego...
0: Znaczy ja bym powiedział, że powolutku. No jesteśmy wszyscy kościołem posoborowym, wszyscy jesteśmy jakby ludźmi i realizujemy liturgię i posoborową i treści posoborowe, tylko no powolutku to idzie, tak? Jakby w takich zewnętrznych znakach, no to oczywiście

0: No mamy już język narodowy w liturgii, mamy różnego rodzaju właśnie, jakby to powiedzieć, liturgiczne działania, które są zgodne z reformą liturgiczną po Soborze Watykańskim II. W ekumenii też dokonał się ogromny przełom i ogromna zmiana. Natomiast, no tak jak mówię, w innych przestrzeniach wciąż jeszcze jakby powoli dojrzewamy do tego, jakby uczymy się tego. Aczkolwiek, uważam, że po 60 latach wiele udało się w Kościele naprawdę tych treści soborowych jakoś już włączyć na stałe, no ale ciągle pokolenia przychodzą, więc chodzi o tą dobrą absorpcję tak tego.
1: Czy synod o synodalności, który przeżywaliśmy także w naszej diecezji, można uznać właśnie za owoc tej refleksji nad
0: soborem? To znaczy w ogóle synody, bo je wskrzesił po prostu, Paweł VI je wskrzesił, właśnie nawiązując do starożytnej tradycji zwoływania synodów, a nie soborów, czyli takiego już bardzo, tak jak powiedzieliśmy, poważnego zebrania biskupów, kardynałów pod przewodnictwem, tylko synodów tematycznych. I to wskrzesił Paweł VI. I Jan Paweł II to kontynuował. Synod o synodalności, tak, jak wszystkie synody zwyczajne, teraz już był przecież kolejny, to jest owoc Soboru Watykańskiego II, bezwzględnie. Tylko synod o synodalności dotyczył samej metody pracy. I dotyczy cały czas, no bo jakby trwa. To jest metoda pracy, że papież Franciszek, tak ja to rozumiem, jakby zwrócił uwagę na to, że jesteśmy w tak pluralistycznym, tak wielowątkowym świecie, tak polifonicznym, tak bardzo mocno jakby zróżnicowanym, że my musimy się nauczyć metodologii rozmowy, współpracy, działania razem, no, żeby się nie pokłócić, żeby nie wszyscy poszli każdy w swoją stronę, tylko rzeczywiście utrzymać tę jedność Kościoła w różnorodności opinii, w różnorodności jakichś światopoglądów, różnego rodzaju treści. No i to jest ogromne wyzwanie.
1: Czy widzi ksiądz biskup już teraz owoce tego?
0: Nie, na razie nie widzę. Na razie uważam, że powinniśmy się zabrać do roboty. To znaczy, ta praca właśnie polega na tym, że mamy się uczyć metodologii. By spotykać się, rozmowa w Duchu Świętym jest konkretną metodą. No, uważam, że niestety jej nie stosujemy. Ona jest trudna. Ona wymaga słuchania, wymaga dobrego, przemyślanego mówienia. No. Sama metodologia synodu o synodalności jest bardzo ambitna i jednocześnie przez to jest bardzo trudna. Stąd uważam, że ciągle powinniśmy uczyć się tej metodologii, co to tak naprawdę znaczy i tego, że to jest praca grupowa, w której musimy w pewnym momencie oddać decyzyjność, oddać podejmowanie decyzji właściwym organom Kościoła. No, bo to nie jest demokratyzacja Kościoła, też wielokrotnie o tym już tu rozmawialiśmy, tylko metoda wypracowywania pewnych treści, które właściwa władza kościelna, biskup, proboszcz, prawda, czy metropolita jakby podejmują.
1: Czyli tutaj ta zasada działa oddolnie, w sensie, że głos idzie z dołu.
0: Tak, no tak na tym polega pomysł synodu o synodalności papieża Franciszka.
1: No
0: tak
1: i to jest. Wszystko wymaga praktyki, żeby to rzeczywiście miało i potrafiło funkcjonować.
0: Gadania nie wynika to. To raczej właśnie zbierania się i realizacji.
1: Jakoś jeszcze wracając właśnie do Soboru Watykańskiego II, też chciałbym zapytać księże biskupie właśnie o sam problem związany z interpretacją i jakimiś trudnościami narosłymi wokół samego Soboru Watykańskiego II. W samym Kościele katolickim pojawiają się różnego rodzaju jakieś trudności związane właśnie z interpretowaniem tego, czym był Sobór Watykański II, co przyniósł. Jest wiele głosów krytycznych, ale prędzej chyba mówiących nam o tym, co w konsekwencji się wydarzyło, jeżeli rozumiemy to przez ducha Soboru, bardziej niż, tak jak ksiądz biskup wspomniał, we wczytywanie się w same dokumenty, które dosyć jasno i klarownie mówią o pewnych zaleceniach, które też są otwarte na to, żeby to właściwie wprowadzać w konkretnym miejscu i czasie.
0: To wydaje mi się, że oczywiście te problemy interpretacyjne i trudności jakby zawsze będą, dlatego że każdy, kto zna historię Kościoła, wie, że i to ładnie w jednej ze swoich książek ujął i pokazał ojciec Jacek Sali, każdy wie, że każdy sobór powszechny kończył się kryzysem. Że po każdym soborze jest kryzys w Kościele. Dlatego, że to jest tak mocne działanie Ducha Świętego, że ono się po prostu jakby spotyka ze sprzeciwem i świata, no i przeciwnika Boga i człowieka, i Kościoła. Więc jakby w tym sensie mamy i mieliśmy oczywiście bardzo poważny spór o liturgię, a arcybiskup Lefebvre niestety jest tego niechlubnym przykładem buntu przeciwko papieżowi, buntu przeciwko kościołowi, buntu ostatecznie przeciwko soborowi i temu, co sobór wypracował, a dzisiaj także dochodzi do tego właśnie pewna niechęć czy niezrozumienie relacji ekumenicznych, głównie w łonie oczywiście chrześcijan, nas, ludzi ochrzczonych, ale także z innymi, dialogu z innymi religiami. Więc no tak, to prawda, natomiast uważam, że chyba pierwszą jakby rzeczą taką ważną, żeby te może przy dobrej woli te interpretacyjne i różne takie wewnętrzne trudności jakoś pokonać, no to jest najpierw zobaczenie właśnie, dlaczego sobór został zwołany, jak przebiegały obrady soboru i jaka ostatecznie była decyzja Kościoła i poszczególnych papieży, żeby wprowadzać te treści. Po prostu historia Kościoła też pokazuje nam przez te 60 lat, jak wiele dobra, jak wiele piękna, jak wiele mocy dokonało się właśnie dzięki temu, że sobór się wydarzył. No tak, no trzeba, to jest oczywiście cały czas ta przygoda, czy ta nasza praca, także w nowych pokoleniach, tak, ludzi, którzy przychodzą i muszą na nowo jakby rozpoznać, jakby dlaczego to jest ważne. Myślę, że też jest wiele lęku w wielu ludziach i ten jakby soborowy zamysł, żebyśmy byli jakby ludźmi obecnymi w świecie w sposób odważny, piękny, ewangelizacyjny, no dla wielu jest trudny. Wolą właśnie taką formułę, że jesteśmy atakowani, że jesteśmy oblężeni, że jesteśmy niszowi, że musimy się bronić. Więc ta otwartość nie zawsze jest dobrze widziana. Raczej czasem wygrywają właśnie takie lęki czy chęć zamknięcia się i sprowadzenia Kościoła właściwie do jakiejś takiej niszy, która będzie samego siebie pielęgnować. Nie?
1: Zbliżamy się powoli do Niedzieli Słowa Bożego, której inicjatorem był papież Franciszek. I tutaj chciałbym przywołać fragment wypowiedzi papieża Leona XIV z ostatniej audiencji środowej, która dotyczy właśnie Soboru Watykańskiego II, bo on podejmuje się tego, żeby wejść na nowo właśnie w jakieś rozumienie na nowo tych tekstów soborowych, żeby je w ogóle przypominać. Wspominał o tym, że już te pokolenia, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, odeszły. I to jest też naszym zadaniem, żeby do tego wracać. No i papież mówi tak. Konstytucja Dei Verbum przypomina nam również o tym. Bóg do nas przemawia. Ważne jest, aby dostrzec różnicę między słowem a pogawędką. Ta ostatnia zatrzymuje się na poziomie powierzchowności i nie tworzy komunii między osobami, podczas gdy w autentycznych relacjach słowo służy nie tylko do wymiany informacji i wiadomości, ale także do ujawnienia tego, kim jesteśmy. Słowo ma wymiar objawiający, który tworzy relacje z drugim człowiekiem. W ten sposób, przemawiając do nas, Bóg objawia nam samego siebie jako sprzymierzeńca, który zaprasza nas do przyjaźni z Nim. Tutaj, księże biskupie, jakoś w tym fragmencie bardzo wyraźnie rezonuje mi właśnie synod o synodalności, o którym przed momentem wspominaliśmy. I ta forma, o której mówi tutaj papież Leon, ta praktyczna forma, żeby to nie była pogawędka, tylko właśnie, żeby unikać tej powierzchowności, tylko żeby była to rzeczywista relacja, jakoś tutaj pobrzmiewa, myślę.
0: No tak, tak. No, papież wzywa do takiej medytacji nad Słowem i przekonania, że my wszyscy żyjemy, czy powinniśmy żyć Słowem Bożym, że to Słowo jest dla nas najważniejsze. No, ja się cieszę z tego, że na przykład w przestrzeni internetu jest bardzo wiele też możliwości jakiegoś słuchania Słowa Bożego, nawet jadąc, nie wiem, samochodem, czy będąc gdzieś w podróży, można słuchać Słowa Bożego. Są dostępne naprawdę pogłębione, ciekawe komentarze, interpretacje. No ale ostatecznie, jakby, jak rozumiem, chodzi też papieżowi o to, żebyśmy zatrzymali się nad Słowem, żeby każdy z nas miał tą chwilę, że czyta Słowo i jakby zatrzymuje się i pyta sam siebie, co to słowo mówi do mnie, jak mnie prowadzi. No tak, to jest to, o czym Kościół od początku mówiła, konstytucja Dei Verbum, jakby, no to jest jeden z owoców Soboru. Dała nam niezwykłe bogactwo Słowa Bożego na mszach świętych. No stół Słowa Bożego na posoborowej mszy świętej jest zastawiony niezwykle obficie, niezwykle. Tego nie było przed Soborem. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, co więcej, często wierni nie mieli dostępu właśnie w językach narodowych do Słowa. Teraz Pismo Święte jest przetłumaczone na wszystkie języki, tak? Słowo wybrzmiewa we wszystkich językach. To jest piękny dar Soboru, że właśnie jakby ono jest obecne na całym świecie i no, korzystajmy z tego jak najmocniej.
1: Dziękuję Państwu i moim gościem był ksiądz biskup Jacek Grzybowski. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję Państwu.
2: Szkoła Rut.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Jeżeli dzisiaj jako papież jestem tutaj z wami, ludźmi nauki, to po to, aby wam powiedzieć, że człowiek współczesny was potrzebuje. Potrzebuje waszej naukowej dociekliwości, waszej wnikliwości w stawianiu pytań i uczciwości w szukaniu na nie odpowiedzi. Potrzebuje tej swoistej transcendencji, jaka jest właściwa uniwersytetu. Poszukiwanie prawdy. Nawet wówczas, gdy dotyczy ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku pytaniom otwierającym dostęp do tajemnicy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 2. Podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 86, 87 i 88. Sprawdzian dla Kościoła. Na zakończenie pragnę poruszyć kwestię szczególnie mi bliską. Nauka społeczna Kościoła nie jest jedynie słowem skierowanym do społeczeństwa. Jest ona także rachunkiem sumienia dla Kościoła, domu i szkoły komunii, zawsze wezwanego do sprawdzania, czy zasady przedstawione w tym rozdziale są urzeczywistniane przede wszystkim w jego własnym wnętrzu. W kontekście eklezjalnym dobro wspólne przybiera postać synodalnego stylu dla misji w służbie Królestwa. Kościół jest bowiem wspólnotowym i historycznym podmiotem synodalności i misji. Domaga się to troski o sposób podejmowania decyzji i sprawowania odpowiedzialności. Dokument końcowy synodu, pośród praktyk decydujących o przemianie misyjnej, wymienia kulturę przejrzystości, rozliczalności i oceny. W tej perspektywie pomocniczość staje się kryterium rządzenia i życia duszpasterskiego, które uznaje i wspiera odpowiedzialność wiernych oraz kościelnych ciał pośrednich, dowartościowuje charyzmaty i kompetencje, a zarazem pozwala unikać wszelkiego paternalizmu, który tłumi ewangeliczną wolność. W praktyce udział ochrzczonych w procesach decyzyjnych oraz ich współodpowiedzialność za misję dokonują się za pośrednictwem rzeczywistych, a nie jedynie nominalnych organów uczestnictwa. Solidarność w życiu wspólnoty chrześcijańskiej ma swoje źródło w misterium Chrystusa i karmi się Eucharystią. Rodzi się ona z komunii w wierze i w sakramentach. Chrzest i bierzmowanie jednoczą nas w Chrystusie, abyśmy byli jednym ciałem i jednym duchem, jednym sercem i jedną duszą. Eucharystia, sakrament jedności, umacnia naszą przynależność do ciała Chrystusa i wychowuje nas do dzielenia się. Różne wrażliwości obecne w Kościele, mocne przekonania ożywiające każdego z nas są bogactwem, o ile pozostają zakorzenione w pewności, że jedność jest darem otrzymanym i zarazem zadaniem, które trzeba podjąć.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Wybiera Pan Jezus tych trzech, ponieważ łatwiej jest prowadzić pewne doświadczenie, mówić o sprawach trudnych, częstokroć niezrozumiałych na ten moment, wobec mniejszej grupy. A kiedy się tę grupę przygotuje i sprawdzi, wtedy czyni się następny krok, poszerzając grono słuchaczy, czy też tych, którzy mają doświadczyć poznania tej prawdy. Piotr jak zwykle jest pierwszym. Kiedy zobaczył oczyma swymi i myślę, że czuł duchem, co się wydarzyło, kiedy zobaczył Pana Jezusa w chwale, powiedział: Panie, dobrze nam tu być. Może uczynię 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. To my to rozumiemy. Chciał Piotr powiedzieć, że Panie, dość już tego, łażenia po tym świecie. Jest nam dobrze. Zostańmy tutaj, w takiej sytuacji, z taką radością w sercu, z takim pokojem. Znaleźliśmy to, czegośmy pragnęli od zawsze. Jeśli Piotr, który jest mężczyzną z krwi i kości i nie zawsze był człowiekiem łagodnym, wypowiada takie słowa, to znaczy, że rzeczywiście dotknęli tej rzeczywistości, za którą tęsknimy.
0: Dobre słowo pasterzy.